Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Jedwab.
1: Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja,

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Wracamy do tematu dystrybucjonizmu. Nie mylić z redystrybucjonizmem, są to zupełnie inne pojęcia. Moimi i Państwa gośćmi są po raz kolejny Michał Gruszyński, historyk.
2: Witam Panu, witam Państwa. Dobrego wieczoru.
1: I Jarema Piekutowski, socjolog, autor licznych, miejmy nadzieję, niebawem coraz liczniejszych książek. Witam serdecznie.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: W ostatniej audycji, w której poruszaliśmy dość szeroki temat stosunku Kościoła do własności i do środków produkcji oraz stosunków społecznych, pojawiły się już nazwiska Hilarego Belloca i Gilberta Keitha Chestertona jako twórców, czy raczej współtwórców koncepcji dystrybucjonizmu. Powiedzieliśmy sobie tutaj o fascynacji obu autorów.

0: Średniowieczem. No i pora powiedzieć, dlaczego oni tak bardzo fascynowali się średniowieczem, co pozytywnego dostrzegali w tej mrocznej, pełnej zabobonów epoce.
1: Przede wszystkim widzieli epokę, kiedy tak naprawdę jedyną religią, jaką był, to był katolicyzm. Obydwa

0: pozytywnego dostrzegali w tej mrocznej, pełnej zabobonów epoce?
1: Przede wszystkim widzieli epokę, kiedy tak naprawdę jedyną religią, jaką był, to był katolicyzm. Obydwa

0: A tajemnice firmy?
1: Słowo korporacja od razu ciśnie nam się tutaj na usta.
0: Dystrybucjonizm jest czymś antykorporacjonizmem, tak to można nazwać, albo odpowiedzią na korporacjonizm.
1: Ale powinniśmy tutaj pewne rzeczy rozgraniczyć, dlatego że słowo korporacja pierwotnie oznaczało coś bardzo bliskiego, co cech. Prawda? Dopiero później doszło do przepoczwarzenia tego słowa właśnie w takie znaczenie, jakiego używamy
0: pejoratywne
1: dzisiaj.
0: Pejoratywne to, co my dzisiaj nam się
1: pejoratywne, bo przecież kiedyś, wspominaliśmy w poprzedniej audycji, że te cechy, czyli właśnie małe przedsiębiorstwa zrzeszające ludzi od tych najniższych uczniów po majstrów cechowych, czyli nie konfliktujące, nie przeciwstawiające sobie pracowników i właścicieli, bo każdy tak naprawdę pracujący w warsztacie, nie wiem, miecznika czy ludwisarza był po części pracownikiem, po części współwłaścicielem tego zakładu. I że korporacje pierwotnie to były właśnie, czy miały być właśnie takie cechy. Stały się zaprzeczeniem tej idei. Molochami, lewiatanami potwornymi.
0: Dosłownie chciałem użyć właśnie tego określenia molochami, gdzie tak naprawdę wpływ ma niewielka grupa osób, nieważne jak to nazwiemy, rada nadzorcza czy jakoś inaczej, która ma największą ilość akcji i ona decyduje o wszystkim. I człowiek tak naprawdę pracujący w tej korporacji nie ma nic do powiedzenia. To jest koło w wielkiej machinie, kółeczko właściwie, część, które w każdej chwili można wymienić, jak się zużyje. I nikt nawet nie zauważy, że ten mechanizm trochę inaczej pracuje.
1: Czy pewnego rodzaju taką upiorną pozostałością pierwotnej idei korporacyjnej, tej pozytywnej, tej cechowej,
0: pierwotnej, tak?
1: Nie jest to, z czym możemy się czasem w wielkich firmach spotkać. Ja osobiście miałem takie doświadczenia, bo również zjawił się w moim życiu epizod, całkiem zresztą długi, pracy w korporacji, że wszyscy, od najniższego szczebla pracowniczego po prezesa, mówią sobie po imieniu. W wielu korporacjach tak jest i to stwarza takie wrażenie takiej właśnie pseudofamiliarności, która pierwotnie rzeczywiście w cechach funkcjonowała. Tak? Cech był organizacją dość blisko powiązaną emocjonalnie między sobą. Taką kooperatywą producencką. Ale w tej chwili korporacja poza tą mówieniem do siebie, do dyrektora mówi się po imieniu, on też ochrzaniając, brzydko mówiąc, ciebie mówi po imieniu, to z tej familiarności pierwotnej nie zostało chyba już nic.
0: Nie, no to jest jedyna rzecz, tak tych pozostałości, tych cechów, ale to jest właśnie, jeszcze raz powiedziałem, że tak naprawdę człowiek nie ma wpływu na funkcjonowanie tej firmy. Także z tych dawnych cechów średniowiecza już nic nie zostało.
2: W porównaniu z tym, co kiedyś znaczyła korporacja, czyli w pewnym sensie demokratycznie kontrolowaną organizacją wszystkich producentów w danej branży, razem z pracownikami, z czeladnikami, to dzisiaj korporacja jest tworem stricte hierarchicznym.
1: Czyli całkowitym zaprzeczeniem tej pierwotnej myśli.
2: Tak, nawet mówiło się o czymś takim jak korporacjonizm jeszcze nie tak dawno, czyli o pewnym systemie podobnym do dystrybucjonizmu właśnie Chestertonowskiego, ale myślę, że dzisiaj to słowo już coraz mniej jest używane, no właśnie ze względu na to, że korporacja kojarzy nam się jednoznacznie z dużą firmą prywatną, z dużą liczbą pracowników ułożonych w hierarchiczne struktury, w których po prostu jest szef, który rządzi, a na najniższym szczeblu są pracownicy, którzy są całkowicie od niego zależni.
1: I nie utożsamiają się z własną firmą, tak jak powiedział pan Michał Gruszczyński. Jak się zdarzy okazja, przechodzą do innej firmy, wynosząc także ze sobą, mówiąc w modern Polish, know-how cały i zasilając konkurencję. Tutaj ciekawa rzecz. Kiedyś spotkałem się w czasie rozmowy rekrutacyjnej z taką opinią, że wedle modelu amerykańskiego patrzy się na CV pracownika i patrzy się na okresy pracy w kolejnych firmach. Jeżeli okres pracy w danej firmie jest dłuższy niż 3 lata i nie wiąże się z żadnym awansem poziomym bądź pionowym, to taki pracownik przestaje nas interesować. Dlaczego? Dlatego, że nie jest zbyt ambitny, nie jest zbyt aktywny, siedzi za długo na jednym miejscu, tak? Czyli takiego kogoś nie chcemy. To, co panowie tutaj obaj mówią o tym z pewną nostalgią, o tym tej wizji dawnego rozumienia korporacjonizmu, tego dawnego systemu cechowego średniowiecznego, znajduje pewne analogie w, na drugiej połowie

0: Zbudowanego przez firmę Mitsubishi. Kończyłem szkołę zawodową przy firmie Mitsubishi. Będę pracował dla firmy Mitsubishi aż do śmierci, bo samuraj służy swojemu klanowi, swojemu daimyo do śmierci. I oni dzięki temu, dzięki takiemu podejściu do pracy, no zbudowali potęgę kapitalistyczną. Tam przejście z firmy do firmy jest bardzo źle widziane. To jest tak, jakby samuraj przeszedł do wrogiego daimyo.
1: No tak, ale pamiętajmy, że jest to Japonia i świat zupełnie innej cywilizacji. To nie jest nasza cywilizacja rzymska. My sobie trudno potrafimy zrozumieć pewną obyczajowość japońską. No weźmy przykład z historii, jak już żeśmy przytoczyli, pilotów kamikadze. Dla nas są to nieszczęśnicy, wariaci, różnie możemy ich nazwać. Dla ludzi wychowanych w tradycji samurajskiej to było coś normalne.
0: Tak, tak. Ja tutaj chciałem tylko zaznaczyć jedną rzecz, że przeniesienie pewnych wzorców z odległej przeszłości może działać bardzo korzystnie w nowoczesnych technologiach. Że można budować nowoczesne przemysłowe państwo, kopiując wzorce tradycyjne z przeszłości. Japonia jest tego najlepszym przykładem.
1: No tak, no ale też filozofia Konfucjusza także ma na to wpływ, czyli prawda, to wszystkie podsumowanie to wierność swojemu panu, jakbyśmy go nazwali. No oczywiście największą karykaturą już systemu konfucjonizmu jest dzisiaj Korea Północna, gdzie jest, prawda, ale to już jest karykatura.
0: Tam jest raczej wypaczenie.
1: Tam już jest wypaczenie.
0: Dżucze. Wróćmy do Europy, do tych prób, które podejmowali Chesterton i Belloc, pogodzenia jakiejś wizji średniowiecza, czy też idealnego wyobrażenia o średniowieczu z rozwijającym się coraz gwałtowniej kapitalizmem. No i stworzyli ten dystrybucjonizm jako taka chrześcijańska, a ściśle katolicka trzecia droga, czy odpowiedź i na socjalizm, i na kapitalizm.
1: Tak, może jeszcze jedno. Zanim zaczniemy właśnie mówić dokładnie o tej trzeciej drodze, proszę państwa, to nie jest, że to jest, że chcemy zwalczać na przykład kapitalizm. To nie jest zniszczenie wolnego rynku. To jest jakby próba znalezienia miejsca dla każdego na wolnym rynku. Bo niektórzy traktują dystrybucjonizm, że jest to narodowy socjalizm, czy to jest jakaś kolejna mutacja? Jakiejś tej czerwonej zarazy? Nie, proszę państwa. Jest to poszanowanie wolnego rynku, czyli prawa, świętego prawa własności i żeby każdy mógł się tam znaleźć.
2: Ale żeby tak nie kończyć tutaj na stwierdzeniu czerwona zaraza, to dystrybucjonizm jest też daleki od kapitalizmu, gdyż przeciwdziała wszelkiego rodzaju monopolom, które niestety wydają się być naturalną konsekwencją kapitalizmu. No, w warunkach, kiedy człowiek ma skłonność do brania zbyt dużo niż więcej niż mu się należy.
1: No tak, no nie ukrywajmy, no monopole są, które są czymś charakterystycznym w gospodarce centralnie sterowanej, tak jak prawda słynne monopole państwowe. Nam dzisiaj monopol się kojarzy, prawda, głównie ze sklepem, który prowadzi sprzedaż napojów ratyfikowanych, jak to ładnie mówiono w Warszawie, czyli po prostu alkoholu. No z tej prostej przyczyny, że monopol to jest wyłączność i państwo z tego czerpie olbrzymie zyski. Jako ciekawostkę, dowiedziałem się ostatnio, ile kosztuje wyprodukowanie litra spirytusów w skali przemysłowej.
0: Na pewno ileś groszy.
1: 29 groszy dosłownie, a dolewamy do tego, przypuśćmy do takiego litra spirytusu, dolewamy 1,5 litra wody.
0: Za pół grosza.
1: Tak. Mamy 2,5 litra wódki, 38%. I proszę zobaczyć, ile to w sklepie kosztuje. I to jest też zrozumienie, dlaczego państwo trzyma rękę na produkcji alkoholu i mamy monopol.
0: No ale są też monopole niepaństwowe, to o czym no tak. Wspominał pan
1: Jaremo,
0: także kapitalizm ma skłonność do tworzenia monopoli niepaństwowych, tylko właśnie kapitalistycznych, często ponad granicami nawet państw narodowych.
1: No tak, bo to jest tak jak kiedyś w średniowieczu, znów wracam do tego średniowiecza, bo to jest jednak dobre. Podbijaliśmy ziemię, przyłączaliśmy je, kolejne. I w ten sposób myśmy się bogacili, bo feudalizm opierał się na ziemi. Tak kapitalizm polegał na czym? Na zdobywaniu kolejnych przedsiębiorstw, banków i też powiększaniu swojej władzy, czyli zdobywaniu większej ilości. Tam podporządkowywano ziemię, tu podporządkowujemy fabryki, banki, coś, co robi pieniądz.
0: No tak, ale jakiś twardy liberał, zwolennik szkoły austriackiej, von Misesa, von Hayeka, powiedziałby krótko, no zaraz, ale po co wprowadzać jakiś dystrybucjonizm? Wszystko, o czym panowie mówicie, czyli wolny rynek, wolność, jest dla wszystkich w prawdziwym, zdrowym kapitalizmie. Tutaj z jednej strony robotnicy oferują swoją pracę, pracodawca oferuje miejsce pracy i to jest tylko wolna wymiana usług, towarów, za które wolni ludzie ustalają na zasadzie wolnych umów ceny i się tym wymieniają. Po co wprowadzać w to jakieś dodatkowe

0: dodatkowe elementy.
1: No niestety praktyka życia, zwłaszcza ostatniego stulecia, pokazuje, że to nie do końca tak działa, bo jednak ten kapitał zaczyna gromadzić się w rękach coraz mniejszej garstki ludzi, a kiedy on gromadzi się w tych rękach tej coraz mniejszej garstki, to coraz większe masy ludzi są pod kontrolą tamtych, którzy ten kapitał mają. I wbrew temu, co mówili klasycy kapitalizmu, to jednak nie do końca, na co też zwraca uwagę Thomas Piketty w ostatnio bardzo znanej książce, nie do końca działa ta zasada trickle down, że kiedy powiększa się majątek tych najbogatszych, to on spływa w pewnym sensie na tych najbiedniejszych. Nie. Chesterton mówił o tym 91 lat temu, w 1925 roku, że kiedy mówi kapitalizm, to ma na myśli ekonomiczne warunki, w których istnieje z grubsza rozpoznawalna i względnie nieliczna klasa kapitalistów, skupiającej w swych rękach przewagę kapitału konieczną do tego, aby ogromna większość obywateli była zmuszona służyć im za zapłatę. Wydaje się, że gdyby nie było tej skłonności pewnej w człowieku do zła, do brania więcej niż mu się należy, to i kapitalizm, i socjalizm działałyby jako tako. Kapitalizm działałby tak, jak mówią Hayek, Mises czy Friedman, a socjalizm działałby tak, jak powiedzmy mówi Keynes, Marx czy różni inni piewcy tej redystrybucji państwowej. Natomiast niestety ani jedno, ani drugie, jak się okazuje, nie działa.
0: Bo człowiek marną jest istotą. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej opowieści o tym, jak Kościół w ciągu ostatnich 150 lat próbował przez swoich myślicieli pogodzić kapitalizm z postulatami ludzi pracy, ludzi w jakiś sposób, teraz modne jest określenie, wykluczonymi czy upośledzonymi socjalnie, poprzez ów dystrybucjonizm. Padły przed przerwą nazwiska klasyków szkoły austriackiej, którzy cytowani są przez ekonomicznych liberałów, no niemalże jak Biblia, tak, von Mises, von Hayek, Milton Friedman, którzy mówią: to jest bardzo dobrze, że bogaci się bogacą, że w ogóle może nie tyle chciwość, ale chęć posiadania, chęć gromadzenia dóbr jest czymś naturalnym i zdrowym dla ludzi. To jest naturalny odruch każdego człowieka. Chcemy mieć raczej więcej niż mniej i że jest to w ogóle koło zamachowe do jakiegokolwiek rozwoju społeczeństwa. Gdyby nie to, to chodzilibyśmy w spódniczkach z trawy i za pomocą patyczka wydłubywali z ziemi korzonki i robaczki, żeby coś zjeść.
3: No tak, ale tak jak żeśmy już powiedzieli, nagromadzenie się zbyt wielkiej ilości kapitału w zbyt małej ilości rąk prowadzi do czego? Do monopolu. A monopol jest najlepszym hamulcem rozwoju gospodarczego, bo nie ma czegoś takiego jak konkurencja.
0: Tak, właśnie. Więc
3: w związku z tym dystrybucjonizm daje możliwość rozwoju konkurencji.
0: I teraz powiedzmy sobie, jak ten dystrybucjonizm miałby wyglądać, bo on tak naprawdę zaistniał tylko na papierze. On się nigdzie w stuprocentowej postaci nie objawił, czy też nie został wprowadzony, zaprowadzony. O eksperymentach politycznych powiemy sobie później, gdzie próbowano go wprowadzać, natomiast powiedzmy sobie teraz o tej jego wersji papierowej. Jak to by miało funkcjonować wszystko?
1: Na portalu dystrybucjonizm.pl wypowiada się m.in. pan profesor Rafał Łętocha i mówi, że to nie jest program kompletny, tak w pełni nie został nigdy opracowany do końca, ale są pewne podstawowe zasady dystrybucjonizmu, o których można powiedzieć. I tak jak mnie to osobiście fascynuje, że to jest program niepełny, bo to znaczy, że można go rozwijać i można go doprowadzić do względnie pełnej formy. Tak myślę, że podstawową zasadą, która wynika z tego odrzucenia i kapitalizmu, i socjalizmu, dążenie dystrybucjonizmu do upowszechnienia własności wśród jak największej liczby ludzi. Upowszechnienia tego, co u Marksa nazywa się środkami produkcji.
3: Jeszcze jedno trzeba pamiętać, że Chesterton miał takie powiedzenie, że prawda, 3 akry i krowa. Tak on sobie wyobrażał funkcjonowanie, można powiedzieć, takiego gospodarstwa. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć co innego. 1 firma i 3 komputery. Bo na przykład prowadzimy sprzedaż, sklep internetowy. Czy zakładamy niewielkie wydawnictwo, które ma tych przysłowiowych 3 autorów. My znamy tych autorów, wiemy, jak można ich promować. To się też tyczy jakichkolwiek innych wydawnictw. Niech będą to 3 zespoły muzyczne. Chodzi tu po prostu niewielkie firmy, gdzie się wszyscy znają i zawsze wiemy, kto nawalił i można taką osobę krótko mówiąc, ochrzanić.
0: Czyli jeden z elementów tego postulowanego funkcjonowania dystrybucjonizmu to są małe firmy, tak?
3: Małe przedsiębiorstwa rodzinne, gdzie można na przykład wprowadzać długotrwałą jakąś politykę rozwoju takiej firmy, gdzie nie ma na przykład, że jest 50 robotników, na przykład głosuje, na przykład się nie zgadzają z jakąś produkcją. Nie, to jest rodzina, która wie, że będzie się starać, tak jak w monarchii. Ojciec starał się przekazać synowi królestwo w jak najlepszej postaci, a ten to samo chciał zrobić, żeby przekazać to swoim potomkom.
0: Króla raczej ciężko przekupić.
3: O, co do naszego ostatniego króla, to bym polemizował, ale to myślę, że będzie, to jest czas na, mówię, to jest termin na inną audycję.
1: Wypisałem sobie kilkanaście takich podstawowych zasad dystrybucjonizmu. Może zacznijmy od trzech. Pierwsza jest taka, zgodna z tym, co pisał Leon XIII w encyklice Rerum Novarum, że prawo własności jest jednak prawem fundamentalnym, więc wbrew temu, co mówią niektórzy, dystrybucjonizm nie jest socjalizmem, gdyż to prawo własności bardzo podkreśla i wydaje się, że mimo pewnych sfer ingerencji państwa, o których sobie potem powiemy, to jednak państwo w dystrybucjonizmie ma w miarę możliwości pełnić minimalną rolę. To jest jednak państwo niewielkie, nie wtrącające się w nie swoje sfery działania.
0: Wpadnę na chwilę w słowo, bo pojawiło się hasło państwo niewielkie. Rozwijmy tą myśl na moment. Niewielkie, ale nie obszarowo. To może być państwo zajmujące pół Europy nawet, tylko niewielkie w sensie kompetencji, tak? W kompetencji schodzących w dół.
1: Oczywiście mam na myśli tutaj państwo jako instytucja, a nie państwo jako obszar na mapie. Mhm. I tutaj właśnie kłania się zasada subsydiarności, żeby nie robiła, jeżeli pewne rzeczy może zrobić jednostka mniejsza, powiedzmy, czy to rodzina, czy to osoba, czy to organizacja pozarządowa, to żeby tych rzeczy nie musiało robić państwo, żeby państwo nie przejmowało tych rzeczy, które my możemy sami w ramach naszej dobrej woli zrobić. Tak, więc zasada subsydiarności, prawo własności prawem fundamentalnym i właśnie trzecia kwestia, najważniejsza, środki produkcji powinny zostać rozdystrybuowane tak szeroko, jak to tylko możliwe, zamiast albo kontroli państwa, czyli monopoli państwowych, albo monopoli kapitalistycznych. I myślę, że to ta zasada, zresztą no, będąca dla dystrybucjonizmu centralną, budzi największe wątpliwości no, u takich, powiedzmy, skrajnych liberałów gospodarczych, gdyż żeby te środki produkcji redystrybuować, znaczy, przepraszam, nie redystrybuować, tylko żeby one były
0: w rękach jak najszerszej grupy ludzi.
1: No to właściwie są dwie możliwości. Albo odgórne działanie państwa, czyli jakaś tam, powiedzmy,
0: reforma rolna,
1: lekkie popychanie podatkowe, etc., to zaraz o tym powiem, albo dobra wola ludzi, którzy będą chcieli się tymi środkami dzielić. Dale Alquist, który jest jednym ze znawców współczesnych Chestertona, mówił wyraźnie, że nie powinno się dystrybucjonizmu wprowadzać odgórnie, że to już nie będzie wtedy dystrybucjonizm. Niemniej sam Chesterton w tej książce Outline of Sanity, czyli Zarys Normalności, która właśnie teraz przez pana Pawła Kalinieckiego jest tłumaczona na polski, o której mówiłem w poprzedniej audycji, zwraca uwagę także na pewne możliwości prowadzenia dystrybucjonizmu przy wsparciu państwowym.
3: Podobnie to znaczy, Bell Locke mówił.
1: Po prostu promowanie w systemie podatkowym takich rozwiązań, które będą prowadziły do tego, że ten kapitał będzie w wielu rękach, a nie w rękach jednej małej grupy.
0: To jest to, o czym pan Jarema teraz mówi. Dla mnie jest trochę trudne do wyobrażenia. Jak państwo może, używając narzędzi fiskalnych, skłonić posiadaczy większych czy mniejszych fabryk do na przykład, nie wiem, sprzedaży części akcji wśród swoich robotników, pracowników? Nie bardzo to sobie wyobrażam. Jak to miałoby funkcjonować?
3: Właściwie to jest tak sobie, to trudno wyobrazić, bo my jesteśmy jakby skażeni takim spojrzeniem. Albo socjalizm, albo kapitalizm.
0: Nie, ja nawet
3: nie, my sobie nawet nie potrafimy się tego nie wyobrazić, ale co nam to daje? Jednak może, ja wiem, że to znów by powiedzieli, że to pachnie socjalizmem, skrajni liberałowie, ale ustawą nawet, że właściciel, że tak jak na przykład po 89 roku, kiedy zaczynał się, tak nazwijmy, powoli odradzać gospodarka rynkowa w Polsce, część akcji firm, które się stały spółkami akcyjnymi, zostały jakby przekazane czy sprzedane pracownikom. Owszem, część pracowników, mówiąc, te akcje przejadło, czyli co zrobiło, proszę państwa, po prostu sprzedało dosyć szybko te akcje, na co wydało, ich sprawa. Ale jednak wśród sporej części tych ludzi, którzy albo kupili od nich te akcje, wytworzyła się

0: namiastka klasy średniej, bo na klasie średniej tak naprawdę według dystrybucjonizmu miało się opierać społeczeństwo, bo tak naprawdę to jest ten motor, który napędza gospodarczo całe społeczeństwo.
1: Ale tu
0: klasa średnia.
1: Wspomniał pan, panie Michale, o troszeczkę innej sytuacji. Firmy były państwowe i to państwo mogło, tak, teoretycznie i jak widać praktycznie, mogło wydać ustawę o sprzedaży, rozprzedać swoją własność, czyli akcje tych firm. Natomiast wracam tutaj do myśli, którą przedstawił pan Jarema, o tych narzędziach leżących raczej w sferze fiskalnej, podatkowej, bo takie rozwiązania sugerowali Belok i Chesterton. Jak państwo miałoby podatkami skłonić do rozproszenia, rozdrobnienia środków produkcji?
2: To nie jest najczęściej jasno powiedziane, przynajmniej przez Chestertona, natomiast mówi on w pewnym momencie o podatkach zniechęcających do sprzedaży małej własności dużym korporacjom, trustom i kartelom, a z kolei zachęcającym do dzielenia dużej własności. Ale tak jak mówię, w Outline of Sanity nie jest to opisane bardzo dokładnie.
1: Czyli to pewien rys tylko.
2: Tak,
1: taki.
2: Natomiast to, co jest ciekawe, to że gdzieś przeczytałem, że jeżeli w ogóle dystrybucjonizm jako koncepcja miał jakiś wpływ na realne życie gospodarcze świata, to na pewno bardzo duży wpływ ma na prawo antymonopolowe, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych istniejące do dzisiaj. Tutaj jest ten wpływ ogromny w dużej mierze, tworząc to prawo antymonopolowe i w Europie Zachodniej, i w Stanach gdzieś tam się kierowano tymi wytycznymi dystrybucjonistycznymi. Natomiast ja myślę o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Pomijając kwestie podatków, które powiedzmy coś pociągają lub coś popychają, to jest bardzo ważny element, którego no nie kryję, że mi też bardzo w Polsce brakuje, mianowicie usuwania różnych barier, które stoją na przeszkodzie małym firmom, osobom, rodzinom prowadzić skutecznie własną działalność i żyć w taki sposób, żeby nie musieć polegać na czyimś kapitale zewnętrznym. Myślę, że jeszcze bardzo dużo tych barier jest. Ostatnio jedna z tych barier została zniesiona w Polsce, co mnie bardzo cieszy, z tym, że jest to jeszcze działanie poprzedniego rządu, mianowicie w tej chwili rolnik może sprzedawać swoje przetwory, nie musząc zakładać działalności gospodarczej. To dosłownie parę tygodni temu zostało wprowadzone.
0: Tak jak pan Jarema powiedział, tu bym chciał dać przykład z historii. Chyba najwybitniejszy premier w historii Rosji, Piotr Stołypin, który postanowił zreformować Rosję, kiedy Rosja poniosła klęskę w wojnie z pogardzaną, malutką Japonią, zniósł ograniczenia urzędnicze. I proszę państwa, jak to się dzisiaj czyta, to jest niewiarygodne, ponieważ na 10 wielkich banków światowych 7 miało swoją siedzibę w Rosji. A poza tym w ciągu 4 lat przyrost, znów będzie, może to socjalistycznie zabrzmi, bo prawda, przyrost brutto, prawda, PKB w Rosji wyniósł 400%. Proszę państwa, 400%. Dzisiaj słyszymy, kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję, wzrost 3,5%. Wszyscy, Boże, jaki gigantyczny. A tu 400. Czyli proszę państwa, co roku państwo podwajało swój dochód. W jaki sposób? Choćby nawet przez niższe podatki i przez rozwój na funkcjonowanie małych firm. To jest jeden przykład historyczny. Myślę, że za chwilę podam drugi przykład, także związany z ziemiami polskimi. Bo chcę powiedzieć państwu, że także przez ten, między innymi przez Piotra Stołypina, zaczęły się rozwijać ziemie polskie. Z tej prostej przyczyny, że z Berlina czy z Paryża było bliżej jednak do Łodzi czy Warszawy niż do Petersburga, Kijowa czy Moskwy.
2: Współcześni teoretycy dystrybucjonizmu wskazują bardzo często, tak jak mówiłem, cytowałem Dale'a Alquista, że to nie jest coś, co powinno się wprowadzać odgórnie, a raczej jest to kwestia zachęcenia ludzi do tego, żeby sami łączyli się, powiedzmy, w niewielkie spółdzielnie, żeby podejmowali różne wspólne inicjatywy. I na szczęście takich inicjatyw dzisiaj jest bardzo dużo. Jest to wszystko, o czym mówi się ekonomia społeczna lub sharing economy, czyli takie działania gospodarcze, które mają na celu nie tylko albo nie przede wszystkim maksymalizację zysku, ale przede wszystkim no, zwiększenie, że tak powiem, poziomu szczęścia w pewnej małej społeczności, zwiększenie poziomu zadowolenia z życia. Więc są to wszystkie te działania, które polegają na tym, że na przykład w małej społeczności na wsi ludzie wymieniają się pracą. Jeden umie piec chleb, drugi umie naprawiać dach. Zamiast puszczać w obieg pieniądze, tworzyć przedsiębiorstwa, struktury, oni się wymieniają tymi usługami, tak? To jest sharing economy.

bo to jest w pewnym sensie dzielenie się, tak jak to słowo mówi. Cały ruch spółdzielczy jest w jakiś sposób z tym związany. Ja mam tutaj taki świetny przykład, na który chyba też powoływał się właśnie pan Paweł Kaliniecki, mianowicie taka firma ze Stanów Zjednoczonych, Springfield Rim Manufacturing Corporation, wbrew pozorom ona się nazywa Corporation, ale korporacją wcale nie jest, gdyż jest to jedna z najbardziej znanych firm, której właścicielami są pracownicy. W 1983 roku

0: Bardzo wspierana jest spółdzielczość, gdzie usuwane są też pewne bariery wobec spółdzielczości, w której dużą część produktu regionalnego brutto wyrabiają właśnie spółdzielnie.
1: Kolejne z punktów, które zdaniem pana Jaremy charakteryzować powinny dystrybucjonizm, bo wymieniliśmy na razie trzy najważniejsze, to?
0: Właśnie wspomniane gildie, czyli cechy, czyli takie łączenie się pracowników i pracodawców, żeby działali dla wspólnego dobra, w przeciwieństwie do broniących interesów klasowych związków zawodowych czy organizacji pracodawców. Tak jak mówiliśmy, kolejną kwestią są właśnie te działania antymonopolowe. I tu już musi wkroczyć państwo. A propos jeszcze kwestii fiskalnych, no to Hilaire Belloc mówił także o opodatkowaniu progresywnym. No tutaj już liberał gospodarczy by się pewnie trochę obruszył, ale tak jak widzę w praktyce polskiej, to no trzeba przyznać, że jest jakaś grupa ludzi, którzy zarabiają bardzo dużo, a którzy tego w żaden sposób ani nie mogą przejeść, ani zainwestować. I swego czasu mój znajomy jeszcze z dawnej listy dyskusyjnej internetowej Katolicy 2, ekonomista Bartłomiej Dzik, pisał nawet w najwyższym czasie, że być może i z punktu widzenia liberała gospodarczego ta progresja podatkowa nie zawsze jest złym rozwiązaniem.
2: Uważam, że powinniśmy jeszcze cały czas podkreślać jedno, że tak naprawdę dystrybucjonizm opiera się na własności prywatnej. To jest ta najważniejsza rzecz, o której my mówimy, i upowszechnieniu tej własności. Czyli, że człowiek wie, że tak naprawdę, tak jak też Ojciec Święty Leon XIII mówił, człowiek zawsze wie, pracuje lepiej, jak wie, że pracuje na swoim. I to chyba każdy z nas z tym się zgodzi. I znów przywiązanie, rozwój właśnie tych jakby uwspółcześnienie istoty, tak jak panowie żeście wspomnieli, cechów średniowiecznych. Naprawdę ta prawdziwa zasada familiarności w cechu współczesnym, że nie tylko panie Heniu, dobrze pan zrobił, a potem panie Heniu i...
1: Nie, nawet nie panie Heniu, tylko Heniek.
2: Heniu, to... tak. Albo Heniulka. Prawda? A tak naprawdę na tym się kończy ta zasada, tylko że człowiek wie, że pracuje na swoim i wie, że ma na to wpływ, naprawdę. To jest też zupełnie inna zasada.
0: Tak, bo to wyraźnie mówi o tym i Leon XIII i sam Chesterton mówią o tym, że człowiek nie jest w stanie kochać swojej pracy i jej owoców w momencie, kiedy to jest praca tak naprawdę dla kogoś, kogo on nie zna, w której on nic nie rozumie i tylko na przykład jest jakimś trybikiem w tej całej maszynie. To jest zresztą co ciekawe, to samo co mówił młody Marks, który miał, mimo że ja osobiście socjalistą nie jestem, to uważam, że młody Marks miał bardzo ciekawe przemyślenia, kiedy mówił o alienacji, czyli o tym, że człowiek w pracy tak naprawdę jest oderwany od tego całego procesu, bo stanowi tylko jeden trybik. W momencie, kiedy on wie, co robi, wie, na co ma wpływ, bo tak naprawdę cały ten proces jest gdzieś w jego rękach albo w rękach jego rodziny, to on jest w stanie do tej pracy podejść z miłością.
2: Tak, ja tu może zrobię kryptoreklamę. Książki pana Jaremy, tam jest bardzo fajnie opisane, właśnie chodzi o...
1: Podajmy tytuł.
2: Tak jest, Chesterton, geniusz ortodoksji, kiedy jest właśnie rozmowa między Chestertonem a Bellockiem na temat fabryki pikli. Mógłby pan to przytoczyć?
0: Tak, no...
2: No oczywiście nie dosłownie, ale...
0: Tutaj jest też bardzo ważna rzecz, o której oni wtedy mówili, mianowicie kwestia tego, że system zarówno socjalistyczny, jak i kapitalistyczny prowadzi do totalnej uniformizacji. Mamy po prostu jedne pikle, które za każdym razem tak samo wyglądają. Niby wydaje się, że tego chcemy, ale jednak tak naprawdę, jeżeli ja na przykład jadę na drugi koniec świata, powiedzmy do Azji, na Daleki Wschód i widzę tego samego McDonalda, to ja nie chcę tam jeść w tym McDonaldzie, tylko chcę zjeść coś miejscowego. Tutaj w pewnym momencie jest taka dyskusja na temat dystrybucjonizmu ekspertów i jeden z nich mówi, że jest 1000 gatunków jabłka na świecie, a w tej chwili przez tą uniformizację, do której doprowadził dzisiejszy system, to my jemy tak naprawdę w 95% tylko 11 gatunków. I o tym samym właśnie mówili, że mamy do czynienia z produkcją taśmową, w której człowiek przestaje się liczyć.
2: Tak, jeden prawda kroi, drugi dodaje przyprawy, trzeci zalewa to zalewą, czwarty zakręca słoik.
0: A żaden tak naprawdę nie wie, o co w tym całym procesie chodzi.
2: I tak naprawdę jakby go samego zostawić, to by nie potrafił tych pikli zrobić. To jest właśnie też ta rzecz właśnie. I tak jak pan Jarema mówił, mi się tak właśnie przypomniało, jak podał przykład McDonalda, jak to było chyba z 15 czy z 20 lat temu, jak byłem na obozie sportowym w Zakopanem. Chcieliśmy zjeść coś lokalnego. I trafił nas dosłownie szlak, bo mieliśmy do wyboru albo pizzę, albo hamburgera.
0: No bardzo góralskie, tak.

0: Typowo góralskie.
1: Pizza, prawda? Staropolska.
0: Tak jest. I hamburger.
2: No, z oscypkiem.
0: Nie, wtedy jeszcze bez.
1: Podatki. Kilkakrotnie już nam się w naszych audycjach pojawiało hasło podatki. Wiemy, że to jest takie hasło, które wzbudza zawsze przyspieszone bicie serca. Są ludzie, którzy twierdzą, że podatki powinny być jak najmniejsze, a anarchokapitaliści twierdzą wręcz, że w ogóle nie powinno ich być i wtedy wszyscy byliby najszczęśliwsi. Oczywiście ci, którzy na to zasługują, bo w anarchokapitalizmie, czy takim najbardziej skrajnym liberalizmie wcale wszyscy nie mają być szczęśliwi. Tylko ci, którzy sobie to szczęście wypracują. Natomiast no, są też zwolennicy, ku memu zaskoczeniu ciągle się na takich natykam, zwolennicy tezy, że podatki są wciąż zbyt małe, że podatki powinny być większe, bo państwo w większym jeszcze stopniu powinno właśnie zaopiekować się tym społeczeństwem. Jak dystrybucjonizm podchodzi do kwestii podatków?
0: Też nie mówi o tym dosłownie, ale nie ustala kolejnych, byśmy się powiedzieli, czy wysokości podatków, czy stóp podatkowych, ale on cały czas opiera się na tym starym systemie cechowym, na tej współpracy jednak rodzin, wspierania się ludzi, którzy się znają wzajemnie.
1: No tak, ale to się dzieje jakby poniżej poziomu państwowego. Podatki to jest kwestia państwowa.
2: Tak, ja bym powiedział, że na pewno dystrybucjonizm nie idzie tak daleko jak skrajny liberalizm gospodarczy, który jest za już takim zupełnie maksymalnym obniżeniem podatków, bo jednak pewne ruchy podatkowe są konieczne, żeby ten kapitał nie gromadził się w rękach kilku osób. Natomiast to na pewno są podatki niskie, dlatego że w dystrybucjonizmie, zgodnie z zasadą subsydiarności, która jest poważnie przez ten system traktowana, w przeciwieństwie chyba do większości systemów dzisiaj działających, kiedy ta zasada jest poważnie traktowana, to państwo jest tak naprawdę jak najmniejsze. I tutaj wręcz, chociaż musimy pamiętać, że to był przełom, początek właściwie XX wieku, więc trochę inaczej się na to patrzyło, ale mówią Chesterton i Belloc o ograniczeniu konieczności przymusowych ubezpieczeń, edukacji czy poboru wojskowego.
1: Czyli zbliżają się raczej w stronę liberałów niż etatystów.
2: Tak, w tym przypadku tak, aczkolwiek, tak jak mówiłem, Hilaire Belloc był zwolennikiem progresywnego systemu opodatkowania.
0: Tak jak mówię, proszę państwa, no pewnych rzeczy się nie da całkowicie wyrugować ze społeczeństwa, tak jak choćby nawet wojsko. Wojsko musi być finansowane przez państwo, bo jeśli będzie finansowane przez prywatnych ludzi, stanie się prywatną armią. To samo będzie z policją. Policja musi być państwowa, bo jeśli będzie finansowana przez znów niewielką grupę osób, będzie stać na straży interesów tylko tej wąskiej grupy osób. I można mówić, i można jeszcze parę takich przykładów podać.
1: Skoro mówimy o przykładach, wcześniej pan Jarema posłużył się określeniem niewielkie państwo, nie w sensie niewielkie obszarowo, ale niewielkie, jeśli chodzi o zakres kompetencji.
0: Ingerencje po prostu.
1: Spróbujmy wymienić sobie takie obszary, w których to państwo, zgodnie z koncepcją dystrybucjonizmu, powinno zachować swoje jurysdykcje. Pan Michał już powiedział, na pewno wojsko i w związku z tym muszą być podatki na wojsko. Na pewno policja, ale już czy cała policja, czy nie na przykład tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, że mamy policję federalną, sfinansowaną z budżetu federalnego, ale są także policje stanowe, miejskie, tak, gdzie zgodnie z tą zasadą subsydiarności, skoro jakaś społeczność lokalna wie, kto będzie dobrym szeryfem i składa się na tego szeryfa, to po co państwo miałoby się do tego mieszać?
2: Strasznie trudno to powiedzieć, bo ja jak o tym myślę, to od razu mam w głowie, że tak powiem, dwa głosy walczące ze sobą. Z jednej strony głos ludzi, którzy są, powiedzmy, po bardziej lewej stronie, z drugiej strony tych, którzy są bardziej po stronie prawej. Jedni i drudzy mają swoje argumenty. No i skrajność poglądów tu jest, no chociażby jeżeli chodzi o politykę społeczną. Ci ze skrajnie prawej strony mówią, że ma się ona ewentualnie zajmować tylko i wyłącznie ratowaniem życia. Ci ze strony lewej mówią o bardzo szerokiej redystrybucji środków na różnego rodzaju dotacje, zasiłki, całkowicie darmową służbę zdrowia i tak dalej. Tak jak mówię, jedni i drudzy mają pewne swoje argumenty, natomiast Joseph Peirce, który jest takim współczesnym dystrybucjonistą, zresztą też autorem jednej z biografii Chestertona, mówi, no może nadal nie tak bardzo dokładnie, ale mówi o pewnych zasadach dystrybucjonizmu.

mają pewne swoje argumenty. Natomiast Joseph Pierce, który jest takim współczesnym dystrybucjonistą, zresztą też autorem jednej z biografii Chestertona, mówi, no może nadal nie tak bardzo dokładnie, ale mówi o pewnych zasadach dystrybucjonistycznych, które mówi Chestertona, mówi, no może nadal nie tak bardzo dokładnie, ale mówi o pewnych zasadach dystrybucjonistycznych, które

0: pewne środki i przeznaczamy je na wsparcie tych przedsiębiorstw, a można to robić przez maksymalne ograniczanie różnego rodzaju barier biurokratycznych, chociażby w działaniu tych przedsiębiorstw.
1: Coś, co by się Polsce przydało.
0: Druga zasada, no to już bez fiskalnych ruchów się nie da, bo to są zasady, które zniechęcają do fuzji, przejęć i monopoli, które pozwalają na rozbijanie monopoli lub większych firm w mniejsze przedsiębiorstwa. Tak, no tutaj musi być pewna interwencja państwowa, jeżeli chcielibyśmy to wprowadzić. Kolejne zasady, które sprzyjają spółdzielniom producentów i tu też likwidacja barier, które stoją na przeszkodzie łączenia się ludzi w takie spółdzielnie. Następnie zasady, które prywatyzują znacjonalizowany przemysł i to właśnie wręcz odwrotnie, idące w odwrotną stronę niż jakikolwiek interwencjonizm państwowy. I wreszcie zasady, które przenoszą prawdziwą władzę polityczną bliżej do rodziny przez decentralizację władzy rządu centralnego do władz lokalnych w kierunku od wielkiego rządu do samorządu. No ja niestety muszę tak powiedzieć jedną rzecz bieżącą. Nie widzę w tym momencie w Polsce żadnej siły politycznej, która by w tę stronę szła.
2: No właśnie.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach w ostatniej już części audycji poświęconej dystrybucjonizmowi, katolickiej próbie pogodzenia lewicy z prawicą. Używam oczywiście pewnego skrótu myślowego, bo to nie jest, tak jak już panowie zwrócili uwagę, to nie jest ani lewica, ani prawica w takim klasycznym rozumieniu. Jest to jakaś próba przeniesienia najlepszych wzorców ze średniowiecza w nasze niepewne, gwałtowne, nie zmieniające się, szybko zmieniające się czasy. Mówiliśmy tutaj i o podatkach, i o tym, jak duże bądź nieduże powinno być wedle dystrybucjonistów państwo, a teraz powiedzmy sobie, jak to się przekładało na praktykę. Co z myśli dystrybucjonistów, twórców tej koncepcji udało się wcielić w życie i gdzie udało się wcielić w życie?
2: Może zacznę od naszego podwórka. Proszę Państwa, my szukamy przykładu w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Wielkopolska. Walka o tożsamość Polaków w czasie XIX wieku, w czasie Kulturkampfu. Ciemna noc, kiedy Bismarck próbuje zniszczyć polskość. Polacy uważają, że po dwóch przegranych powstaniach militarnie nie utrzymają się. Rozpoczyna się walka gospodarcza i tak naprawdę niewielkie przedsiębiorstwa Polaków, które się zaczną się łączyć współdzielnie, stają się poważnym zagrożeniem dla gospodarki niemieckiej.
1: Może nie tyle zagrożeniem, co konkurencją.
2: Konkurencją, ale to poważną. Przecież tak naprawdę niemieckie firmy, banki są wspierane z budżetu najpierw Królestwa Prus, potem Cesarstwa Niemiec. O czym trzeba pamiętać, że przecież w pewnym momencie urzędnicy niemieccy mają przykaz z góry trzymania pieniędzy. Urzędnicy niemieccy, tu nie chodzi o narodowość, tylko pracujący w urzędach niemieckim, że tylko w bankach niemieckich. W związku z tym, co zrobili Polacy? Wycofują swoje pieniądze z banków niemieckich i zakładają jakby kasy polskie. I to jest, i te banki też ze sobą rywalizują. Także to jest taki pierwszy przykład.
1: Trzeba pamiętać tutaj, że cały czas w ciągu tej walki zwanej najdłuższą wojną nowoczesnej Europy,
2: polecamy
1: w
2: serial w ogóle.
1: Doskonały. A już ma ponad chyba 30 lat. No tak. Kościół katolicki odegrał również bardzo ważną, bardzo istotną rolę przy wspieraniu tej spółdzielczości, tego ruchu banków spółdzielczych.
2: Wiesz, ksiądz Wawrzyniak, uważany właśnie za, można powiedzieć, jakby taką siłę, motor tego całego ruchu, uważał krótko. Człowiek jest wart tyle i tyle znaczy i ile jest możliwość choćby nawet płacenia przez niego rachunków. Czyli to jest wiarygodność człowieka.
1: Gdzie jeszcze dystrybucjonizm, czy jego elementy zadziałały, czy może działają do dzisiaj?
2: To może ja jeszcze. Po II wojnie światowej, Niemcy zachodnie, twórcy tego słynnego Deutsche Wirtschaft, czyli cudu gospodarczego Niemiec, gdzie Niemcy są symbolem sukcesu gospodarczego, to są właśnie elementy w oparciu o niewielkich przedsiębiorstwach. Tak naprawdę Niemcy jako siła gospodarcza przestaną się liczyć, albo mieć już taki wpływ, bo Niemcy zawsze się liczyły, bo to jest państwo jednak solidne, kiedy rozpocznie się jednak siły lewicowe, dojdą do władzy i rozpocznie się, brzydko mówiąc, dojenie państwa, czyli rozbudowany socjal. To są dwa przykłady, które mówią, że jednak oparcie państwa na niewielkich przedsiębiorstwach może przynieść sukces.
0: Panie Michale, wracamy na chwilę do Polski. Ja jeszcze parę polskich przykładów podam, chociaż one też są realizowane na Zachodzie, ale myślę, że ostatnie lata to jest też rozwój czegoś, co nazywa się na przykład partycypacją czy demokracją deliberacyjną.

0: alternatywną. Mianowicie jest to ogół takich działań, które mają mieszkańców, obywateli włączać w proces rządzenia. I chociażby z Warszawy, znanym z wielu miast i gmin i teraz powiatów także w Polsce, rozwiązaniem jest budżet partycypacyjny. On w pewnym sensie chroni przed wszechwładzą samorządu, wszechwładzą polityczną, umożliwiając mieszkańcom tworzenie własnych projektów i głosowanie następnie na to, które z tych projektów mają zostać zrealizowane z pieniędzy miejskich. Więc to jest w pewnym sensie łatanie tej demokracji przedstawicielskiej, która nie do końca działa, bo która bardzo często prowadzi do samowoli polityków w momencie, kiedy już zostaną wybrani. Oczywiście wprowadzenie tych partycypacyjnych metod w dużej mierze zależy też od dobrej woli polityka, ale ja osobiście zajmowałem się w życiu zawodowym w kilku samorządach wprowadzaniem tego typu metod, chociażby wprowadzaniem czegoś takiego jak inicjatywa lokalna. Pomagałem tutaj samorządowi w mieście i gminie Wołów w województwie dolnośląskim we wprowadzeniu czegoś takiego jak inicjatywa lokalna, co umożliwia nasza ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a co jest bardzo często pomijane gdzieś przez samorządy. Otóż jak działa taka inicjatywa lokalna? Działa w ten sposób, że do samorządu może się zgłosić nieformalna grupa kilkunastu, powiedzmy, obywateli, którzy mają pomysł, że chcieliby sobie wyremontować plac zabaw na przykład na swoim osiedlu i chcą to zrobić częściowo wspólnie, ale częściowo nie mają na to pieniędzy, nie mają koparki, nie mają narzędzi, więc wspólnie z samorządem, powiedzmy pół na pół, dzielą się tą pracą i to robią. To mogą być także zupełnie różne inicjatywy, powiedzmy od koncertu jakiegoś zespołu gdzieś na danym osiedlu, powiedzmy w Domu Kultury, do budowy niewielkiego planetarium, bo i coś takiego się w jednej, akurat nie w Wołowie, ale w jednej z gmin pojawiło. Także tam wszędzie, gdzie wzmacnia się te mniejsze jednostki, mniejsze od samorządu, od państwa, mniej wszechwładne politycznie, tam myślę, możemy mówić o pewnych echach dystrybucjonizmu albo przynajmniej podobnego myślenia.
1: No tak, to jest właśnie to, co pan powiedział. Najważniejsze w dystrybucjonizmie jest to, że pobudzenie inicjatywy, że człowiek nie czeka, że od czego jest państwo? Nie, od czego ja jestem. Właśnie to chęć pobudzenia do działania.
2: Ale
0: tam wszędzie, gdzie wzmacnia się te mniejsze jednostki, mniejsze od samorządu, od państwa, mniej wszechwładne politycznie, tam myślę, możemy mówić o pewnych echach dystrybucjonizmu albo przynajmniej podobnego myślenia.
1: No tak, to jest właśnie to, co pan powiedział. Najważniejsze w dystrybucjonizmie jest to, że pobudzenie inicjatywy, że człowiek nie czeka, że od czego jest państwo? Nie, od czego ja jestem. Właśnie ta chęć pobudzenia do działania.
2: Ale

0: politycznych. Na ogół, gdy omawia się taką koncepcję, pytają, no ale gdzie to na świecie działa? Czy istnieje jakieś państwo, które opiera się na takich zasadach? To jest zresztą bardzo często w dyskusjach z Januszem Korwin-Mikke wytaczany kontrargument. No tak, no dobrze, ale panie prezesie, gdzie jest takie państwo, które by się opierało na zasadach przez pana głoszonych? Przecież to jest utopia. No i dokładnie to samo pytanie można by postawić zwolennikom dystrybucjonizmu. No może w teorii jest to piękne, ale przecież to nigdzie w całości nie działa. Mówią panowie tylko o jakichś drobnych elementach. Tak. Ale nie ma żadnego państwa, które kierowałoby się tą chrześcijańską, katolicką ideą dystrybucjonizmu.
1: Więc proszę państwa, mówimy od razu. Dystrybucjonizm nie jest lekiem na bolączki tego świata. On nie zlikwiduje przestępczości, on nie zlikwiduje biedy. Zresztą cytowany przez pana, pan prezes Janusz Korwin-Mikke powiedział, że współczesny świat bez biedy jest jak pociąg bez ostatniego wagonu. To jest pierwsza rzecz. Druga, powiedzieliśmy, inicjatywa. Człowiek, który zaczyna pracować, nie ulega wpływom różnych utopii. Nieważne, jak to nazwiemy. Komunizm, nazizm, faszyzm, nieważne, jak się ta mutacja nazywa. Dlaczego? Człowiek, który zaczyna pracować, który zaczyna się bogacić, nie myśli już o ruchach rewolucyjnych. Chodzi mi o rewolucje społeczne, ponieważ może stracić. On może myśleć o rewolucji przemysłowej, o rewolucji informatycznej, ale już nie myśli o rewolucji społecznej, która to wszystko wywróci. I przede wszystkim, kolejna rzecz, dystrybucjonizm opiera się na nauce społecznej Kościoła, który... Myślę, że zasady są nam ogólnie znane, bo są proste. A tak naprawdę nigdzie dystrybucjonizm w 100% nie został przyjęty, ale myślę, że podane przykłady przez pana Jaremę, choćby nawet w niewielkich lokalnych społecznościach na Dolnym Śląsku, czy podane przeze mnie, choćby nawet po II wojnie światowej w Niemczech, gdzie Niemcy były potwornie jednak zniszczone przez II wojnę światową, przyniosły jakieś skutki.
2: Ja bym powiedział dwie rzeczy. Jedną negatywną, jedną pozytywną. Negatywna jest taka, że niestety dystrybucjonizm nie opłaca się aktualnie najważniejszym graczom na scenie polityczno-gospodarczej świata. Mianowicie ani politykom się specjalnie nie opłaca, bo ogranicza ich władzę, ani nie opłaca się wielkim szefom wielkich korporacji.
0: Bo przestaną być wielkimi korporacjami.
1: Przestaną być wielkimi szefami po prostu.
2: Tak, tak. No niestety to jest bardzo trudny system do wprowadzenia, natomiast no i w związku z tym on też, trudno powiedzieć, żeby on funkcjonował na poziomie jakiegoś całego państwa, natomiast on w jakiś sposób pewne rozwiązania około dystrybucjonistyczne zaczynają działać od dołu, najpierw od małych grup, potem przez gminy, przez wspomniany przeze mnie wcześniej region Emilia-Romagna we Włoszech, gdzie 40% produktu regionalnego brutto dostarczają spółdzielnie. Co ciekawe, w tym regionie, jak pisze pan Paweł Kaliniecki, tutaj też pensje są dwukrotnie wyższe niż w pozostałych regionach Włoch. To oczywiście na to wpływa wiele czynników, ale ta kooperatywa, ta spółdzielczość to jest na pewno jeden z nich. Pan Kaliniecki wymienia tutaj też taki program Ziemia dla Rolnika, Land to the Tiller w Tajwanie, który, cytuję, na wpół feudalne państwo zamienił w przeciągu jednego pokolenia w przemysłową potęgę. No i wiele takich pojedynczych, małych przykładów, które najczęściej ograniczają się powiedzmy do jednej gminy czy jednej miejscowości. W Anglii na przykład bardzo skuteczne bywają tak zwane local exchange and trade system, też już troszkę o tym mówiłem. To jest taka sytuacja, gdzie ludzie zamiast za pieniądze kupować pewne usługi, to się tymi usługami wymieniają. Także to musi zacząć się od małych wspólnot, być może nawet od kilku osób, kilku rodzin. Ale myślę, że tych inicjatyw możemy obserwować w ostatnich latach coraz więcej, dlatego że do tej koncepcji korporacyjnej jest coraz więcej uwag, coraz więcej wątpliwości.
1: No właśnie, tak jak pan powiedział, inicjatywa. Weźmy nawet firmę budowlaną. Jest dom, który my remontujemy. Ktoś na przykład położy kafelki, ktoś wymieni, nie wiem, instalację elektryczną, ktoś gazową, ktoś zrobi coś innego. Jest to wymiana. I w tym momencie my możemy już potem partycypujemy w zyskach. Albo ze sprzedaży, albo z wynajmu takiej firmy. Jest to także dystrybucjonizm.
2: Jest taka...
1: Jest to właśnie ten ruch oddolny. Cały czas powtarzamy, ruch oddolny, który zależy od ludzi. My może jesteśmy potwornie jednak rozleniwieni przez socjalizm, przez państwo opiekuńcze, aż do przesady. Od czego jest państwo? A znów zacytuję klasyka myśli konserwatywnej.

0: świętej pamięci panią Margaret Thatcher. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze państwowe.
1: Żeby jeszcze podać jeden przykład, w warszawskich Włochach jest coś takiego jak mikroszkoła, czyli tak naprawdę faktycznie niewielka szkoła prowadzona i wymyślona przez rodziców, przez mieszkańców. Tego typu instytucje, jeżeli będzie ich coraz więcej, to zaczną być widzialne, prawda? Bo to są takie instytucje, gdzie każdy członek takiej wspólnoty, która jest tworzona, wie, o co chodzi w całym procesie.
0: To tak jak już jesteśmy właśnie w okolicach Warszawy, też powiem, przykład jest Izabelin i inne miejscowości w pobliżu. Proszę państwa, mieszkańcy, ponieważ mieli dosyć monopolu pod postacią ZTM, powiem, wysokie ceny biletów miesięcznych, ja sam mieszkam, proszę państwa, na przykład 3 przystanki w drugiej strefie i płacę znacznie więcej, to się okazało za darmo. Okazało się, że bardziej się opłaca za darmo zorganizować jakąś niewielką linię autobusów, która raz na pół godziny czy na godzinę jeździ przez 3-4 miejscowości, dowozi mieszkańców do pierwszego przystanku za drugą strefą i oni już płacą te niższe bilety. To jest też swego rodzaju dystrybucjonizm, inicjatywa indywidualna, oddolna.
1: No i jest przecież jeszcze jedna bardzo ważna kwestia w dziedzinie nauk ścisłych czy technologii, mianowicie wszystkie rozwiązania tak zwane open source, otwartego źródła. No tutaj jako przykład takiego rozwiązania był podany system Linux, ale teraz bardzo dużo oprogramowania, bardzo dużo systemów różnego rodzaju już funkcjonuje właśnie w tej formule, kiedy to tak naprawdę mamy pewną wolność. Nie jest tak, że po prostu oprogramowanie, że tak powiem, podejrzeć, co w nim jest, może tylko i wyłącznie producent. Nie jest ono chronione, można w nim wprowadzać wiele modyfikacji, rozwijać go. Ogromne grupy ludzi wspólnie to rozwijają i to by nie działało, gdyby to się nie opłacało. To się widocznie opłaca.
2: Nasze spotkanie powoli ku końcowi zmierza. Myślę, że wielu naszych słuchaczy zostaje z lekkim niedosytem. Chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej na temat dystrybucjonizmu. Gdzie najlepiej ich skierować, żeby takie informacje uzyskali?
1: No przede wszystkim na stronę dystrybucjonizm.pl, którą, tak jak mówiłem, świetnie prowadzi tutaj pan Paweł Kalniecki z zespołem, także do źródeł samych. Akurat jeżeli chodzi o Chestertona, to myślę, że w książce Co jest złe w świecie, która została w Polsce wydana kilka lat temu, jest troszeczkę podstaw dystrybucjonizmu. Natomiast panie Michale.
0: Jeszcze można Bellok. No, z Bellokiem to jest taki właśnie problem, że mamy tylko, jeśli chodzi o Polskę, 2 wydania jego dzieł w języku polskim. To jest właśnie esej o przywróceniu własności.
1: Myślę, że bardzo ważny.
0: To jest bardzo ważne i co jest dziwne, wydało to Stowarzyszenie Narodowców. Zresztą to trzeba podkreślić, że zarówno przed wojną, jak i zaraz po wojnie idea dystrybucjonizmu cieszyła się największą popularnością, czy najbardziej była rozpatrywana wśród środowiska narodowców. No, przykładem jest Adam Doboszyński.
1: Tak? Bo nie, w tej chwili nie tylko. Także nowa lewica, ale ta nie, zdecydowanie nie post-SLD-owska, tylko taka, no bym powiedział, myśląca w sposób bardziej nowoczesny i otwarty, czyli na przykład Nowy Obywatel, też są to zwolennicy dystrybucjonizmu. Na stronie dystrybucjonizm.pl wypowiada się na przykład pan Remigiusz Okraska.
0: Tak, zresztą, ale może wróćmy jeszcze, prawda? Więc druga rzecz, o którym także pisze Bellok, to jest lichwa, też jego autorstwa. Jeśli chodzi o Belloka, rzeczy gospodarcze, to jest wszystko. I tak jak powołując się na pana Jaremę, na stronę dystrybucjonizm.pl, tam możemy znaleźć zarówno eseje autorstwa Belloka, jak i Chestertona. No oczywiście, polecamy przeczytać, no bo nie da się, bo od tego się, można powiedzieć, niejako wszystko zaczęło. Encyklika Ojca Świętego, Rerum Novarum.
1: Natomiast w oryginale zdecydowanie Outline of Sanity Chestertona, dopóki nie jest przetłumaczone na polski, trzeba czytać w oryginale, nie, znaczy nie jest wydane po polsku, bo może pan Kalinecki już przetłumaczył. Jest ono dostępne open source w internecie.
2: Do czego państwa namawiam, bo warto z tą ciekawą koncepcją, zaznaczmy, u swych źródeł, u swych korzeni, silnie katolicką, związaną z Kościołem, z chrześcijańską wizją całościową świata i człowieka. Warto się z tą wizją zapoznawać. Moimi i państwa gośćmi byli pan Michał Gruszczyński, historyk.
0: Dziękuję panom, dziękuję państwu.
2: Oraz pan Jarema Piekutowski, socjolog, autor, tłumacz. Ja również żegnam się z państwem, zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
3: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Dorastanie w domu z rodzicem chorym psychicznie, chodzi na przykład o depresję albo schizofrenię, negatywnie wpływa na samopoczucie w dorosłym życiu. Lęk, depresja, myśli samobójcze są częste u dzieci rodziców zmagających się z chorobami tej natury, tak wyczytałem. Dorastanie z rodzicem chorym psychicznie jest trudne, ale niekoniecznie musi być traumatyczne, tak też przeczytałem. Na czym polegają największe trudności i wyzwania z tym związane i w jaki sposób zmniejszyć ryzyko traumy po dzieciństwie w takich trudnych okolicznościach. O tym dziś w roli ekspertki w studiu ze mną i z wami Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczyni w szkołach psychoterapii, Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Serdecznie ciebie witam po latach w gościnnych progach drogowskazów, Marta.
2: Bardzo miło mi tutaj znowu być.
1: Marto, wyczytałem, że osoby, których bliscy, krewni cierpią na depresję, na schizofrenię,

0: Schizofrenię czy chorobę na przykład afektywną dwubiegunową są statystycznie bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń psychicznych w swoim życiu, dalszym życiu. Dlaczego?
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy Michał czytałeś, jaki to jest procent? Bo to jest dosyć przerażające. Ja wręcz zastanawiałam się przed naszym spotkaniem, czy mówić o tym wprost, bo to są tak duże liczby. I te liczby, tak dla na przykład osób, których rodzice chorują na schizofrenię, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nawet przeczytałam, że mogą dochodzić do 75%. Czyli jeżeli czyjeś dwoje rodziców chorują na schizofrenię, to taka osoba ma 75% szans na to, że sama zachoruje. My już teraz wiemy współcześnie, że te choroby mają podłoże wieloczynnikowe. Czyli z jednej strony oczywiście też genetyczne, chociaż no nie jest to wiodący czynnik. Wiemy, że też społeczne, ekonomiczne. Bardzo wiele czynników wpływa na to, czy ktoś zachoruje, czy nie. Łącznie z tym, jaka jest ta osoba, jakie jest to dziecko, jaki ma temperament,
0: jaką wrażliwość i tak dalej.
1: Dokładnie,
0: tak?
1: Jaką ma wrażliwość. Tak, i to wszystko jest przebadane i też no, wpływa na to, jaki jest ten stopień potem zachorowania.
0: Dzieci i młodzież, chciałbym, żebyśmy na moment się nad tą grupą wiekową teraz pochylili w naszej rozmowie. Dzieci i młodzież, Marto, doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu. Chora mama, chory tata, czasami oboje rodziców, tak, dorastają w środowisku, tak to sobie wyobrażam, pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań bardzo często, zaburzonej komunikacji, albo w ogóle braku komunikacji, tak, jakie są tego skutki, zwłaszcza w ich dorosłym życiu, tych dzieci, tej młodzieży, jak to wpływa na ich życiowe wybory, na reakcje w określonych sytuacjach. Tutaj pewnie jest też bardzo szeroki temat.
1: Jest to bardzo szeroki temat, rzeczywiście, ale myślę sobie, że może, nie wiem co to na to, ale warto było zacząć od parentyfikacji, czyli od tego, że...
0: Zgadza się, tak, parentyfikacja
1: tak,
0: się kłania.
1: Tak, tak, czyli to nie jest ta jedyna rzecz, ale to jest bardzo ważne, tak, czyli że parentyfikacja to jest taki stan, w którym dochodzi do zamiany ról rodzica i dziecko i dziecko zaczyna się troszczyć emocjonalnie albo też jakoś fizycznie, robiąc różne rzeczy o rodzica. Same skutki parentyfikacji są bardzo jakby takie szerokie i w zależności od tego, w jakiej roli to dziecko będzie w tej rodzinie, to jest tego bardzo dużo, tak? Samo to jest jakby dużym tematem, ale też jakoś myślę sobie, że mogłabym opowiedzieć o tym, że tych obszarów tak naprawdę, w których to dziecko może funkcjonować gorzej, jest wiele. Na przykład są badania na to, że osoby, które dorastają w takich rodzinach, gdzie ktoś choruje psychicznie, o wiele mają trudniej w edukacji, czyli mają gorszy performance na przykład w szkole. To na przykład można sobie wyobrazić, tak? Takie, że takie dziecko no, nie ma dobrych warunków do tego, żeby odrabiać lekcje, żeby, no nie wiem, nie
0: takie
1: wysypia się.
0: Tak,
1: oczywiście,
0: tak.
1: Oczywiście, dlatego że życie rodziny bardzo często kręci się wokół czegoś zupełnie innego. Innym obszarem jest na przykład funkcjonowanie poznawcze. Tak, to jest trudne, żeby o tym mówić, no ale jest też tak, że takie dziecko ma bardzo duże obciążenie na co dzień, więc jego funkcjonowanie poznawcze w szkole, ale nie tylko, również będzie gorsze. Więc mówimy też o funkcjonowaniu emocjonalnym oczywiście, tak, czyli są bardzo dalekie takie skutki emocjonalne tego, że dziecko jest najbardziej zaangażowane w to, co się dzieje w domu. Tak, więc jakby jego życie, jego potrzeby, jego różne relacje, no nie są tutaj

funkcjonowaniu emocjonalnym oczywiście, tak? Czyli są bardzo dalekie takie skutki emocjonalne tego, że dziecko jest najbardziej zaangażowane w to, co się dzieje w domu, mhm. tak? Więc jakby jego życie, jego potrzeby, jego różne relacje, no nie są tutaj

0: Wpływać też na relacje, na związki intymne w przyszłości takiego dziecka też, które żyło pod jednym dachem z mamą z depresją, z ojcem ze schizofrenikiem na przykład, tak, i doświadczyło już parentyfikacji również.
1: No właśnie, myślę sobie, że może warto było powiedzieć o takich dwóch wymiarach, które są jakoś przeciwne, tak. Z jednej strony są badania jasno wskazują, że osoby, które rosną w takim domu, są takimi osobami, które wchodzą w relacje takie, w których opiekują się tą drugą stroną, opiekują się swoim partnerem. Tylko, że tu chodzi o coś więcej niż po prostu taką zdrową opiekę, taką, że nie wiem, zrobię komuś kawę rano, tak? Tylko chodzi o to raczej, że ci ludzie, te osoby odczuwają bardzo duży taki imperatyw wewnętrzny, żeby szukać, czy też żeby wchodzić w relacje z takimi osobami, którymi bardzo trzeba się opiekować. Tak? Więc to jest ta jedna strona. A innym sposobem, to w zasadzie to jest taki sposób doradzenia sobie z nagromadzoną złością, której nie ma gdzie wyrazić, chciałabym, żebyśmy do tego potem wrócili, może być taka postawa roszczeniowa, tak? Czyli, że należy mi się to, żeby inni na mnie zwracali uwagę, że przecież ja mam takie deficyty, nikt na mnie wcześniej jakoś się mną nie opiekował, więc żądam tego, żeby inni to teraz robili. Na pewno można by jeszcze wiele różnych tutaj postaw pokazać, ale myślę, że te dwie są takie najbardziej...
0: Ale wydaje mi się, Marto, że to już dobrze pokazuje, ilustruje to, jakie mogą być konsekwencje, prawda, takiego życia w dzieciństwie. A czy są jakieś choroby psychiczne, Marto, które dla funkcjonowania rodziny, w sensie ich też skutków, są zdecydowanie najbardziej destrukcyjne? Czy można je tutaj jakby kategoryzować pod tym kątem? Bo wyobrażam sobie tak, że inne konsekwencje dla rodziny będzie miała na przykład depresja mamy czy taty, a zupełnie inne schizofrenia.
1: Zgadza się i badania tutaj są jasne. Czyli tymi najtrudniejszymi chorobami, które w największym stopniu wpływają destrukcyjnie na życie dzieci i też całej rodziny oczywiście, to są zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia i psychozy różnego rodzaju. Tak, są nawet takie badania, które pokazują, że jeżeli rośniesz w domu, w którym była któraś z tych chorób, masz jakby wielokrotnie, tak, ponad 50% szans na to, że będziesz też mieć jakiegoś rodzaju trudności psychiczne. Ale na przykład, jeżeli twój rodzic po prostu ma zaburzenia lękowe albo właśnie zaburzenia depresyjne, te szanse są wiele mniejsze i też jest, jakby badania pokazują, że wtedy po prostu masz większe szanse na te zaburzenia, na które chorował twój rodzic. Kiedy na przykład, jeżeli twoja mama choruje na schizofrenię, to jest duża szansa, że różnego typu trudności psychiczne, zaburzenia psychiczne lub choroby psychiczne dotkną cię w przyszłości.
0: W ogóle się też teraz zastanawiam trochę, korzystając z twojej obecności w studiu drogowskazów, czy dzieci i młodzież, Marto, w ogóle powinny zajmować się najbliższymi, czasem nie ma innego wyjścia, z tego zdaję sprawę po prostu, ale czy powinny zajmować się najbliższymi mamą, ojcem, dziadkiem, babcią, tak, w kryzysie psychicznym, a jeśli tak, to w jakim zakresie takim może bezpiecznym, chociaż nawet trudno mi teraz zdefiniować, co to jest w tym kontekście bezpieczny zakres. Czy w takim wypadku w ogóle da się taki wyznaczyć? Bardzo często pytają o to internautki oraz internauci. Ja teraz też pozwolę sobie ciebie się o to zapytać. Czy to jest w ogóle zadanie dla dzieci?
1: Oczywiście, że zadaniem dla dzieci nie jest opiekowanie się w takim pełnym zakresie. Tak? Ale myślę sobie, że nie możemy również tak jakby udawać, że jest możliwe, żeby tego nie było w takiej rodzinie. Tak? To jest jasne, że jeżeli twoi rodzice, któryś z twoich rodziców choruje,

0: żeby się zaopiekować. Natomiast to, czego nie chcemy, to nie chcemy, żeby to dziecko czuło się odpowiedzialne za rodzica. Mhm. Tak? To jest ta różnica tutaj. Tak. Nie chcemy, żeby ono zrobiło sobie misję ze swojego życia, opiekowanie się tym rodzicem. Mhm. Tego nie chcemy i to jest ta różnica.
1: Obciążające skutki choroby psychicznej w rodzinie dotyczą nie tylko dzieci, Marto, chorujących rodziców, mhm. ale także ich partnerek i partnerów. Na jakie skutki dla psychiki, dla emocji związane na przykład z depresją męża narażona jest jego małżonka, tak? Co mogą one powodować w jej życiu?
0: No, myślę sobie, że mamy tutaj tak naprawdę szereg trudności, w zależności od tego oczywiście, kim jest ta osoba, tak? W sensie nie ta chorująca, ale ta, której partner choruje, tak? Ale no przede wszystkim mamy do czynienia tutaj z dużym obciążeniem psychicznym, ze zwiększonym poziomem lęku, stresu, takiego napięcia. Można sobie wyobrazić, że taka partnerka lub partner może się bać tak o swoją przyszłość, o wspólną przyszłość, o to, jak to będzie wyglądało, kiedy ten ktoś wyzdrowieje, czy wyzdrowieje.
1: Czy zrobi sobie krzywdę po drodze na przykład, tak?
0: No, dokładnie, tak? No bo rzeczywiście, dobrze, że o tym mówisz, tak? No bo depresja, w ogóle choroby psychiczne to są takiego typu choroby, w których rzeczywiście są większe skłonności samobójcze, więc myślę sobie, że po prostu w takiej sytuacji znacznie wzrasta poziom lęku na co dzień.
1: Może być też tak, że osoba chora psychicznie w rodzinie staje się niebezpieczna właśnie dla siebie i też dla domowników. Co wtedy? Przymusowe leczenie, z dala od najbliższych, agresja domownika chorego psychicznie może być nie tylko groźna fizycznie, ale też psychicznie dla jego najbliższego otoczenia. Czym skutkuje takie życie w ciągłym strachu, że na przykład ojciec za chwilę dostanie ataku furii z byle powodu? Bo na przykład jest schizofrenikiem, tak powiedzmy.
0: Wiesz, to musimy rozdzielić tutaj takie dwie fazy w życiu tych rodzin. Jedna faza jest taka, kiedy ten ktoś jest w fazie aktywnej choroby i to jest zupełnie inna kwestia. I mamy drugą fazę, w której ktoś jest w remisji. I wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy zazwyczaj jest tak, ktoś jest w remisji, mam normalnego rodzica, mam dobre życie, rodzic może nawet nadrabia, zwraca na mnie większą uwagę, tak? I wtedy można troszeczkę, ten poziom napięcia opada na początku szczególnie, ale potem raczej rośnie jak taki balon, bo to napięcie i to oczekiwanie, że znowu to się stanie, jest coraz większe, tak? No i mamy fazę aktywną choroby, w której rzeczywiście, chyba wolno mi użyć takiego porównania, że to jest jak życie na wojnie. Że naprawdę jest bardzo duże napięcie, brak poczucia bezpieczeństwa, nie wiadomo, co się stanie. I w którymś momencie w tych chorobach, o których rozmawiamy, no trzeba wezwać karetkę lub zatroszczyć się w taki sposób, żeby ta osoba po prostu dostała adekwatną pomoc.
1: A w jaki sposób, Marto, namówić bliską osobę, kogoś z rodziny do podjęcia leczenia, jeśli ta osoba jeszcze tego nie zrobiła, a ma ewidentne objawy kryzysu psychicznego? Bo często tak jest, że tak trochę ktoś czeka, taki przyczajony, coś się zaczyna złego dziać, rozumiesz, nie? Żeby to zrobić odpowiednio, delikatnie i na czas.
0: No tak, Michał, tylko że właśnie to jest ta rzecz, że ja mam takie poczucie, że te osoby być może są troszeczkę za bardzo obciążone tym, że one mają zareagować i że one mają kogoś namówić i że one mają we właściwy sposób zareagować i powiedzieć coś tak, żeby ktoś poszedł do psychiatry albo do lekarza, albo coś takiego się stało. To mnie osobiście troszkę denerwuje, dlatego że jedyne materiały, w zasadzie prawie jedyny materiał, jakie znalazłam, takie przygotowując się do tej audycji, właśnie konkretnie o dzieciach, które rosną w takich rodzinach, to były właśnie takie, jak te dzieci mogą bardziej pomagać rodzicom, albo jak mogą później jako dorosłe dzieci już opiekować się rodzicami.
1: Czyli dodatkowe wciskanie tych dzieci w tę rolę, w której być nie powinny.
0: No właśnie, właśnie. Więc jakby ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Tak, ale właśnie, to jest tak, że to, co zawsze działa, to mówienie o sobie i o swoich uczuciach, tak? I wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład moja bliska osoba miałaby, nie wiem, objawy epizodu depresyjnego, tak? To ja bym chciała powiedzieć jej na przykład w taki sposób. Kiedy patrzę na ciebie, to mam takie poczucie, że coś się z tobą dzieje niedobrego. Boję się tych różnych objawów, boję się na przykład z tego, że chodzisz ostatnio cały czas smutny.

0: ale nie w taki sposób, że no tutaj zrobiłem research, to i to jest twoja opcja. Myślę sobie, że po prostu to, co jest trudne w tej sytuacji, to jakoś zrozumienie, że ja jestem odpowiedzialna za siebie i swoje życie, a ta druga osoba jest odpowiedzialna za siebie i swoje życie. I nawet jeśli mamy do czynienia z osobą, która choruje psychicznie, to również nadal tak jest. Nie możemy jej pozbawiać jakby odpowiedzialności za siebie. To też nie jest w porządku, tak? To nie jest w porządku wobec wszystkich.
1: No chyba, że ta osoba już traci kontakt z rzeczywistością,
0: wtedy
1: prawda?
0: Wzywamy karetkę.
1: Otóż to.
0: Jakby wtedy nie ma żadnej dyskusji. Oczywiście, że wtedy wzywamy karetkę i jakby wtedy taka osoba zostanie zabrana i dostanie adekwatną pomoc. To jest jasne, tak? Że kiedy mamy osobę w psychozie, w manii, w taką, która ma zamiar się zabić, odebrać sobie życie, no to wtedy po prostu naszym zadaniem i obowiązkiem nawet w oczach prawa jest po prostu zadzwonić po pomoc.
1: W sieci czytam, że zaburzenia psychiczne w rodzinie to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej psychiatrii i zdrowia publicznego, ale też można odnieść takie wrażenie, że ciągle mało się temu tematowi poświęca czasu w mediach na przykład, prawda? Dlatego też spotykamy się dzisiaj w studiu, trochę dorzucamy tutaj kamyczek do tego ogródka. Mam nadzieję, że wartościowy dla naszych słuchaczy. Ich obecność tych chorób psychicznych w rodzinie wpływa nie tylko na osobę chorującą, lecz także na wszystkich członków rodziny, którzy stają się uczestnikami, a często również ofiarami kryzysu psychicznego. Wspólne funkcjonowanie w takiej rodzinie wiąże się z licznymi trudnościami, o których dzisiaj mówimy, emocjonalnymi, społecznymi, wychowawczymi, które mogą prowadzić do też dalszej eskalacji problemów. O tym dziś w Drogowskazach. Ten temat dopiero zaczęliśmy, przed nami jeszcze dwie części. Na moje pytania odpowiada Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam już za chwilę.

przypadkach, kiedy opiekunowie nie są w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. W efekcie dochodzi do tak zwanego kryzysu psychicznego rodziny, który nierzadko trwa latami, może wpływać na kolejne pokolenia nawet, utrwalając schematy nieadaptacyjne i emocjonalne obciążenia, tak czytam w fachowej literaturze.

0: psychicznego, o którym na szczęście coraz więcej, coraz obszerniej mówi się bez cenzury. W studiu z wami jest i ze mną też Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii. Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam ciebie po raz drugi, Marto.
1: No, witam.
0: Co mogą zrobić córka albo syn matki lub ojca chorych psychicznie, żeby nieco złagodzić konsekwencje bliskich kontaktów z taką osobą, konieczności opieki nad nimi? Co można zrobić we własnym zakresie, żeby te obciążenie i też jego skutki związane z tą konkretną sytuacją były może trochę mniejsze?
1: Myślę sobie, że najbardziej podstawową rzeczą, którą można zrobić, to po prostu o tym mówić i budować stabilne, bezpieczne relacje z osobami, które no w jakimś stopniu mogą być wsparciem w tym.
0: Tak. A jakieś wytchnienie, żeby na przykład takie osoby mogły gdzieś, nie wiem, wyjechać na przykład na jakiś czas, żeby troszkę się zrestartować, powiedzmy, tak?
1: No oczywiście w idealnych warunkach. Jeżeli jest taka możliwość, to myślę sobie, że to jest konieczne. Konieczne lub bardzo ważne byłoby też zadbanie o to, aby może wymieniać się, czy też żeby ten rodzic, którym ta osoba jakoś jest obciążona albo się opiekuje, żeby też miał kogoś innego, tak? Poza tym dzieckiem, które się opiekuje.
0: Tak. A w jaki sposób stawiać granice osobie chorej psychicznie z naszego najbliższego otoczenia, to może być niełatwe, nie? W stosunku do mamy czy taty, brata, siostry na przykład.
1: Tak.
0: To jest trudne.
1: Tak, dlatego że to, co zazwyczaj takie dzieci czują wobec w ogóle takich rodziców, to jest utajona złość. Dlatego, że zobacz, Michał, w takiej rodzinie, w której ktoś choruje psychicznie, no jest bardzo dużo złości i trochę nie wiadomo, co z nią zrobić.
0: Tak.
1: No bo na kogo tutaj być złym? Na rodzica, który choruje, przecież on jest po prostu chory. Na innego, drugiego rodzica, który się zajmuje, no jakby też nie za bardzo, tak? Więc mamy tutaj do czynienia ze złością, z poczuciem winy i też ze wstydem. To są takie uczucia, które znacząco utrudniają stawianie granic. Mhm. Tak, no bo w ogóle stawianie granic jest trudne, być asertywnym, powiedzenie nie rodzicowi, który coś prosi, no powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest proste. A w takiej sytuacji jest to jeszcze trudniej.
0: Tym bardziej, że osoba też chora psychicznie może nie być świadoma tego, że przekracza permanentnie te granice, prawda?
1: Najbardziej. Może być też, jakby, może mieć poczucie na przykład, że jej się to należy.
0: Na przykład.
1: W takich sytuacjach po prostu jedyne, co pomaga, to wsparcie, stanowczość i ćwiczenie tego. Nie ma innej drogi tak naprawdę do tego, żeby takie dziecko, które rośnie w takim domu, miało swoje dobre życie. Jedyną opcją jest po prostu zadbanie o siebie, o swoje granice, o swoje życie i w ogóle jakby rozwijanie swojego życia i swojego obszaru życia. A wiesz, to łatwo mówić, kiedy mówimy o kimś dorosłym, a dużo trudniej jest mówić, kiedy mówimy o nastolatkach albo dzieciach.
0: A czy są jakieś mity, też stereotypy dotyczące skutków życia w bezpośredniej bliskości z osobą chorą psychicznie, z mamą, ojcem, bratem, córką, dziadkiem, babcią?
1: To, co jakby najczęściej moi pacjenci wnoszą, to jest to, że inni, że oni się boją, czy też wstydzą się tego, że inni sądzą, że no to jest trochę jak w locie nad kukułczym gniazdem. Tak, że wiesz, jakby te osoby chorujące psychicznie, to są takie osoby, które, nie wiem, siedzą w kącie, ślina im cieknie z buzi.
0: Bujają się.
1: Nie mają kontaktu z rzeczywistością. Oczywiście czasami też tak to wygląda, tak? No, ale powiedzmy sobie szczerze, że jednak w większości przypadków, no nie do końca tak współcześnie przynajmniej wygląda szpital psychiatryczny, tak? Więc no jest tego bardzo dużo. Myślę sobie, że w ogóle też jest coś takiego, zauważ, Michał, że choroba psychiczna to jest coś, czego raczej nie widać. Kiedy już mamy takie bardzo duże objawy, oczywiście widać, tak, ale jak nie widać problemu, to nie widać też krzywdy, tak? Więc mamy do czynienia z takim problemem, który jest niewidoczny. Czyli te dzieci przeżywają bardzo intensywne emocje, złość, wstyd i tak dalej, a z drugiej strony może być zupełnie nie widać, z jakiego powodu to się dzieje. Trudna, poruszająca sytuacja i tak jak mówiłeś wcześniej, mamy do czynienia z tematem, który jest bardzo niszowy i w małym stopniu zaopiekowany.
0: To jest też taki trochę temat tabu, nie? Bo tutaj wstyd też chyba odgrywa taką główną rolę. Tak to sobie wyobrażam oczywiście jako niespecjalista, że w domu, w którym na przykład jest, nie wiem, ciężka depresja czy schizofrenia, tak, że te dzieci chodzą normalnie do szkoły, jakieś tam kontakty utrzymują, ale generalnie się o tym nie mówi, prawda? Ta sprawa jest zamiatana trochę pod dywan, że w domu jest taki problem, że tak ciężko dotrzeć, nie? Ten mur rozbić, żeby tam wejść i zobaczyć, co tam się dzieje. Chociaż żeby pomóc dzieciom jakoś się odciążyć, odwentylować.
1: No tak, oczywiście. Na przykład te moi pacjenci, jakby to, co ich łączy, to taki ogromny lęk, że ten rodzic na przykład w stanie choroby pojawi się na zebraniu.
0: Na przykład.
1: Albo na jakimś, wiesz, przedstawieniu. Albo w ogóle wyjdzie na dwór wtedy i jakby inni go zobaczą, tak?
0: I nie daj Boże, jeszcze, przepraszam, może niegrzecznie powiem, odwali jakiś numer.
1: Tak. Tak, tak, tak.

0: No dobrze, że ty to mówisz, no. A nie. I wiesz, i to jest no, takie życie na bombie, tak? Które jest pełne wstydu i takiego ukrywania tego, co tak naprawdę się dzieje.
1: A kiedy i dlaczego, Marto, należy absolutnie odejść od członka rodziny, który choruje psychicznie? Zdaję sobie sprawę, że pewnie jest to dość trudne wtedy, kiedy to nasza mama albo ojciec chorują, prawda, psychicznie, ale tutaj jakby koncentrujmy się na związkach może bardziej takich intymnych, powiedzmy, że jest to małżeństwo, para, związek nieformalny i któreś na przykład, któraś ze stron choruje psychicznie. Kiedy absolutnie powinno się taką relację zakończyć?
0: Wtedy, kiedy dewastuje to twoje życie. Wtedy,
1: albo zagraża kiedy, fizycznie na przykład.
0: Albo tak, wtedy, też. Kiedy pojawiają ci się myśli samobójcze, albo myśli rezygnacyjne. To jest bardzo częste. Tak, że przychodzi do mnie na przykład taka osoba, która mówi, no, że z jakiegoś powodu nie wie, dlaczego pojawiły się jej myśli rezygnacyjne. O tym, że jest jej tak strasznie ciężko, że już wolałaby nie żyć. Tak, czyli to nie są myśli wprost samobójcze, ale są to takie myśli o tym, że lepiej by było nie żyć. No i wtedy, kiedy badamy sobie, co tam się dzieje, to się okazuje, że właśnie albo jest rodzina obciążona chorobami psychicznymi, albo żyje w związku, w którym jakby jest bardzo dużo z jej strony opiekowania się partnerką lub partnerem. Mhm. Tak więc jeżeli twoje życie, jeżeli życie takiej osoby jest zdewastowane, jeżeli masz coraz mniej siły i jakby czujesz, że jesteś na krawędzi, że jakby za chwilę naprawdę z tobą się może stać coś bardzo złego, no to wtedy, no, to jest trochę
1: czas najwyższy,
0: twoje być albo nie być.
1: Dokładnie tak. Mhm. Choroba psychiczna jakiejś osoby w rodzinie, tak, to zwykle konieczność dostosowania życia rodzinnego do tej szczególnej okoliczności, tak naprawdę pod potrzeby tej konkretnej osoby chorującej, prawda, psychicznie. Mhm. Na czym to dokładnie polega, takie dostosowanie życia rodzinnego do tych okoliczności, tak, no, w praktyce?
0: Zobacz.
1: Mogli to zobrazować.
0: Tak, no, myślę sobie, że to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili chodzenie na poluszkę wokół tej osoby, tak? Czyli oczywiście rodzina niesłusznie zazwyczaj w jakiś sposób nakłada sobie odpowiedzialność, że jak coś zrobię albo nie zrobię, to może ta osoba zachoruje lub nie. Tak? Więc mamy do czynienia prawdopodobnie z takimi typowymi sytuacjami, w których właśnie nie stawia się granic tym osobom, ulega się im w różnym stopniu, robi się różne, podejmuje się różne decyzje. Na przykład nie pojadę na wycieczkę szkolną, dlatego że, no nie wiem, boję się zostawić swojego rodzica albo swojego partnera, bo boję się, że coś sobie zrobi, albo coś się stanie wtedy. Albo jeszcze nie jest gotowy na to, żebym, nie wiem, ja sobie poszła na kurs ceramiki co środę po południu.
1: Internauci bardzo często pytają, czy choroby psychiczne niejako dziedziczy się po najbliższych. Co na ten temat mówi współczesna nauka? Trochę już o tym powiedzieliśmy w pierwszej części, ale to jest ciekawy temat, też ciekawy wątek.
0: Niestety tak.
1: Niestety tak.
0: Niestety tak. Mhm. Im poważniejsza choroba, tak, czyli zaczynając od psychozy i wszystkich tych chorób, które zawierają to w sobie, idąc poprzez zaburzenia depresyjne, ciężkie depresje, zaburzenia lękowe, no jest po prostu tak, że to jest rzeczywiście taki czynnik, który powoduje, że masz większą szansę zachorować. Też są badania, które jasno pokazują, że najbardziej narażone są te osoby, których w pierwszych 2 latach życia na przykład przebywają z rodzicem chorym na przykład na schizofrenię, tak, to wtedy znacząco jeszcze bardziej wzrasta to ryzyko zachorowania.
1: A czy trudniej mają, Marto, ci, którzy nigdy nie poznali zdrowego oblicza mamy lub taty, czy ci, których rodzice zachorowali, kiedy oni mieli już kilka, nawet kilkanaście lat i pamiętają jeszcze rodziców zdrowych, tak, bez choroby psychicznej? Czy są tutaj jakieś różnice w konsekwencjach dla emocji, dla psychiki takich dzieci?
0: Bardzo to jest trudne pytanie. Myślę sobie, nie da się absolutnie jednoznacznie odpowiedzieć na to, tak?
1: Ale wiesz, o co mi chodzi.
0: Tak, dokładnie wiem, ale to jest trochę taki dylemat, jak czy gorsza jest przemoc fizyczna, czy psychiczna. Nie, że jakby nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
1: Rozumiem.
0: Myślę sobie, że po prostu pamiętaj, że rozmawiamy o chorobach psychicznych, czyli zazwyczaj mam do czynienia z takim stanem, w którym jednak ten rodzic zdrowy, czyli w stanie remisji się pojawia.
1: No tak, tak. On wraca jakby, tak?
0: Tylko my nie wiemy kiedy, tak. Nie dlaczego, ile to będzie trwało i czy przypadkiem w którymś momencie już nie wróci. Myślę sobie, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której może chciałabym powiedzieć. Nie wiem, co ty na to o tym, że te osoby bardzo często właśnie ze względu na to ryzyko przekazywania choroby nie decydują się na posiadanie dzieci. I na przykład, jeśli chodzi o moich pacjentów, a naprawdę zrobiłam solidny taki jakby przed naszym spotkaniem, sobie to przypomniałam wszystko, nie ma ani jednej osoby, która dorastała w takim domu i która by się zdecydowała na potomstwo. I to zazwyczaj robią to bardzo świadomie właśnie z tego powodu.
1: Czyli to jest takie odpowiedzialne, można byłoby powiedzieć tak naprawdę, w jakimś sensie takim społecznym powiedzmy, tak sobie trochę to wyobrażam.
0: No ale co, zobacz, to jest odpowiedzialne, ale jak bardzo to jest okropne.
1: Tak.
0: A z drugiej strony, jakby to myślimy o kimś tam, ale z drugiej strony mamy jeszcze ten element tego, że tak naprawdę to te osoby cały

0: czas się boją, że one zachorują. Tak? No bo to one mają w sobie te geny, które mogą Jasne. Się uaktywnić, tak? Jak masz 40 lat, to nie oznacza, że to już koniec za tobą wszystko i że jakby ryzyko minęło. Mhm. Tylko po prostu to się może wydarzyć i myślą też o kolejnych pokoleniach. Jak bardzo jest złożone to cierpienie, zobacz.
1: Dzieci rodziców chorych psychicznie to de facto DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, o czym kilka lat temu rozmawialiśmy już w drogowskazach. Odsyłamy do tego podcastu, jeśli ktoś chciałby rozszerzyć sobie wiedzę na ten temat. W każdym razie one same mówią, o czym zresztą mi pisałaś niedawno, Marto, że czują się niewidzialne w takiej rodzinie. Jak to rozumiesz dokładnie?
0: Ojejku, aż mam ciarki, ponieważ to jest coś takiego, co dla mnie osobiście w tej sytuacji, o której rozmawiam, jest najbardziej poruszające. Tak, czyli no, widzialny jest rodzic, który choruje. Widzialna jest choroba psychiczna rodzica. I jakby w takiej rodzinie zazwyczaj po prostu nie ma miejsca na dzieci, na ich prawdziwe potrzeby, na ich życie, na ich zainteresowania. Tak, bo pojawiające się na chwilę zainteresowanie, takie momentalnie, kiedy na przykład momentami, kiedy rodzic jest zdrowy, albo kiedy wraca ze szpitala, tak, albo kiedy ma ten moment, kiedy się dobrze czuje, to nie jest wystarczające do tego, żeby takie dziecko czuło się bezpiecznie. Po prostu. Więc te dzieci można nazwać niewidzialnymi.
1: Przezroczyste, niewidzialne, tak.
0: No, takimi znikającymi. Znikające. To jest odbicie tego, że ten rodzic znika. Że ten rodzic pojawia się i znika. I tak samo jak on pojawia się i znika, i tak samo to dziecko w tej rodzinie czuje się niewidziane.
1: Ja bym chciał jeszcze na koniec drugiej części naszej rozmowy wrócić do wstydu, a w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy, bo dzieci rodziców chorych psychicznie bardzo często dorastają w atmosferze właśnie wstydu, ciągłego wstydu. Tak. On się może nasilać, jeszcze wzmagać. Tak. Co to powoduje długofalowo, takie życie we wstydzie? Potem jak to może rzutować na przykład na funkcjonowanie w życiu dorosłym, na wchodzenie w relacje na przykład jakieś i tak dalej, tak?
0: Wiesz co, te dorosłe osoby, które do mnie przychodzą na terapię, to na przykład one czasami bardzo długo nie mówią mi o tym, że ich rodzic był chory. Zobacz, mam do czynienia z osobami, które przychodzą po pomoc i mimo to tak potwornie się wstydzą, że czasami rok czasu,
1: świetny przykład,
0: bo jakiś dłuższy czas tak. zajmuje, żeby mi to powiedzieć, tak? Jakby profesjonaliście, dokładnie, który jest tak. dla nich. Więc no to jest trochę tak, jakbyś przez całe życie nosił plecak z ogromnym ciężarem, którego nie masz pojęcia, jak się pozbyć i co z nim zrobić, tak? W ogóle emocje, których nie wyrażamy, po prostu zostają w nas i korodują od środka.
1: Choroby psychiczne są dziś powszechnym zjawiskiem społecznym, które dotyka nie tylko jednostki, ale całe systemy rodzinne. Gdy na jakieś zaburzenie, na przykład depresję czy stany lękowe, cierpi jeden z domowników, zwłaszcza rodzic, wpływa to bezpośrednio na funkcjonowanie wszystkich innych członków rodziny, prowadząc nierzadko do kryzysu psychicznego, który może trwać miesiącami, latami. Szczególnie trudna sytuacja występuje w rodzinach, gdzie występują zaburzenia psychiczne rodziców, matki lub ojca, bo osoby to to odpowiadają przecież za emocjonalne, fizyczne, też społeczne bezpieczeństwo dzieci. Dzieci i młodzież doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu dorastają w środowisku pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań oraz też zaburzonej komunikacji. Jakie są tego konsekwencje? Także w ich dorosłym życiu. O tym między innymi dziś w roli ekspertki. Dziś jest ze mną i z wami Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz ostatni w tej edycji. Kiedy rodzic jest przewlekle chory, kiedy choruje psychicznie, to rodzina tkwi w kryzysie, którego często nawet nie widać na pierwszy rzut oka. Wszystko kręci się wokół chorego. Czy wziął leki, czy zrobił badania, jak się dzisiaj czuje, czy będzie obecny, dostępny, czy wywoła może kolejną awanturę. Dziecko, bez względu na wiek, jest niejako uczone, że musi chodzić na przykład na palcach, żeby nie denerwować mamy, kiedy jest przygnębiona albo milcząca, albo od małego słyszy, że w domu trzeba chować ostre przedmioty, tak żeby ojciec nie targnął się na swoje życie. Jest doskonale wyczulone na panujące w rodzinie nastroje, bezbłędnie, jak czytam, rozpoznaje najdrobniejszą zmianę humorów, jest takim barometrem trochę, takim detektorem, bo może rodzic znów wybuchnie agresją i trzeba będzie na przykład uciekać do sąsiadów albo chować się w łazience. Przez całą dobę niejako działa w fazie przetrwania. Jak to wpływa potem na jego późniejsze życie? O tym dziś w drogowskazach. W roli ekspertki Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Hejka.
1: Nierzadko dzieci rodziców chorych psychicznie niejako rezygnują całkowicie ze swojego osobistego szczęścia. Chyba tak jest trochę, prawda?
2: Tak.
1: Żeby dożywotnio tak, nie? Opiekować tak. się mamą lub tatą. No to już jest chyba, tak sobie to wyobrażam, tak? Że to już jest chyba najbardziej taka beznadziejna, przygnębiająca sytuacja w tym kontekście. Mm-hmm. Całkowite podporządkowanie chorobie najbliższej osoby. Czy miłość, opieka, oddanie w tym wypadku też powinny mieć swoje granice? Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jesteś z tą matką, która ciężko choruje psychicznie do samego końca. Rezygnujesz ze swojego życia. Ograniczasz wszystkie swoje aktywności, już nie mówiąc o jakichś relacjach intymnych, do absolutnego minimum, żeby opiekować się mamą lub tatą, który po prostu jest w innym świecie.
2: No tak, ja nikomu nie życzę takiego losu, ale wiem, że wiele osób tak żyje.
1: Tak.
2: Nie wiem, czy wiesz w ogóle, Michał, że są badania na to, że rodzice, ci chorzy, wybierają sobie, jeżeli mają więcej niż jedno dziecko, to wybierają jedno z dzieci, takie, które jest predestynowane do opiekowania się nim. I to, jakie dziecko wybierają, to oczywiście, które jest bardziej wrażliwe i które lepiej odpowiada na jego potrzeby emocjonalne. Tak? I taka osoba jest właśnie parentyfikowana, czyli jakby jest, no można powiedzieć wrabiana, brzydkie słowo.
1: No dobre słowo, ale daje istotę rzeczy tak naprawdę.
2: Branie odpowiedzialności za dobrostan rodzica, co nie jest zadaniem dziecka.
1: Oczywiście.
2: W każdym razie nie powinno być.
1: Mhm. Czyli to nie jest na zasadzie, że na przykład, jeżeli para, w której na przykład, nie wiem, kobieta czy mężczyzna chorują psychicznie, ma na przykład, nie wiem, 5 dzieci i to nie jest na zasadzie losowania, tak?
2: Że, nie, nie, nie, że na nie, nie. To wiadomo, że częściej kobiety, okay. mhm.

0: Częściej tak, najstarsze dzieci, ale właśnie też te, w szczególności są wybierane, które są bardzo wrażliwe.
1: Rozpoznanie zaburzeń psychicznych w kontekście rodzinnym wymaga kompleksowego, Marto, jak czytam w sieci, podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Jak to dokładnie rozumieć?
0: No, to znaczy, że jakby praca z taką rodziną nie polega na tym, że wybiera się na przykład do terapii tylko tą osobę chorującą psychicznie, tylko to, co jest znacznie jakby korzystniejsze, to jest terapia systemowa, czyli terapia rodzinna i być może do tego również terapia indywidualna poszczególnych członków rodziny. Tak, no jakby absolutnie podstawową rzeczą jest to, że żeby taka rodzina mogła dobrze funkcjonować, to ta osoba, która choruje, potrzebuje być dobrze zdiagnozowana, potrzebuje być prowadzona przez lekarza, który jest kompetentny i zaangażowany. Tak, no i w najlepszym przypadku, w takim idealnym świecie, no fajnie by było, gdyby ta cała rodzina była objęta pomocą.
1: A na czym koncentruje się praca terapeutyczna rodzin, w których jedna z osób zmaga się z chorobą psychiczną? Kogo tutaj stawia w centrum pomocy?
0: No, na szczęście, Michał, nikogo nie stawia w centrum.
1: Okay.
0: Tak, to właśnie o to chodzi.
1: Sprowokowałem cię celowo.
0: Dlatego ta terapia jest taka ważna, żeby ona była systemowa, nie? Bo w terapii indywidualnej to właśnie w centrum jest ta osoba, która choruje psychicznie. A w terapii systemowej, czyli w terapii rodzin, cały system jest obejmowany przez terapeutów. Tak, czyli jeżeli taka rodzina trafi na terapię, to ma naprawdę dużą szansę na to, żeby różni jej członkowie zostali dostrzeżeni w swoim cierpieniu i adekwatnie zaopiekowani. Tak, dlatego to jest takie ważne, żeby taka forma pomocy mogła być dostępna.
1: Ja też sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy na przykład dziecko jest niejako skazane na opiekę, nawet dożywotnią, nad matką czy ojcem, którzy chorują psychicznie, jak bardzo to dziecko, potem już nawet dorosła osoba, ta, która nadal się opiekuje, może też żyć w takim, wiesz co, poczuciu winy, że ona nie może nic z tym zrobić, nie może tej matce pomóc, że jest beznadziejna, no bo w końcu ja nie daję rady, prawda, na tej zasadzie, tak, że nie mogę uleczyć mamy, taty, dziadka, babci, prawda?
0: Tak,
1: to też jest strasznie obciążające.
0: Tak, no i, ale zobacz.
1: Nie radzę sobie.
0: Dokładnie, można by wrócić do tego, że kiedy mamy do czynienia z rodzicem, który na przykład jest alkoholikiem, nadużywa alkoholu, tak, no to przynajmniej można obwinić alkohol za to całe zło, tak, no i wiemy, że jeżeli alkohol zniknie, przynajmniej taka jest fantazja, chociaż to nie jest prawda, no ale uprośćmy to, tak? Kiedy alkohol zniknie, no to wtedy może być wszystko dobrze. A tutaj, no wiemy, że choroba nie zniknie. Także jakby nie można mieć takiej nadziei na to, że coś takiego się wydarzy. Ja jednak myślę, wiesz, że tak z mojego doświadczenia klinicznego wynika, że jednak to, z czym najczęściej te osoby się borykają, to jednak z tłumioną złością. Tak, czyli wstyd, no oczywiście tam jest, poczucie winy jak najbardziej tam jest, ale jednak ta stłumiona złość to jest coś takiego, co jest kierowane do środka, tak, dlatego że nie ma na kogo to wyrazić, nie ma kogo obwinić za bardzo w tej sytuacji i przez wiele, wiele lat narasta. Jak,
1: no dobrze, ale jeżeli ten balon pęknie w końcu tej złości, co wtedy?
0: No, dobre pytanie właśnie, co wtedy? Zależy w którym momencie i ile jest jej nagromadzone, tak, ale wyobrażam sobie, że no możemy jakby być wtedy świadkiem furii rzeczywiście, jakiegoś takiego, nie wiem, rozwalenia życia na przykład. Bo no, złość tłumiona to jest coś, co naprawdę niszczy.
1: Chory psychicznie rodzic, jak wyczytałem, Marto, zabiera dziecku prawie wszystko. Mało daje, dużo zabiera. Nie obwiniając nikogo oczywiście.
0: Tak.
1: Czyli zabiera wszystko, czego potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Codzienną opiekę, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość budowania trwałej więzi. Chory psychicznie rodzic często jest nieobecny, o czym już mówiliśmy, fizycznie, bo na przykład tygodniami przebywa w szpitalu, tak też się dzieje. I emocjonalnie, bo z powodu choroby wycofuje się z kontaktu, z jakiejś aktywności, relacji itd. Kto lub co może takiemu dziecku przejść ten szalenie trudny proces, nawet bym go nazwał gehenną w niektórych momentach. I na czym takie wsparcie mogłoby się koncentrować?
0: To, co jest piękne w tej sytuacji, to jest to, że wystarczy jedna osoba, nie musi to być nawet z najbliższej rodziny, wystarczy jedna osoba, która dostrzeże ten trud i go doceni. Tak? I to jest w ogóle coś, co zmniejsza tą moc parentyfikacji i to jest też coś, co zmniejsza moc takiego zaburzenia i zaburzania się takiego dziecka. Po prostu jest tak, że każda pomoc, nawet jednorazowa, jest czymś, co jest na wagę złota w takiej sytuacji. Więc to może być od tego, że oczywiście można po prostu to zauważyć, jakoś zaopiekować, a można też zrobić kanapki takiemu dziecku, tak? Można jakoś zadbać o to, żeby na przykład miało kontakty społeczne, zaprosić do, nie wiem, na jakieś wyjście, na lody, tak? To wiesz, to jest...
1: Czyli to może być nauczyciel, to może być trener na jakimś treningu, oczywiście. Ktokolwiek tak naprawdę.
0: To może być każdy, każdy.
1: Kto zobaczy problem, tak?
0: No oczywiście najbardziej jakby pomocna byłaby osoba z rodziny najbliższej, która by po prostu dostrzegła to, co się dzieje i to cierpienie i jakoś je uważniła.

0: była i zaopiekowała.
1: Bycie w związku z osobą borykającą się z zaburzeniami psychicznymi z pewnością nie należy do łatwych sytuacji. Czy miłość, Marto, czy życie intymne, bliskość w ogóle są możliwe w takich warunkach? Od czego to może zależeć?
0: Na szczęście są możliwe.
1: Są możliwe.
0: Oczywiście, że są możliwe. Wszystko zależy od głębokości choroby, od tego, czy ta osoba się leczy, czy bierze leki, jak dba o siebie, tak? Ale nie ma takiej jasnej odpowiedzi. No to jeżeli ma, oczywiście mam do czynienia z kimś, kto ma 20 lat, z czego 15 spędził w szpitalu, to rzeczywiście może tutaj to jest to mniej optymistyczne, tak? Natomiast po prostu, jeżeli mam do czynienia z dorosłą osobą, która choruje przewlekle psychicznie, na przykład na depresję albo zaburzenia lękowe, to trochę tak jest, że ta depresja, czy też te zaburzenia lękowe są tak jakby tą trzecią osobą w związku. One po prostu będą, tak? Zostaną tutaj w tym związku, ale to nie oznacza, że one zawsze będą się panoszyły i zabierały miejsce na intymność, na bliskość, na miłość, na bycie ze sobą po prostu. To, co jest istotne, to jest to, żeby naprawdę być zaopiekowanym i żeby różni członkowie rodziny byli zaopiekowani, a nie tylko ci, którzy chorują psychicznie.
1: Szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy w drogowskazach, przeczytałem, może tego nie wiedziałaś, zobaczymy, takie opinie, że niektórzy uważają, że należy traktować chorego psychicznie w rodzinie zupełnie normalnie, jak byłby zdrowy, po prostu. Oczywiście nie należy patrzeć na niego wyłącznie z perspektywy jego zaburzeń i podkreślać jego inności, ale wypieranie problemu również chyba nie stanowi dobrego rozwiązania, prawda? Że udajemy, że w sumie jest wszystko w porządku, że ktoś zmagający się z ciężką depresją, czy schizofrenią, czy innymi podobnymi zaburzeniami, właściwie nic się złego nie dzieje, prawda? To też jest droga donikąd, prawda?
0: Oczywiście, że tak jest, ale ale czego szukamy? Szukamy drogi pomiędzy chodzeniem na palcach i takim podporządkowywaniem całego życia pod tą chorobę, ale też myślę sobie, że może być w tym coś dobrego, żeby traktować tą osobę po prostu jak innych ludzi. Ale w takim czymś, że mówimy o tym, że ona jest chora, nie udajemy, że tego nie
1: właśnie,
0: ma,
1: tak,
0: prowadzimy normalne życie, mamy normalne plany, mamy plany wakacyjne, że spotykamy się, zapraszamy kogoś do domu. To jest coś, co często jakby nie ma miejsca. Także staramy się prowadzić jak najzwyklejsze po prostu życie, zgodne z naszymi potrzebami.
1: Świetnie, że to powiedziałaś. To są często takie bardzo hermetyczne, jak puszka zamknięte domy, prawda? Kiedy ktoś choruje, to tam nikt z zewnątrz nie przychodzi tak naprawdę, żeby trochę odwentylować, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza, nie wiem, opowiedzieć coś o świecie, wiesz, co mi chodzi, prawda?
0: Tak.
1: Szczelnie zamknięte domy w kapsule i tam się wszyscy kiszą, tak, wokół tej osoby, która też zmaga się z kryzysem psychicznym.
0: Wiesz, w takich rodzinach, w których mówi się otwarcie o chorowaniu, to jakby naprawdę jest pewna lekkość, może tam być pewna lekkość, tak? Można nawet powiedzieć, że można nawet sobie żartować z tych chorób, można sobie żartować z różnych objawów. Można, oczywiście prawdopodobnie mam do czynienia z czarnym humorem, tak? Ale jest to dosyć zdrowy sposób na radzenie sobie z tym, co się dzieje, tak? Więc jeżeli z jednej strony jest otwartość na rozmawianie o tym, co się dzieje, ale z drugiej strony jest właśnie też taka uważność na to, żeby wszyscy członkowie mieli prawo do swojego życia i do podejmowania własnych decyzji, do bycia asertywnymi, do odmawiania opieki na przykład, albo zajmowania się, to jest coś, co ma szansę po prostu dać tym rodzinom taką przestrzeń do bycia po stronie tych zdrowych.
1: A myślę, że dobrym pomysłem jest uprzedzanie na przykład gości nowo poznanych, na przykład, nie wiem, zapraszamy kogoś na herbatę, na obiad i tak dalej, do domu, w którym jest osoba w poważnym kryzysie psychicznym. Uprzedzamy, że słuchaj, moja mama choruje na to i tato, tata, bądź gotowy na niespecyficzne zachowania, powiedzmy, tak? Albo nie bój się, ale przygotuj się na to, prawda, że może się zachowywać inaczej niż myślisz. Uprzedzać?
0: Ja bym uprzedzała.
1: Tak.
0: Ja bym uprzedzała.
1: Ja też.
0: Właśnie, z czegoś takiego, żeby zadbać też o siebie w tym, ale też o tą drugą stronę, tak, żeby nie wydarzyło się nic jakiegoś takiego bardzo niespodziewanego. Tak sobie pomyślałam teraz, jak to powiedziałeś, że tak strasznie bym chciała, żeby rzeczywiście były zapraszane do domu osoby w takich rodzinach. Że jednak raczej spotykam się z tym, że kiedy jest remisja, to wtedy ewentualnie jest możliwość, żeby kogoś zaprosić, ale kiedy jednak jest aktywna faza choroby, to wtedy już jest dużo trudniej.
1: Jasne.
0: A ja bym sobie życzyła i tym dzieciom na przykład życzyłabym, żeby jednak mogły zapraszać swoich koleżanki i kolegów wtedy, kiedy tego potrzebują i chcą. Tak, żeby ktoś zadbał o to, żeby to dziecko miało przestrzeń na to po prostu. Bo to by było po prostu lepsze.
1: Czy państwo, szeroko pojęte państwo, w ogóle pochyla się nad właśnie takimi dziećmi, taką młodzieżą, która jest w rodzinie, w której jest kryzys psychiczny, na przykład mamy, taty? Czy w ogóle cokolwiek jest jakaś taka pomoc, nie wiem, systemowa, może tak kwadratowo trochę to nazwę, czy nie za bardzo to działa jeszcze?
0: Powiem ci anegdotę z mojego życia zawodowego. Kiedy pracowałam w jednym z centrów zdrowia psychicznego, to

0: Była tam grupa wsparcia dla tak osób chorujących na Alzheimera, Parkinsona, na schizofrenię. I ja już wtedy, wiele lat temu, jakby zapytałam mojego kierownika, mówię o to, a czy są, ja wtedy prowadziłam grupy wsparcia terapeutyczne i to jest, jakby bardzo to lubiłam i pomyślałam, może dla nich, dla tych osób, w sensie dla tych dzieci, które są w tych rodzinach. To on powiedział, że to nie jest finansowane. Czyli wtedy, mogę tylko wypowiadać się za to moje doświadczenie. Tak. Finansowane było nie przez nawet NFZ, tylko chyba wydaje mi się, że przez miasto. Finansowana była terapia dla chorujących, ale nie była refundowana, finansowana terapia dla rodzin. To mówi wiele, nie?
1: Edukacja jeszcze myślę, że też jeszcze ważny aspekt w kontekście tego tematu, który dzisiaj poruszamy w drogowskazach. Wydaje mi się, że jest bardzo ważna w kontekście życia pod

0: terapia dla chorujących, ale nie była refundowana, finansowana terapia dla rodzin. To mówi wiele, nie?
1: Edukacja, jeszcze myślę, że też jeszcze ważny aspekt w kontekście tego tematu, który dzisiaj poruszamy w drogowskazach. Wydaje mi się, że jest bardzo ważna w kontekście życia pod

0: będziecie szukać sprawdzonej wiedzy, żeby skutecznie i bezpiecznie wspierać siebie i najbliższą osobę, która choruje psychicznie w rodzinie, czy w ogóle, bo mam wrażenie, że też mało takich materiałów jest na ten temat i dydaktycznych, takich nawet gdzieś w sieci poszukując, nie mówiąc już o też jakimś takim przekazie medialnym, który jest szczątkowy w tej materii. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jakby
1: no tak,
0: gdzie
1: tak.
0: szukać wiedzy sprawdzonej?
1: No więc ja, przygotowując się do naszego spotkania, poszłam do Biblioteki Uniwersyteckiej, pomyślałam sobie, chciałam zdobyć wiedzę u źródła, bo wcześniej w internecie jakoś nie bardzo szukałam i musiałam poprosić pana pracującego tam o pomoc, bo naprawdę po prostu jest tego tak mało. Jest tego tak mało, że nie wiadomo nawet skąd brać tą wiedzę. Przejrzałam absolutnie wszystkie książki, które są w temacie, jakby, które były tam dostępne. No i wiedza tam jest taka, bym powiedziała, na przykład no, trochę przeterminowana sprzed 20 lat. To nie jest wiedza aktualna na dzisiaj. Albo skoncentrowana właśnie wokół tego, jak tak jakby, co zrobić dla tego rodzica. Więc
0: dla mnie to jest niepojęte, zwłaszcza w kontekście skali depresji chociażby. Przecież tyle Polek i tylu Polaków będących rodzicami jednocześnie zmaga się z depresją, prawda? Mają dzieci i tak dalej. I skoro skala tego problemu może być, nie wiem, niedoszacowana, może być sama w sobie duża, prawda? To dlaczego właśnie nie ma, jest tak mało wiedzy na ten temat, tak mało się o tym mówi?
1: Trudno powiedzieć. Jest dziesiątki poradników, jak tam żyć z osobą z ADHD, albo na przykład z chorobami somatycznymi, to nie wiem, ze 20 książek, jak żyć z osobą z Alzheimerem, albo z innymi tego typu chorobami, a no po prostu...
0: Jak żyć z mamą chorą psychicznie? Mniej.
1: Jest mniej i myślę sobie, że jest to, jeżeli są jakieś elementy w jakichś książkach, to one się koncentrują właśnie wokół tego, jak jej pomagać. I ja wiem, że twoje pytanie tego dotyczyło, tak? Ale myślę sobie, że jakby najbardziej celowaną taką pomocą byłoby pójście do terapeuty albo do po prostu jakiegoś psychologa. Dowiedzenie się równocześnie, jak żyć tak, żeby no, wspierać, a nie może jakoś bardziej utrudniać tą sytuację zdrowienia tej osoby, która choruje psychicznie, ale z takim równoczesnym zwróceniem uwagi na siebie i na swoje potrzeby i na zadbanie o siebie, bo jeżeli to dziecko, czy też dorosły, który się opiekuje rodzicem albo partnerem, tak, sam zachoruje i będzie z nim źle, no to wtedy tym bardziej nikt się nie zaopiekuje tą chorującą osobą. Więc jakby dla mnie najważniejsze powinno być zaopiekowanie się sobą, zajęcie się sobą. Ja rozumiem, że to nie jest takie ładne, bo to od razu pacjentom się kojarzy z egoizmem, wiesz, z takim jakimś byciem kimś właśnie takim nieprzyjemnym, tak, no bo mamy etos jakby bycia pomocnym, tak, bycia takim dzielnym, więc może to nie brzmi jakoś tak ładnie, ale wydaje mi się, że po prostu jest to naprawdę najzdrowsze, bardziej właściwa kolejność. Zaczynamy od siebie, a potem możemy zająć się innymi, jeżeli my mamy zgromadzone jakieś, no bo na przykład duże baterie.
0: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja drogowskazów okaże się dla kogoś z was użyteczna, ważna, potrzebna. Na moje pytanie odpowiadała Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Bardzo tobie, Marto, dziękuję za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi na pytania dotyczące tematu, który dziś poruszaliśmy. Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tego tematu, ale myślę, że udało nam się zawrzeć w naszej rozmowie kilka takich pytań i takich odpowiedzi, które są w tym kontekście ważne.
1: Naprawdę bardzo miło mi tutaj było być z tobą i ze słuchaczami dzisiaj. Dziękuję.
0: Ja też dziękuję jeszcze raz, Marto. Drogowskazów szukajcie wszędzie tam, gdzie są wartościowe, bezpieczne treści, tam, gdzie szukacie swoich ulubionych programów i podcastów. Jesteśmy między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. W wielu miejscach o naszych rozmowach regularnie piszemy też w naszych radiowych social mediach. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo za dziś. Dużo zdrowia i siły w tych niełatwych czasach wam życzę. Dzięki i do usłyszenia.
2: Drogowskazów.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Chodzi o 366 maszyn, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały umowę z firmą Honeywell. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
3: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
2: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
4: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować naprawiać Abramsem.
2: Zaznaczył wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
1: Polska dostała już prawie 250 czołgów Abrams z zamówionych w USA 366. Dostawy mają się zakończyć w tym roku. Paweł K., znany lepiej jako adwokat od trumny na kółkach, skazany na karę więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 3/4 kary. Samochód od lat był jego domem. Pan Janusz z Bydgoszczy ma już dach nad głową. 66-latek w końcu przyjął wsparcie i trafił do domu pomocy społecznej. Mężczyzna koczował na parkingu, co niepokoiło okolicznych mieszkańców. Historię od samego początku śledził nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Mieszkańcy osiedla byli zaniepokojeni, zwłaszcza po tym, jak mężczyzna spowodował pożar, w którym spłonęło jego auto.
6: Szum to robił i cały dzień tam pukał, stukał i taki wózek miał na żelaznych kołach. To ludzie tak kleli. O 5 śpią, a on jechał z tym.
5: Zimą społecznicy zorganizowali bezdomnemu drugi samochód, by przetrwał mrozy, bo innej pomocy nie chciał przyjąć. Po kilku miesiącach w końcu udało się go namówić, by przeniósł się w ciepłe miejsce.
7: Pokazywał nam swój pokój, swoje łóżko. Jest przeszczęśliwy. Po prostu jak się umył i obcięli go, to jest nie do poznania facet.
5: Przyznaje Marcin Jankowski z Fundacji Syloe. Mężczyzna ma już swój dowód osobisty i będzie pobierał skromną emeryturę.
1: Dla pana Janusza organizowana też zbiórki. Ich organizatorzy przekażą wszystkie pieniądze na konto depozytowe mężczyzny w Domu Pomocy Społecznej. Kiedyś prowadził krakowskie tramwaje i pomagał pasażerom. Dziś sam potrzebuje takiej pomocy. Marcin Dworak, jeden z motorniczych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, walczy o życie i powrót do sprawności. Pod koniec kwietnia doznał nagłego zatrzymania akcji serca. Jego reanimacja trwała ponad 40 minut, a stan zdrowia jest obecnie ciężki. Wiemy, że rehabilitacja Marcina będzie kosztowna, więc zdecydowaliśmy się mu pomóc, mówi Marcin Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.
8: Prowadzimy zbiórkę na dwóch naszych zajezdniach tramwajowych, nie tylko w zajezdni tramwajowej Nowa Huta, gdzie on pracował, ale także w zajezdni tramwajowej pod Górze. Tam będą puszki, gdzie będzie można wrzucać dowolne datki. Ta zbiórka będzie trwała około 4 tygodni.
1: Marcin Dworak to wielokrotnie nagradzany pracownik. Dostał nagrodę za swoją postawę i za pomoc innym.
8: On pod koniec ubiegłego roku, gdy zauważył potrzebującego seniora zagubionego, który nie mógł sobie poradzić, nie wiedział, gdzie się znajduje, nie przeszedł obojętnie, pomógł mu. My takie postawy doceniamy. No i dzisiaj sam Marcin tej pomocy potrzebuje.
1: Dodaje rzecznik krakowskiego MPK. Zbiórka na leczenie pana Marcina Dworaka prowadzona jest także internetowo. Do celu brakuje jeszcze ponad 40 tysięcy złotych. Moda na lokalną żywność. Teraz z najnowszych badań wynika, że Polki i Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw, szczególnie pomidory, ogórki oraz jabłka. Na jednym z targowisk w Bydgoszczy klienci przyznają, że zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale też na pochodzenie produktów, które trafiają do ich koszyka.
9: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie.
10: Zerka pani?
9: No zerka. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
11: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
12: Staram się polskie, najbardziej.
13: Z targu, z jabłka, myślę, że są pewnie zdrowsze. Tu mam większe zaufanie.
1: Taki trend cieszy ekspertów odżywienia.

0: niestety teraz jest zaznaczone, nie, żeby polskie.
1: Zerka pani?
0: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
2: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
3: Staram się polskie, najbardziej.
2: Stargus, jabłka, no myślę, że są pewnie zdrowsze. Mam większe zaufanie.
4: Taki trend cieszy ekspertów odżywiania.

kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: SK Rock Warszawa.
1: Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Motolotnia spadła na pole na Mazowszu. Wiemy coraz więcej o kulisach wczorajszego wypadku.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance, pytany, dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Putina i karzą najlepszego sojusznika. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4 tysiące żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie, które miało trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się. Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów. Ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została podjęta. Przypomnę, wcześniej we wtorek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z szefem Pentagonu. Pete Hegseth miał zapewnić, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
2: To jest raport.
1: Motolotnia runęła na pole. Do wypadku doszło pod wieczór w Ostromęczynie kolonii na Mazowszu. Jak udało nam się ustalić, motolotnia runęła na ziemię zaraz po starcie.
3: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu Łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
1: Informuje Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Siedzący za sterami motolotni mężczyzna został ranny w nogi. Policjanci będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego wypadku. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się dziś, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojska lądowe. Ze szczegółami Arkadiusz Więcek.
4: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych między innymi nad Hrubieszowem wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Hrubieszowski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Hrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tylko odłowienie jest skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz Rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Drapieżniki kilka dni temu podeszły na kilkadziesiąt metrów pod dom jego córki. Dziś ślady niedźwiedzia znalazł na polu, na którym zasiadł kukurydzę.
5: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo i
6: położy.
5: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
7: To są paznokcie, widzisz?
6: A to świeże, to z wczoraj.
5: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy będą zagrażać mieszkańcom. W pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie. W jaki sposób? W Bieszczady będziemy jeszcze wracać w kolejnych raportach.
8: Pogoda.
9: Jeśli ktoś z Państwa tęsknił za majem, w którym nie ma deszczu, a jest temperatura powyżej 20 stopni
10: Celsjusza,
9: no to powoli zmierzamy w tym kierunku. Mimo że hydrologicznie nie jest to zbyt dobra wiadomość, to rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę dzisiaj już spokojnie, bez obaw o to, czy będzie burza, czy będzie deszcz, zresztą Michale, wczoraj się nie sprawdziły Twoje prognozy, to tak na marginesie tam.
10: Ale bo pani Jadzia nie gotowała kapuśniaku.
9: Proszę Państwa, dzisiaj powyżej 20, między innymi w Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowicach, właściwie poniżej będzie tylko nad morzem.
10: No i bardzo pięknie, ja tam się cieszę, rzeczywiście, tylko niech wieczorami niech pada, a w ciągu dnia niech będzie słońce.
11: Drodzy Państwo, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Darujemy sobie żarty o bzykaniu, ale mamy inne.
12: Jak się

0: nazywa pszczoła bez czoła.
1: Sześć na dziewięć.
2: Siedlarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
3: Wróciłem, jeszcze nie wiem, czy się cieszę.
4: No dobra, nakosiłeś się trawniczek, czy jak?
3: Też.
4: Poprzecinałeś drzewka?
3: Za dużo miałem urlopu, drodzy państwo, i o tym porozmawiamy dzisiaj, czego macie za dużo.
5: Tak jest, a poza tym, Michale, co u ciebie?
6: Czy bilety na samolot podrożają? Najnowsze prognozy w raportach.
4: Oj, oby nie.

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspanialej jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eska Rock.

0: ale pięknie było normalnie. Bartosiewicz, Edyta i Jenny za nami już na antenie Eski Rock. Tego najbardziej mi brakowało w ciągu tych dwóch dni.
1: Edyty Bartosiewicz?
0: Tak.
1: I tego, no, tak?
0: Tak, no dobrze. Tego nastroju, mhm. Tego,
2: mogłeś sobie włączyć i posłuchać.
1: Ale przecież co?
2: Właśnie włączyłem.
1: A włączałeś radio w ogóle
0: włączałem.
1: Przez ten czas?
0: Włączałem.
1: No, słuchałeś nas?
0: Absolutnie, było fantastycznie, tylko czegoś brakowało troszkę.
1: No Ani ciekawe, Kruszyński. Poczekaj. Ani,
2: ale będzie jutro.
1: Dobra.
0: Drodzy Państwo, jak się okazuje, co za dużo, to też niedobrze. Dzisiaj pytamy Państwa, czego macie za dużo, a to w związku z tym, że w Krakowie urodziły się pierwsze w kraju sześcioraczki, to było w roku 2019, 20 maja. Czego macie za dużo?
1: No właśnie, ja to jednak uważam, że zdecydowanie zawsze mamy za dużo kłopotów i rachunków do płacenia, a z drugiej strony o tych sześcioraczkach, jak sobie myślę, słuchajcie, to jest naprawdę niezła jazda bez trzymanki. Weź to teraz wykarm jakoś.
2: Tyle szczęścia w jednym mieście.
1: Jedno płacze, drugie stęka, trzecie robi tak. Siku.
0: Czwarte
1: chce iść spać.
0: Piąte je budzi.
1: Piąte je budzi. A szóste to w ogóle chyba
0: poszło do kuchni już smażyć pierogi.

0: spokój, jak żyć?
1: Czego macie za dużo?
2: Pracy tak naprawdę mam za dużo.
1: Nie kasy?
2: No niestety.
1: Wolnego czasu też nie?
2: Nie zawsze, ale czasami może być.
1: Można z tej pracy zrezygnować, trochę ją ograniczyć?
2: Moim zdaniem tak, ale tak naprawdę nie wiem, na co jej zmienić.
1: Nie ma takiej pracy, którą można byłoby wykonywać leżąc w łóżku?
2: Na przykład biznes?
3: Biznes w łóżku. Słyszałem o takim.
1: Nie, myśli o obcykaniu, dzisiaj nic nie mówić.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
5: Oj, Wojtku, Wojtku.
3: Ale te panie też są bardzo
5: proszę
3: pracowite.
5: Proszę cię, naprawdę.
3: Jak pszczoły.
5: No, naprawdę, niezłe, niezłe. I to inne live może teraz, dobra?

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: Reklama.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Na temat tego, czego mamy za dużo dzisiaj, z okazji urodzin pierwszych w kraju sześcioraczków w 2019 roku, na naszym Facebooku Bartek napisał, że ma za dużo kilogramów i włożył taki gif z gościem, którego uwielbiam. Ja nie wiem, czy pamiętacie taki film, który był pod tytułem Wielka Szóstka, i tam był taki dmuchany, wielki, śmieszny robot. On był cudowny, nazywał się Baymax i jak ktoś nie widział, to musi koniecznie go zobaczyć. Baymax był cudowny i on tak się fajnie puka w brzuch. Tak.
2: Naprawdę? Już jest film o tych sześcioraczkach Wielka Szóstka?
1: No, widzisz, po prostu, ale słuchaj, to było w 2019 roku, zdążyli zekranizować.
3: Bajsix się nazywa.
2: Ja pierdzielę. Czego państwo macie za dużo?
4: Dzień dobry, a propos dzisiejszego tematu dnia. Czego mam za dużo? Na pewno centymetrów w pasie, ale wszystko idzie ku temu, żeby to się zmniejszyło. Dobrego dzionka.
2: No, u mnie wręcz odwrotnie.
1: Co, ale to gdzie masz, centymetrów masz za mało centymetrów w pasie?
2: Za mało nie, ale idzie w drugą stronę, żeby to się jeszcze zwiększyło, bo ja lubię mieć więcej niż mniej.
1: Poczekaj, ty lubisz mieć brzuch?
2: Nie lubię mieć brzucha, ale generalnie lubię mieć więcej. Jak mówi mój teść, no nie wiem, nie znam się, ale lubię to mieć.
1: Zdziwiło mnie to, ale to spokojnie, sobie przyniosłam bardzo dobre ciasteczka.
2: Słuchaj, to może jeszcze pan nam wyjaśni jedną historię i sprawę?
5: Czego mam za dużo? Za dużo dni między wypłatami, miesięcy między seksem. Pozdrawiam serdecznie.
6: 6 na 9. STO.
2: Jedna wielka przerwa, co, panie Wojtku?
3: Cóż mogę panu powiedzieć, no lepiej nie będzie.

0: No i przyszła pora na informacje z kraju i ze świata i Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to opóźnienie rozmieszczenia sił USA w Polsce. Łotewskie MSZ stanowczo zaprzeczyło, by kraje bałtyckie oraz Finlandia oddały Ukrainie swoją przestrzeń powietrzną do prowadzenia regularnych ataków na Rosję. Moskwa od kilku tygodni powtarza kompletne kłamstwa na ten temat, oświadczyła szefowa łotewskiej dyplomacji.
1: To jest raport.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski z urzędnikami Ministerstwa Cyfryzacji poleciał rządowym odrzutowcem do Afryki, ale część delegacji spoza resortu musiała skorzystać z samolotu rejsowego, bo zabrakło dla niej miejsc. Tak wielkie było zainteresowanie tym wyjazdem.
1: SK Rock Sport.
2: Arsenal, mistrzem Anglii, szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach. Sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkosztemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
3: Karska, Olszewski, Góralski, 6

0: propos a little too high, to nie ma, że za wysoko. Jak samolot leci, to musi lecieć wysoko i my będziemy lecieć wysoko w piątek już do Grecji, do Aten.
1: To my, drodzy Państwo, ja spragniony ciekawostek, bo nie było mnie przez dwa dni, szybko opowiem o greckiej wyspie, którą można kupić.
0: A, czyli mogę tam polecieć i w razie czego od razu transakcję zrealizować, kartą, tak, przejechać i będę miała wyspę grecką.
1: No parę groszy musisz, kochana, mieć, ale dużo mniej niż było na początku. Makri, tak nazywa się ta wyspa, leży sobie na Morzu Jońskim. Tam na tej wyspie znajdują się opuszczone zabudowania, mały dom, kaplica i zbiornik na wodę. Uwaga! Wyceniana była na 8 milionów euro, miała przyciągnąć bogatych inwestorów, ale nikt tej wyspy za 8 milionów euro nie kupił i teraz jest do kupienia w cenie wywoławczej 247 tysięcy euro.
0: Jest zniżka.
1: Słuchaj, razy 4,30, 247, jak kawalerka w Warszawie mniej więcej, Jaśka, zbieraj pieniążki. No i na Makri, uwaga, bo są minusy. Na Makri dozwolona jest tylko i wyłącznie działalność rolnicza, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma systemu odprowadzania odpadów.
2: I tyle.
3: Nie ma problemu, Aśka tam poleci wszystkich za ora.
4: 6 na 9 w Esce Rock.
5: Reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.

0: Proszę Państwa, to jest zespół Deep Purple, który ostatnio odwiedził Warszawę i to było właściwie takie spotkanie medialne, na którym była również ekipa Eski Rock, Michał Cieśli, Klaudia, a także nasza ekipa z kamerami, więc niebawem w naszych social mediach i na kanale YouTube powinien się ukazać ekskluzywny wywiad z tymże zespołem.
1: Tak, Michał zadawał pytania, zapytał m.in. Warsaw by night good? I oni powiedzieli,
0: ja good!
2: Na pewno tak zapytał. W ogóle co do tego nie mam absolutnie kądzie żadnych wątpliwości.
0: Podobno najbardziej podobał im się purpurowy Pałac Kultury. W nocy.
1: Drodzy Państwo.
2: No, Boże, naprawdę, wiecie co, brakowało mi, żeby mieć Was w komplecie.
1: A nie za dużo nas?
2: Nie, Was nie jest za dużo, Was jest akurat.
1: Państwa pytamy o to dzisiaj, czego macie za dużo?
3: Dzień dobry, 6/9. W temacie dnia ja mam na pewno za dużo ciuchów, w które jeszcze kiedyś wejdę. Pewnie jest 5 razy więcej niż tych, w które aktualnie wchodzę.
1: No, ale w ogóle generalnie w temacie 6/9 za dużo ciuchów to mi się już nie klei.
2: Ale ja chciałam powiedzieć, że ja ostatnio oddałam. Ja leżały chyba z 5 lat takie naprawdę dobre ciuchy, które były takie dobra, jeszcze poczekają. I w końcu wszystkie oddałam. Karola, pozdrawiam cię serdecznie. Wzięła, zadowolona.
0: Pozbyła się ciuchów i przyszła na 6/9.
4: 6/9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: I tego mi właśnie brakowało, szkoda gadać. Drodzy Państwo, ukochana Wojtka Goli prezentuje światu nowy nos. Jakby co, to stary zostawiła sobie jako zapasowy.
2: Ale co ukochana Wojtka Goli?
1: Nie wiem.
3: U mnie z kolei żona księcia Lubomirskiego popełniła straszne faux pas na przyjęciu u brytyjskiej królowej. Nie wiedziała, z kim rozmawia. Może szukała wzrokiem królowej Elżbiety. Bezskutecznie, dodam.
2: Laluna z kolei pręży płaski brzuch po operacji zmniejszenia żołądka i przypomina, nikt nie jest w stanie mnie zniszczyć. Ja tak spoglądałem na to zdjęcie uważnie i mam wrażenie, że wszystko, co wyjęli z tego żołądka, to wpakowali je od razu w biust.
0: Jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
4: Łukasz Bąk.
5: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
11: Tak.

0: inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
1: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
2: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów, pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują. Marilyn Manson. Guns N' Roses.

0: Polska Rok Warszawa.
1: Będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Europie, jest potwierdzenie z Pentagonu. Tragiczny finał poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. W raporcie też bociany Orion i Ofelia, które streamują prosto z lasu.
2: SK Rock. Raport.
1: 7 punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich żołnierzy w Europie. Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik departamentu, łączna liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat od rana śledzi dla Was nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba.
3: Tak jest.
1: Powiedz, co to oznacza dla Polski.
3: Jak twierdzi Pentagon, nic szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5000 żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: To jest raport.
1: Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
4: Działania straży pożarnej kończą się na tym etapie. Na miejscu pozostaje policja, która będzie prowadziła dalsze czynności dochodzeniowe.
1: Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu. Nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce skomentował sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej.
5: A Schengeni zónán belül egy másik országból hagyták el Európát Zsobró és a házastársa.
1: Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry oraz innego posła PiSu Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu w Budapeszcie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Bociany Orion i Ofelia streamują prosto z lasu w gnieździe bocianów czarnych w województwie łódzkim. Wykluł się ostatni maluch. Bociania rodzina monitorowana jest przez całą dobę dzięki kamerze zamontowanej przy leśnym gnieździe. O szczegółach na koniec Julia nie wiadomo.
6: Orion i Ofelia doczekali się 5. pisklęcia.
7: Maluchy są silne i bardzo głośne. Domagają się jedzenia, dlatego rodzice na zmianę donoszą pokarm. Głównie są to małe rybki i bezkręgowce.
6: Odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy, podkreśla Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
7: Jeszcze wszystko przed nami. Kiedy maluchy rosną i potrzebują coraz więcej pokarmu, rodzice będą pozostawiali młode same w gnieździe i to będzie bardzo trudny i niebezpieczny czas dla młodych bocianów.
6: Losy młodych bocianów można obserwować online.
1: Jak zaznaczają eksperci, ten konkurs

0: Narek Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
1: Jeszcze wszystko przed nami. Kiedy maluchy rosną i potrzebują coraz więcej pokarmu, rodzice będą pozostawiali młode same w gnieździe i to będzie bardzo trudny i niebezpieczny czas dla młodych bocianów.
0: Losy młodych bocianów można obserwować online.
2: Jak zaznaczają eksperci, ten konkurs...
3: Pogoda.
4: Trochę mnie przeraża twoja wiedza na temat tego.
5: I to ile chyba, trudnych wyrazów. Andziaks streamowały.
4: Spokój, ale to chyba wszystko przez Szkoda Gadać. Na przykład a propos Szkoda Gadać, to Kuba napisał. Kim na miłość boską jest Wojtek Gola? Odpisałam zgodnie z moją wiedzą. Nie mamy pojęcia, kim on
6: jest. Na pewno kimś innym niż Laluna. Proszę państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to dzisiaj ma być już coraz więcej przejaśnień, aczkolwiek w godzinach wieczornych na zachodzie naszego kraju, jeszcze na przykład województwo zachodniopomorskie czy lubuskie, zostaną muśnięte opadami deszczu z nad Niemiec. A na termometrach dzisiaj już coraz wyższe wartości, w ciągu dnia do 20 kresek powyżej zera, właściwie na terenie prawie że całego kraju, bo tylko nad morzem około 17-18.
4: Słyszałeś, jak on ładnie powiedział? Muśnięte. Mm-hmm. Ślicznie, naprawdę.
6: Bo jak Asia porannym promieniem słońca.
4: Pięknie.
5: Cudowny jest.
7: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9. Esterok.
5: Czego macie państwo za dużo? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy.
6: No głupich właśnie. Żartów w Esterok. Co?
4: Ja wczoraj powiedziałam, że od przybytku głowa nie boli, więc jakby tak, no generalnie, tak jak mówiłam wcześniej, za dużo rachunków do płacenia, Michał, co u ciebie?
8: Już. Po ptokach.
5: To u mnie też tak zawsze. Ona mi, Konrad.
4: Już. To już? A no dobra.

0: Właśnie to jest wzruszające w ogóle. Zawsze mnie ten utwór wzrusza. I do anything for love. Wszystko by człowiek zrobił dla miłości. No dobra, powiedzmy, że prawie wszystko i kładę tutaj nacisk na słowo prawie. Czego macie za dużo? O to was dzisiaj pytamy. Ja chciałam powiedzieć, że uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
1: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
2: Tak, bardzo mi się podoba. Znakomicie nas dobrali. Któremu się nie chce robić wystąp.
0: Świetny z nas trójkącik, uważam.
2: Drodzy państwo, dzisiaj pytamy o to, czego macie za dużo. Czego ma pani za dużo?
3: Ojku, nie wiem. Czego za dużo? Kłopotów.
2: Z młodym?
3: Nie, z nim nie. A z dziećmi jak to z dziećmi? Więc z dziećmi to zawsze, albo kłopoty, albo nie. Ale pociech dużo jest.
2: Jaśka, my z młodym mamy kłopoty, nie?
1: No, ja ze starym.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Pozwolę sobie na szybki żarcik. Wczoraj wpadł mi, bo moja córka przegląda różne rzeczy. Taki żarcik pod tytułem: dziecko przychodzi do mamusi i mówi tak: mama, kup mi nowego iPhone'a. A mama mówi: a co ze starym? Stary kupi iPada.
0: Słuchaj,
1: i co kupiłeś?
0: Nie wiem, ale choć założyłem mu na coś szlaban.
2: Drodzy państwo, gramy dla was bardzo dobrze. Muse, tak nazywa się formacja.
0: Utwór pod tytułem nazywa się Cryogen. Zrób mu szlaban na mikrofon. Wyłącz mu.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie.

0: Jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: SK Rock Warszawa.

0: pytankiem odnośnie wczorajszego koncertu Metaliki. Jest możliwość odsłuchania, co zagrali po polsku, czy w ogóle coś zagrali po polsku?
1: No jak najbardziej, oczywiście, że tak, przecież byliśmy tam, to był też tam nasz reporter.
2: No to prawda, i on coś tam o żabie usłyszał.
3: Czemu nikt dzisiaj nie mówi, że pan Tury zazwyczaj nie śpiewa, a wczoraj śpiewał w Kotle Czarownic? Chciałby być żabą. No mnie to dzisiaj tak zrobiło dzień, że...
4: To co, wersja profesjonalna? Aha. Bez podkładu?
1: Po jednej nutce.
4: Posłuchajmy, co tam się wydarzyło wczoraj wieczorem. I razem!
1: Dobra, jedziemy.
5: Chciałbym być żabą! Chciałbym być żabą jeszcze!
4: Jeszcze raz.
1: Dobra, dobra.
5: Chciałbym być żabą! Chciałbym być żabą jeszcze!
6: Przyszedł Błociek niespodzianie, puknął żabkę na się... No! He ate the little żabka? No! Teraz inne żabki płaczą, że je więcej nie zobaczą. No!
7: 6 na 9.

0: Nie, po prostu Wojtku, proszę cię, powtórz to, co powiedziałeś przed chwilą i ja będę content.
1: Tak, ja też będę content, bo ja tylko może małe wprowadzenie. Mamy dla was bilety na Fun Loving Criminals w Stodole w Warszawie 22 maja, to już za chwilę. Chcieliśmy dla was jakiś konkurs wymyślić, żeby coś było o Fun Loving Criminals. No i proszę, Wojtku.
2: Proszę państwa, skoro Fun Loving Criminals, jako znany znawca języka angielskiego, proponuję zabawę w stylu: powiedz nam kryminalną historię o wentylatorach.
0: Tak zawęziłeś.
1: Tak, no, jak fan, to fan. Ale no, widzisz, od razu wiadomo, że ty jesteś użytkownikiem klimatyzacji.
2: Tak, przewiało mi mózg.
0: No to co, messengerski rok do waszej dyspozycji. Aha. Króciutka historia o wentylatorach kryminalna. Tak. No, nie będzie łatwo.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Autopromocja. Melina w SC Rock.
4: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
5: Bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
4: A książkę się pisze?
5: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z tymi Mińskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
3: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
3: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Łotewskie MSZ zaprzeczyło i to stanowczo, by kraje bałtyckie, a także Finlandia oddały Ukrainie swoje terytorium, swoją przestrzeń powietrzną, konkretnie do prowadzenia ataków na Rosję. Moskwa od kilku tygodni powtarza kompletne kłamstwa na ten temat, oświadczyła szefowa łotewskiej dyplomacji. Czechy szykują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia śmiertelnie groźnym wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze, poinformowały wieczorem służby prasowe czeskiego Ministerstwa Zdrowia.
6: To jest raport.
7: Mózg utrzymywany w dobrym stanie mniej poddaje się skutkom wczesnych etapów choroby Alzheimera. Pomagają w tym dobra dieta, odpowiedni sen oraz intelektualne wyzwania, o czym przypominają dziś badacze z Australii na podstawie ich najnowszych ustaleń.
6: SK Rock Sport.
7: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już żadnych szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii, skandal szpiegowski, angielska liga piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League. To kara za nagrywanie przez Sztab Świętych treningów rywali. Pierwszy krok w stronę awansu do French Open zrobiła Katarzyna Kawa. Polska tenisistka wygrała w pierwszej rundzie kwalifikacji. To wcześniej udało się też Maji Chwalińskiej. By dostać się do głównej drabinki w Paryżu, będą musiały wygrać jeszcze dwa spotkania.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: czego macie za dużo, o tym dzisiaj rozmawiamy i pytamy, czy...
1: Czy czegoś nie macie
0: za dużo? O, właśnie.
2: Bardzo ładnie, rzeczywiście, Wojtku, tak, to prawda. Ja właśnie stwierdziłam, że za dużo jest różnych postów na Instagramach i Facebookach, we wszystkich mediach społecznościowych. Oszaleć można. I człowiek zawiesi na czymś wzrok na chwilę, bo się, kurczę, zamyśli i oni od razu natychmiast wysyłają ci 70 podobnych rolek. Dlaczego?
0: I mówi to Asia, która ostatnio na przykład wyjechała raz do Londynu, raz do Zielonej Góry i wrzucała tyle kontentu, że człowiek nie nadążał sklikać.
2: No przykro mi bardzo, no ja też robię tego za dużo.
1: Ja jestem dopiero w połowie Zielonej Góry właśnie, także doklikam sobie całą resztę,
2: ale
1: kiedy ty już będziesz
0: na trawie, bo zaraz Ateny.
2: Ja właśnie bardzo przepraszam, zaglądajcie tam naprawdę na te moje media społecznościowe, Eskirok media społecznościowe, bo tam my z Dawidem robimy za rzeźby greckie i zrobiła nas w ten sposób, że tak powiem, nas ucharakteryzowała Klaudia. Tam nie ma pół AI-a w tym.
0: Tak, AI płakał jak oglądał.
1: Otóż
0: płakał.
1: To, drodzy Państwo, jeżeli za dużo macie tego rodzaju różnych filmików wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, to co zrobiła Klaudia z Aśką i z Dawidem, naprawdę
2: to jest mistrzostwo świata. Naprawdę, koniecznie to zobaczcie, bo rzeczywiście Klaudia po prostu nas wymalowała, ogarnęła, sfotografowała, sfilmowała. Kurczę, i wszystko jest w realu.
1: A wracając do tematu, Wojtku, gdybyś mógł raz jeszcze zadać pytanie.
0: Czego masz za dużo?
3: Czego mam za dużo? Za dużo mam obowiązków. Ale jakbym nie miał tych obowiązków, to bym miał ich za mało. Czyli nudziłbym się dwa razy więcej. A tak nie mam czasu się nudzić. Czyli ambitny, konkretny, długofalowy plan mojej małżonki się sprawdza.
0: Bo za każdym sukcesem stoi kobieta, prawda?
4: Poranne 6 na 9 w SCRO.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
1: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
2: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: Tylko chciałam powiedzieć, że na naszych słuchaczy zawsze można liczyć i nawet najgłupsze pytanie, które może paść z naszej strony, a to się niestety czasem zdarza, okazuje się, że potraficie to ubrać w coś absolutnie fantastycznego.
1: Proszę Państwa, mamy dla Was podwójne zaproszenia na sobotni koncert w warszawskiej Stodole zespołu Fun Loving Criminals. No i nasz purysta językowy Wojtek wymyślił zadanie w nawiązaniu do gry słownej: wymyśl krótką historię kryminalną o wiatrakach tudzież wentylatorach.
2: Tak, pan Wojtek wymyślił, pan Waldek odpowiedział.
3: Ostatniej nocy wentylator, zamiast wydawać cichy szept typu wśród dźwięków klimatyzacji wydał inny dźwięk. Wojtek włączył całą klimatyzację na gorący, żebym się ukatrupił w tym gorącym upale. Obudziłem się cały zgrzany. Nagle włączył klimatyzację na niższą temperaturę. Zrobiło mi się mega zimno i stopniałem jak lód i umarłem.
4: Bo dla niektórych to warto się dostopić.
1: Boże, co tu się wydarzyło?
2: Pani, czy zapytam, czy mamy to?
1: Mamy, ja się boję, że nie dość, że mamy to, ale mamy też inne zgłoszenia.
0: Mamy też jeszcze inne zgłoszenia i też mamy to chyba.
2: Najpierw, Waldku, drogi, żeby nie było dla ciebie oklaski.
0: Dla ciebie, tak.
2: Czyli idziesz na koncert Fun Loving Criminals z osobą towarzyszącą.
0: Świetne to było, naprawdę, ja sobie będę to puszczać, jak będę chciała sobie poprawić humor.
2: No to lećmy dalej.
1: W Stodole mają klimatyzator.
5: Otworzyła drzwi i w napięciu stanęła w progu. Zrobiła krok. Pokój spowity był dymem, a atmosfera była duszna i gęsta. Zrobiła kolejny krok, gdy nagle poczuła powiew z prawej strony. Zamarła, bo wiedziała, że nie ma tam ani okna, ani drzwi. W ciemności dostrzegła dwoje świecących oczu, a powiew wzmógł się. Wtem zauważyła krwiożercze spojrzenie stojącego w rogu wentylatora. Wiatrak rzucił się na nią z wściekłością, a ona wiedziała, że to już jej koniec.
1: Boże, ta muzyka, jak pani zrobiła robotę, doskonałe, no pani też musi tam iść.
0: Najbardziej podobają mi się takie słowa, które się pojawiają w międzyczasie, potem wtem.
2: Nagle.
0: Nagle.
2: Wiożercze
0: oczy. Świetne.
2: Chodźcie, mówmy wszyscy razem. Gratulujemy, idziecie państwo na koncert.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: 68-letni Dolph Lundgren zabrał na salony 24-letnią córkę i o 5 lat starszą od niej żonę. Mhm. No i dobrze, przynajmniej mają dużo wspólnych tematów. W sensie obie panie.
2: No tak, dokładnie, właśnie tak. Drodzy państwo, Walduś Kiepski wozi się po Warszawie obitym autem. Ale śmieje się z tego.
3: Ja mam dla was ważną informację. Doda i Fagata poszukują atrakcyjnego faceta do tortur. Oferują 1800 zł i pytają, czy się skusicie. Więc ja wam powiem, panowie, fucha jest. Żonom powiecie, że łatacie rodzinny budżet.
1: No i tu znowu daj ten śmiech, Waldusia.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat.

0: Jest, żonom powiecie, że łatacie rodzinny budżet.
1: No i tu znowu daj ten śmiech Waldusia.
2: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat.

0: klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Wielka manifestacja Solidarności już dziś w Warszawie. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. Takie informacje przekazuje ZUS. W raporcie też sukces polskich naukowców podczas wykopalisk archeologicznych w Peru.
6: SK Rock. Raport.
5: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Wielki najazd na Warszawę. O 12 z Placu Zamkowego rusza manifestacja Solidarności. Uczestnicy będą m.in. domagali się od senatorów, aby zgodzili się na prezydencki wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Ze Śląska do stolicy oprócz m.in. górników czy innych grup zawodowych wyjechało dziś o poranku też sporo rolników. Rozmawiał z nimi nasz reporter Darek Brombosz.
7: Tak, jest do tej pory, to jeszcze jest 2 lata i nas nie ma. To, co ostatnie lata się dorobiliśmy, teraz będziemy musieli już z tego dokładamy.
8: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
9: Co Zielony Ład oznacza bezpośrednio dla pana jako rolnika tutaj ze Śląska?
7: No ograniczenie produkcji żywności.
10: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Prowadzę już je sam z 10 lat. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
9: To do tego aż zmierza? Do bankructwa?
10: Oczywiście, że do bankructwa. Jeżeli teraz magazyny są dzisiejszy pełne w większości rolników, o ile ktoś skupuje, to poniżej kosztów produkcji, no to czym się to wiąże?
5: Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami. Na proteście będą dodatkowo domagać się wsparcia w walce z niskimi cenami skupu oraz skutkami suszy.
6: To jest raport.
5: Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do USA. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Tusk. Tym mają zająć się ministrowie.
11: Bardzo bym chciała, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji, ale także mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także o amerykańskiej opinii publicznej.
5: To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, dodawał szef rządu.
11: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
5: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie dostał polityczny azyl. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, podaje ZUS. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o połowę, ponad połowę. Wzrosła też liczba dni spędzonych przez pracowników na chorobowym.
12: Liczba dni absencji chorobowej wzrosła o 68%. Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości, a także schizofrenia.
5: Wymienia Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego ZUS-u. W ubiegłym roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 L4. Rok wcześniej takich przypadków było o prawie 10% mniej.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Jeszcze sukces polskich naukowców na deser. Szczątki należące do rasy nagich, czyli gołych psów peruwiańskich sprzed 1300 lat odkryli właśnie polscy archeolodzy w Peru. Rasa ta, psów nagich, uznawana jest za część dziedzictwa kulturowego tego południowoamerykańskiego kraju. Psy prawdopodobnie otaczano szczególną opieką, ale ich nie ubierano

0: i w wieku szczenięcym żywiono niemal jak dzieci.
1: Słuchajcie, ja tak do końca nie jestem pewien, sprawdziłem sobie. Rozkład ubrań
0: nagie, gołe,
1: od
0: jeden
1: roku do 5 lat, więc nie wiadomo, czy te psy były nagie. Może były ubrane, a po prostu ubrania się rozłożyły pod ziemią.
2: Pogoda.
3: Na bank były ubrane.
1: Tak, co się żyje.
3: Miały majtki.
1: Na pewno. Proszę Państwa, dzisiaj o poranku od stopni 12 do 14, w ciągu dnia maksymalnie 22 stopnie w centralnej Polsce, nieco chłodniej w Gdańsku i Koszalinie, tam 17, 20 stopni też w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Na zachodzie w godzinach wieczornych możliwe przelotne opady deszczu. Poza tym większość kraju dzisiaj z rozpogodzeniami. Można nago śmigać.
3: Trzeba włączyć wentylator.
4: Drodzy Państwo, jeżeli wydawało Wam się, że poziom absurdu sięgnął już naprawdę zenitu i dna, to nic bardziej mylnego.
3: Nie, mamy jeszcze godzinę.
4: Będzie lepiej. Dzisiaj mamy też Europejski Dzień Morza, a ponieważ marynarze, prawda, żołnierze to także ludzie morza, to może pozdrówmy ludzi morza.
5: Huja Navy! Huja Navy!
2: Eskarom. 6 na 9.
6: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
2: Od 6 do 9
6: w Eskarom.
3: Ja czekam, kiedy nasi słuchacze napiszą, słuchajcie, naprawdę mamy już za dużo 6 na 9.
1: Czego macie za dużo? O tym dzisiaj rozmawiamy. Głupole z poranka pozdrawiają.
4: Co w raportach?
0: Polacy coraz mniej boją się inflacji, teraz boimy się.

0: A ja jestem nad morzem i chuja Navy.
1: Chuja Navy! Chuja Navy!
2: A czy jest jakieś święto marynarki wojennej w Polsce?
3: Marynarki wojennej nie, ale jest kilka imprez związanych z morzem. Tak, dokładnie. Dzień morza, właśnie od tego wyszliśmy. Europejski Dzień Morza, a jeszcze w roku 80. pan Henryk Jaskuła wpłynął do portu w Gdyni, kończąc samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portu.
2: A Westerok z tej okazji stary kończył morze.
3: I może zadać Boże, jeszcze parę pytań na mieście.
1: Jak się ucieszył, widziałeś, to po prostu tak Żarcik się ucieszył z powodu tego żarciku. Słuchajcie, czego mamy za dużo? I to jest ważne. Ja uważam, że od przybytku głowa nie boli.
3: Czego ma pani za dużo?
4: Czego mam za dużo? Jezu, nie wiem, włosów na głowie.
3: Pracy.
4: Nie, uwielbiam swoją pracę.
3: Pieniędzy.
4: Wystarczająco.
3: Czasu wolnego.
4: Nie mam w ogóle czasu wolnego.
2: Ale zobacz, mówi pani włosów na głowie, a on jej wmawia, że inne rzeczy, że pracy, że pieniędzy. A pani, nie, chodzi o włosy!
3: No tak już mam, jak się na coś uprę, to brnę, tak
2: no
3: jak ty.
2: No właśnie wiem.
5: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ja widzę, że tutaj jakieś gromy w ogóle latają między wami dzisiaj. Ja się odsunę na wszelki wypadek i posłucham sobie razem z państwem Violet Grove.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
8: Cześć, Igor.
9: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
10: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
0: Reklama. SK

0: Ja już wiem, o czym będzie opowiadała Joanna nam, drodzy Państwo, za chwilę. Posłuchajcie, czy przypadkiem nie opowiada o Was. Ja natomiast wiem na pewno, że opowiada o mnie, bo taki jestem.
1: Tak. Ja na pewno mam tak, że to, co na mnie najbardziej działa, jeśli chodzi o zdejmowanie nogi z gazu, to te uśmiechnięte buźki. Ja zawsze chcę zasłużyć na taką uśmiechniętą, zieloną buźkę, a jak nagle się okaże, że przekroczyłam trochę prędkość i ona się pokazuje taka smutna i czerwona, to jest mi bardzo przykro. Ale wyobraźcie sobie teraz taką historię. Osoby spontanicznie dziękujące kierowcy za zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych, to według psychologów osoby uprzejme, które potrafią dostrzec w kierowcy drugiego człowieka. Sumienne przestrzeganie prawa, ale także niepisanych zasad społecznych. Czyli osoby, które przytrzymują drzwi, oddają tackę w restauracji. I empatyczne oczywiście, czyli umiejętność postawienia się w sytuacji drugiego człowieka. Badania potwierdzają, że nawet drobne podziękowanie potrafi poprawić kierowcy humor. W ogóle potrafi poprawić humor. To jest naprawdę bardzo spoko, żebyśmy tacy byli uprzejmi i empatyczni panowie.
2: Ja nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale Kończy nam kiedyś zdradził, że najczęściej dziękuję innym środkowym palcem.
0: No to dziękujemy Ci już, Wojtek.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

dobry. Według mnie za dużo to mamy polityków na każdym szczeblu i są za starzy. Fajnie by było, jakby to się zmieniło, ale raczej na to nie liczę, bo przecież gdzie im będzie tak dobrze, jak przy żłobie. Pozdrawiam.

0: Proszę Państwa, 8:31 na zegarach. Michał Poklonkowski już w raporcie SK Rock.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Departament Wojny USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Oznacza to m.in. tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce. Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz ma dziś złożyć zeznania w prokuraturze w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
1: To jest raport.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali na terenie Warszawy agencję towarzyską prowadzoną przez gang. W sprawie zatrzymano 5 osób, w tym liderkę grupy.
1: SK Rock Sport.
2: Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00. Za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią. Koszykarze Dzików Warszawa wyszli na prowadzenie w ćwierćfinałowej rywalizacji z Treflem Sopot. W trzecim meczu wygrali 85-78 i prowadzą 2-1. Rywalizację z Legią przedłużyli za to koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza. Ci wyszarpali zwycięstwo 92-91 i doprowadzili do czwartego meczu.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Tak patrzę sobie tam, patrzę za okno, patrzę sobie, a tu idzie lepsze.
1: O! Pomachałeś? No.
0: Dokładnie, to był Super. Jam za nami, nowy jam na antenie Ski Rock.
1: Agnieszka do nas napisała: czego mam za dużo? Zdecydowanie obowiązków w pracy. To, że jestem sprytna i wykonuję swoje obowiązki szybciej niż reszta, nie powinno się mnie za to karać dodatkowymi obowiązkami. Pani Sylwio, jeśli pani tego słucha, proszę to przemyśleć. Pani
2: Ale
1: Sylwio?
2: U nas też podobnie, za dużo proszę obowiązków. Od 6 do 7 przegadujemy co u Łaśki, od 7 do 8 co u Wojtka, a potem już na kądzie nie starcza czasu.
0: No właśnie.
1: A też jesteś sprytny i dobrze wykonujesz swoje obowiązki?
2: Tak, sprytny i wybitny.
0: Czy dobrze wykonuję swoje obowiązki, to my się przekonamy po godzinie 9 dzisiaj, kiedy pójdziemy sobie na dywanik albo dywanik przyjdzie do nas.
1: To.
0: Drodzy Państwo, a może wy, was zapytam, macie za dużo na koncie, czy nie?
2: Ty nas pytasz?
1: No, cię, was? Proszę cię.
0: A są tacy, kochana, którzy
1: Co
0: mają.
1: Co ty mówisz?
0: Tak.
1: No proszę bardzo.
3: Czego mam za dużo? Na koncie mam za dużo. No 15 punktów to już chyba dużo.
2: Ale na karcie witaj, czy na prawo jazdy?
0: Tego nie wiemy.
1: No, takich nie mam na szczęście. Na tym koncie nie mam też nic.
0: Jeszcze jedna Państwa propozycja a propos tego, co macie, czy czego macie za dużo?
4: Czego mam za dużo? Uwaga, za dużo to ja mam czasu antenowego bez was. A, ale to potraktuj proszę jako komplement, bo do tej pory, no jakiś tam czas temu oczywiście, namiętnie was słucham dzień w dzień. Moja droga do pracy zawsze się kończy około 9:30, ale jak i wszystkich kierowców, którzy odwożą dzieci do przedszkola i do szkół. Wobec tego mam aktywny postulat, żeby wydłużyć i powrócić do wieloletniej tradycji i SK Rock poranek 6 na 9 po prostu rozszerzyć do 9:30.
5: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
6: 6 na 9. SK Rock.
7: Reklama.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż,

0: spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Reklama.

0: sprawia, to chyba mam za dużo nadziei na różne wydarzenia, na różne dobre rozwiązania. Mam nadzieję, później przychodzi rozczarowanie, a później znowu mam nadzieję i znowu rozczarowanie. No, czasami się zdarzy, że jednak te nadzieje się spełniają, ale za dużo ich mam, zdecydowanie.
1: Też tak
2: nie
1: mam.
2: Może za dużo, trzeba mieć zawsze nadzieję.
3: Też tak mam nadzieję, a później przychodzi rozczarowanie, później znowu mam nadzieję i znowu nic z tego.
4: Rolnik też tak ma, bierze widły i zawsze coś nadzieje.
3: My się, drodzy Państwo, jak słyszycie, zbliżamy do końca naszej pracy dzisiaj, bo zbliża się godzina 9:00. I Państwo, niektórzy dopiero zbliżają się do początku swojej pracy.
5: Zbliża się 9:00, wieczór.
3: Włożysz to w przymrużu? Jeszcze raz, żebyście zrozumieli?
5: Zbliża się 9:00, wieczór.
3: Ale dobrze, że mamy tutaj księdza. Absolutnie przydałyby się jakieś egzorcyzmy.
6: Dobrze, ale opłaty przyjmuję z góry. Podczas egzorcyzmu diabeł potrzebuje im podwyższenie cen.
7: Poranne 6 na 9 w SC.

0: Ledwie wczoraj Jaro był w pracy, a dzisiaj już nie.
1: No tak, a my jeszcze dzisiaj albo premia, albo ochrzan i do domu.
0: Tak będzie.
2: No ciekawe, co z tych dwóch rzeczy może nam się przytrafić, naprawdę.
0: No, każdemu co innego, no, może
1: poczekaj,
0: też tak może
1: co innego
0: być,
1: może na przykład.
0: Premia, ochrzan. Premia.
1: Poczekaj, to jest fajna wyliczanka. Ochrzan, premia, ochrzan, benz.
0: Michał Dziesik, po dziewiątej dzisiaj.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
8: Lidl.

0: To się opłaca.
1: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
2: Reklama.
3: Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce dziś w Warszawie spotka się z premierem i z prezydentem. Mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu.
4: SK Rock. Raport.
3: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. Najpierw był Kraków, teraz Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Wczoraj Peter Maggior zwiedził Katedrę Wawelską i spotkał się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i z prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Ale czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
5: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Maggior przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
6: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
5: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
3: Były minister, przypomnę, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości.
0: To jest raport.
3: Grozi im 20 lat więzienia, na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w warmińsko-mazurskim. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, argumentując to wysoką, grożącą karą i obawą matactwa.
7: Sąd wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani istotnie dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów, a ponadto zdaniem sądu istnieje realna obawa, że gdyby podejrzani pozostawali na wolności, mogliby wpływać na toczące się przeciwko nim postępowanie karne.
3: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w warmińsko-mazurskim. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Cała czwórka odpowie też za nieudzielenie mu pomocy.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. To kolejny przykład tego, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej osad ludzkich, również na północ od Gęstwy. Z tych lasów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W Bieszczadach jest nasz wysłannik Mateusz Chłystun. Mateuszu, opisz, jak wygląda sytuacja o poranku.
8: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców, ale nie tych tu w okolicach Połoniny Wetlińskiej, gdzie teraz jestem. Tu obecność niedźwiedzi blisko domów, zwłaszcza wiosną, nikogo nie dziwi od lat, ale tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka, kilkadziesiąt kilometrów na północ stąd. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
2: Pogoda.
3: IMGW ostrzega przed popołudniowymi i też wieczornymi burzami w czterech województwach. Chodzi o warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Środa będzie jednak pogodna, miejscami sporo słońca. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu i w górach, przez 20 w Łódzkiem do 23 na Lubelszczyźnie.

0: To był kult w Esterogi, dziewczyna bez zęba na przodzie. Jest 15 minut po 9. No taka mała zmiana dzisiaj. Tak wyjątkowo w środę 20 maja. Kłaniam się, Michał Cieślik. Dzień dobry, no i do południa spędzę z Państwem ten czas w Esterogi. Oczywiście będziemy sobie wertować nasze muzyczne kalendarium. No i będę Państwu podrzucał kultowe kawałki i kultowe historię przez najbliższe, no w tym momencie już niespełna 3 godziny. Także zapraszam bardzo gorąco. Meta wczoraj zagrała w Chorzowie. Jak się Państwu podobało? Państwo zadowoleni? No chyba inaczej być nie może. A jak się podobał wybór Kerka i Roba, jeżeli chodzi o ten polski kawałek, który wykonali podczas tego właśnie koncertu? No może jakoś nie najlepsza, ale tak to mniej więcej brzmiało wczoraj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No i tym razem padło na repertuar Perfektu. Chcemy być sobą. Ten właśnie utwór został przez Kerka i Roba wykonany na tym wczorajszym koncercie Mety w Chorzowie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No, doceniamy próbę i bijemy brawo, jak najbardziej. To teraz sięgniemy po nowy kawałek Evanescence. Who Will You Follow?

To był Queen w Westerogi One Vision. No a przed nami człowiek, który stał się, już nagrywając jeden ze swoich pierwszych utworów, zresztą kawałek znalazł się na jego debiutanckiej płycie pod koniec lat 60. No i kto wie, czy gdyby nie brawurowe wykonanie tego utworu podczas legendarnego festiwalu Woodstock w 69. roku, te dźwięki miałyby taką moc rażenia, a w ogóle wszystko to dzięki duetowi Lennon-McCartney, który jest autorem tej kompozycji. No i to jeden z tych przypadków, gdzie mam wrażenie, cover przebił popularnością oryginał, a poza tym jeszcze utwór w tej wersji stał się tematem przewodnim kultowego serialu dla młodzieży na przełomie lat 80. i 90. Cudowne lata, coś Państwu to mówi? No chyba tak. Joe Cocker, o nim mowa oczywiście, człowiek, który z niejednego pieca muzycznego czerpał, dziś rocznica jego urodzin. Miałby 82 lata. With a little help from my friends, Joe Cocker. What would you do if I sang out of tune?

0: To był Myslowicz i Aleksander w Esterok. Aleksander przez X, tak na marginesie, Aleksander przez KS ma dziś imieniny. Jeżeli panowie o tym imieniu świętujecie dziś właśnie, no to najlepsze życzenia z tej okazji. No i gorąco pozdrawiamy tych, którzy świętują 20 maja wszelkiego rodzaju okazję. No niech się Państwu darzy. A jeszcze przed godziną 10 na pewno sięgniemy po kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium, związaną z 20 dniem maja.
1: Autopromocja. Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
2: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
10: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
11: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
12: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
2: Reklama.
13: SK Rock. Radar.
14: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Mówi się, że każdy z nas ma gdzieś na świecie swojego sobowtóra. Jeszcze śmieszniej robi się wtedy, gdy dwie niezwykle podobne do siebie osoby stają się częścią szeroko pojmowanego show biznesu i są nieustannie porównywane. Do grona tego należy aktor Will Ferrell i Chad Smith. Aktor i muzyk regularnie robią sobie z tego żarty. I tak było też ostatnio w Saturday Night Live, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
13: SK Rock Radar.
15: What's up, this is Fred, Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
16: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set, słuchajcie SK Rock.

0: Saturday Night Live, a więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
2: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst man in the world, Limp Bizkit.
3: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

To był zespół Midnight Oil, Birds Are Burning w SC Rock. No a dziś wspominamy pewnego niezwykle ważnego muzyka, niedoszłego koszykarza i prawnika. Tak swoją drogą studiował też ekonomię, no i zanim stanęło

0: To był zespół Black Sabbath i Changes w SC Rock. Changes, czyli zmiany. Tak a propos, za chwilę zmieni się godzina na naszych zegarach na 10:00. No i punktualnie o 10:00 na naszej antenie najnowszy raport. Już teraz gorąco Państwa zapraszamy. Po 10:00 m.in. Steppenwolf i Born to be Wild. No i podrzucę też Państwu kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium.
1: Reklama.
2: Bo w media ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAC za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2030.

0: 2026.
1: Reklama.
2: Szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję USA w sprawie lokalizacji i lokacji amerykańskich wojsk w Europie. Za chwilę oddamy mu głos. Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów-Małopolski, Rzeszów Główny, to po wypadku na torach.
3: SK Rock. Raport.
2: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. Minister koordynator do spraw służb specjalnych poinformował, że ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat, usłyszeli już zarzuty. Prokuratura zarzuca im m.in. działanie o charakterze dywersyjnym.
4: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
2: Mówił nam Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara od 8 lat do dożywocia. Sąd w Białymstoku zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt.
3: To jest raport.
2: To nic nie zmienia w polsko-amerykańskich relacjach. Tak szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie lokacji amerykańskich wojsk w Europie. Przypomnę, liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Ale w przypadku Polski decyzje USA mogą tylko tymczasowo opóźnić rozmieszczanie wojsk w naszym kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się rano z Christopherem Mahoneyem, zastępcą szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Nie ma żadnej decyzji niekorzystnej dla Polski, podkreśla szef MON.
5: Mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. I to zostało wczoraj potwierdzone. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
2: Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów-Małopolski Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Trzciana-Rzeszów Główny. Do zdarzenia doszło dziś po 7:00. Na ten moment wiadomo, że osoba znajdowała się w miejscu niedozwolonym, poza przejściami i przejazdami. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa i Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut.
6: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
2: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin.
1: SK Rock Biznes.
2: Niemal połowa, bo aż 41% tak zwanych Zetek i 46% milenialsów w Polsce żyje od wypłaty do wypłaty. To wynik lekko wyższy niż na świecie, gdzie średnia wyniosła po 47%. Tak wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Z kolei polscy młodzi częściej narzekają na dostępność mieszkań. Enea Nowa Energia, spółka zależna Enei, podpisała z BGK umowę pożyczki o wartości ponad 417 milionów złotych finansowanej z KPO. Środki zostaną przeznaczone na budowę 11 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 268 MW w północno-zachodniej Polsce. Prezes UOKiK-u nałożył 2 232 000 zł kary na spółkę Mobile Marketing Center sprzedającą kursy językowe online. Urząd uznał, że firma wprowadzała konsumentów w błąd, m.in. fikcyjnymi dofinansowaniami i ofertami rzekomo darmowych kursów, poinformował UOKiK. Jeszcze ceny walut. Te aktualne: za dolara płacimy 3,62 zł, euro kosztuje 4,24 zł, frank szwajcarski 4,62 zł i funt brytyjski jest wyceniany na 4,90 zł.
1: Pogoda.
2: IMGW ostrzega przed popołudniowymi i wieczornymi burzami w czterech województwach. Chodzi o warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Środa będzie jednak pogodna. Miejscami sporo słońca. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu i w górach przez 20 w Łódzkiem do 23 na Lubelszczyźnie.

0: To był Lady Punk w Esterogi, wciąż bardziej obcy. Oczywiście z Janem Borysewiczem na wokalu, a Janusz Panasewicz będzie naszym gościem dzisiaj po godzinie 16 w kolumnie Zygmunta u Dawida. No i będzie opowiadał m.in. o tym pięknym jubileuszu zespołu Lady Punk, który zespół świętuje w tym roku. Po 16 Janusz Panasewicz w Esterok, także polecamy serdecznie. Jest 13 minut po 10, niezmiennie w kalendarzu środa i 20 dzień maja. Dzień dobry, Michał Cieślik, kłaniam się no i zapraszam na kolejną godzinę naszego środowego przedpołudniowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zapraszam oczywiście po kolejne kultowe historie. W tej godzinie będziemy m.in. składać życzenia pewnej legendarnej wokalistce z okazji 80. urodzin. Proszę bardzo. Taki jubileusz. To trochę później, a teraz Nickelback.

No tak, dziś rozpoczęliśmy od fragmentu wykonania tego jednego z największych hitów Perfektu, Chcemy być sobą. To było wykonanie Roba i Kirka z Metallica, które panowie zaprezentowali wczoraj podczas koncertu Mety na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No naprawdę urocze to było. Ja zawsze doceniam próby poradzenia sobie z tym niełatwym językiem, jakim jest polski. Ale dali radę, panowie, można sobie to podejrzeć w internecie, w razie gdyby ktoś jeszcze tego nie widział albo nie słyszał, a chciałby zobaczyć, jak to wyglądało i brzmiało. Także polecam. Perfekt za nami. Niewiele ci mogę dać. A propos rockowych koncertów, no rzeczy tam czasami mogą wymknąć się spod kontroli. Oj tak, tak było tego dnia w 1980 roku, kiedy podczas koncertu The Clash w Hamburgu, w słynnej Markthalle, doszło do awantury wywołanej przez jednego niesfornego, w cudzysłowie, koncertowicza, którego emocje nieco poniosły do tego stopnia, że po prostu zarobił w głowę gitarą od Joe Stramera, słynnym Fenderem Telecasterem. Oczywiście wezwano policję na miejsce i aresztowano wokalistę The Clash, sądząc, że to on jest tym, który wszczął awanturę, ale po krótkim przesłuchaniu i sprawdzeniu zawartości alkoholu we krwi puszczono go wolno. No i niebawem panowie wrócili do siebie, czyli do Londynu. London Calling, The Clash, Westerok.

Jezu i Vertigo w Esterok, tak swoją drogą 21 lat temu zagrali na Stadionie Śląskim w ramach trasy Vertigo Tour. No, Śląski trochę inaczej jeszcze wtedy wyglądał, ale to, co wczoraj tam Meta zrobiła, no to szoczek normalnie, tak delikatnie powiedziawszy, bo rozbili bank, jeśli chodzi o frekwencję. Jeden z serwisów podał, że dokładna liczba uczestników występu wyniosła 88 656 osób, natomiast Facebook Mety informuje, że uczestników było ponad 90 tysięcy. Tak czy inaczej, masa ludzi pojawiła się wczoraj na Śląskim, by zobaczyć i usłyszeć na żywo Metę. Tym samym rekord frekwencyjny.

0: Ukrainę na tym właśnie stadionie został pobity. Także brawa. Brawa dla państwa i dla tych panów, którzy wczoraj zagrali. 27 minut pozostaje do 11.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z dziećmi to zawsze, albo kłopoty, albo nie. Ale pociech dużo jest.
3: Jaśka, my z młodym mamy kłopoty, nie?
4: No, ja za stary.
5: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
6: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6. urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
15: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
18: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
19: No wiem.
18: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
19: Ej, to już przesada.
18: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
20: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
21: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
22: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
23: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
24: Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
25: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
1: Reklama.
26: Hi, I'm Hosier.
27: Hey, this is Jake.
28: And Josh from Greta Van Fleet.
29: Cześć, tu Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluchacie Eski Rock.

0: What a Wonderful World.
1: Aha,
0: na pewno. Joey Ramone, to już za nami w SC Rock. No tak, 2 lata temu wydała swoją biografię, ale tak naprawdę jej życie to historia zbyt obszerna na tylko jedną książkę. Nazywa się Cheryl Sarkisian, to jej prawdziwe nazwisko. Jej ojciec miał ormiańskie korzenie, pracował w Stanach jako kierowca ciężarówki, a ona karierę zaczynała w połowie lat 60. od śpiewania w duecie Sonny and Cher, tworzonym ze swoim mężem, ale ta relacja raczej nie była synonimem udanego związku. Jak wiadomo, to był 65. rok ubiegłego stulecia, kiedy wydany wtedy utwór I Got You Babe stał się takim symbolem ruchu hipisowskiego w Stanach Zjednoczonych, a Cher stała się, bo to ona jest jedną z bohaterek tego dnia, wokalistką kultową. Cher kończy dziś 80 lat. Wszystkiego dobrego dla pani Cheryl z tej właśnie okazji. No a teraz do spółki z Beavisem i Buttheadem w takiej odświeżonej w latach 90. wersji wielkiego hitu I Get You Babe. Cher przed nami.

0: To był Kazik na żywo i plamy na słońcu. Najwięcej utworów do zagrania w tej godzinie już nie mam, ale spokojnie, po 11 będę miał ich parę. Wśród nich m.in. bardzo fajne koncertowe nagranie zespołu The Ground Breeze. A z jakiej okazji ten utwór pojawi się w kolejnej godzinie, to proszę zostać z nami. Wszystkiego się Państwo dowiedzą. Za chwilę 11, za chwilę na naszej antenie najnowszy raport.
1: Autopromocja. Melina w Erste Rock.
2: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to jest...
3: Z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Wydaje mi się, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
2: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.

0: zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
8: Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
19: Znowu lecicie?
20: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
21: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Reklama. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu w Wilnie i też premier rządu w Wilnie. To z powodu drona, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Czechy szykują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola.
23: SK Rock. Raport.
22: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z tym incydentem aktywowano misję NATO oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli już m.in. prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu i premierka.
0: To jest raport.
22: A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier, szef MONU, spotkał się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą dowódcy połączonych sztabów. Pentagon oficjalnie potwierdził, że liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Przed resortem obrony jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Kład, co usłyszałeś w tej sprawie?
1: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wycofanie jednego z brygadowych zespołów bojowych to część większej operacji, zmiany obecności sił USA w Europie. Polska ma być nie tylko informowana o tym, w jakiej formie i gdzie będą stacjonować amerykańscy żołnierze.
4: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
1: Mówił szef MON i dodał, że możemy zyskać na tych zmianach.
23: Zabiegamy o to, żeby zwiększyć tę obecność?
4: Zawsze. I mamy prawo zabiegać po wypowiedziach prezydenta Trumpa, który jasno mówił, nie zmniejsza się obecność wojskowa, a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
1: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
22: Premier Węgier w Warszawie, drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara w Polsce, rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.

0: a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
1: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
2: Premier Węgier w Warszawie, drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara w Polsce, rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.

0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia śmiertelnie groźnym wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Takie informacje przekazały wieczorem służby prasowe czeskiego Ministerstwa Zdrowia.
2: Pogoda.
1: IMGW ostrzega przed popołudniowymi i wieczornymi burzami w czterech województwach. Chodzi o warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Środa będzie jednak pogodna, miejscami sporo słońca. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu i w górach, przez 20 w Łódzkiem, do 23 na Lubelszczyźnie.

ONA w SC Rock. No a Agnieszka Chylińska już w tę sobotę będzie świętować swoje urodziny. No i trzeba będzie powiedzieć, że to będzie godne świętowanie swojego półwiecza, ponieważ to się zbiega z tym urodzinowym koncertem w Łódzkiej Atlas Arenie, który właśnie w sobotę 23 maja się odbędzie. To już tak awansem. Same najlepsze życzenia dla pani Agnieszki z okazji nadchodzących urodzin. Agnieszka Chylińska, ONA. Najtrudniej to za nami w SC Rock. Jest 12 minut po 11 w środowe.

To był zespół Kansas i Dust in the Wind w ST Rock. No a my cofamy się teraz do maja 2017 roku. To był ten dzień, w którym w słynnym Palladium w Londynie zaplanowany był koncert zespołu The Cranberries. Jego fragmenty można wciąż podejrzeć w internecie, także odsyłam zainteresowanych. Grupa zagrała 15 utworów w sumie. Na setliście znalazły się wszystkie wielkie hity i najważniejsze utwory tej irlandzkiej ekipy. Zaplanowane były kolejne koncerty, ale z powodu problemów zdrowotnych Dolores O'Riordan, wokalistki, te koncerty zostały odwołane, ale liczone, że po prostu odbędą się w innym terminie. No a ci wszyscy, którzy tego dnia, 9 lat temu, pojawili się na koncercie w Londynie, nie przypuszczali wtedy, że to będzie ostatni raz, kiedy widzą The Cranberries na żywo na scenie parę miesięcy później, w styczniu kolejnego roku. Dolores O'Riordan już z nami nie była. No i ten koncert w 2017 roku w Londynie zakończyły ten oto utwór. Tutaj też grali w Londynie, tylko że w 1994 u progu swojej wielkiej kariery.

0: To jest Perfect w SC Rock. To przypomnijmy, wczoraj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagrała Metallica. No i taką ich tradycją, szczególnie Kerka i Roba, jest to, że biorą na warsztat jakiś lokalny utwór kraju, w którym się pojawiają, no i po swojemu to śpiewają, wykonują. No dobra, to może przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
10: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
12: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
13: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
14: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
15: Reklama.
16: SK Rock Radar.
17: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Rod Stewart to jedna z tych legend muzyki, która pomimo już sędziwego wieku nie zwalnia tempa, tak aktywnie koncertując, jak i tworząc nową muzykę. Tym bardziej zaskakująco wybrzmiały słowa artysty, które padły w jednym z najnowszych wywiadów. Rod Stewart nie ukrywa, że myśli o tym, co dalej z jego karierą. A więcej szczegółów na temat tej przyszłości znajdzie się w zakładce Radar na skrock.pl.
16: SK Rock Radar.
18: We are Måneskin.
19: I'm Jon Bord.
20: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
21: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK.

To był zespół Placebo, który za pół roku ponownie zagra w Polsce. Tym razem panowie odwiedzą łódzką Atlas Arenę, by w listopadzie wystąpić tam na żywo. Every You Ever Me, jeden z największych hitów Placebo, już za nami w SC Rock. No a teraz zrobiłem sobie małą wycieczkę w czasie, bo równo 3 lata temu doszło do pewnej transakcji, że tak to ujmę, na rynku aukcyjnym, tym związanym z pamiątkami po legendach muzyki. Otóż czarna gitara Fender Stratocaster, rozbita przez Kurta Cobaina na początku lat 90., została sprzedana na aukcji za prawie 600 tysięcy dolarów. To działo się w Hard Rock Cafe w Nowym Jorku. Przypomnę, Nirvana wtedy na początku lat 90. właśnie pracowała nad kultową płytą Nevermind, no i wtedy też ucierpiał sam instrument, niesamowicie intensywnie eksploatowany w studiu podczas tejże sesji nagraniowej. Instrument został podpisany przez wszystkich 3 członków zespołu takim srebrnym markerem. Kurt Cobain, któremu zdarzało się często pisać z błędem swoje imię i nazwisko, podpisał instrument, i tutaj cytuję, dokładny podpis, Kurt Cobain, przez K. Przez co gitara nabrała jeszcze większego charakteru. No a usłyszeć ją można między innymi w tym utworze z płyty Nevermind. Lithium, Nirvana przed nami.

0: To był sztywny Palazzi, wieża radości, wieża samotności, która zamyka to środowe przedpołudnie i nasze dzisiejsze spotkanie, za które pięknie Państwu dziękuję. Jak się nic nie pozmienia, no to jutro wszystko wróci do swojej regularności, no i my o tej porze to będziemy się dopiero witać. Więc liczę na Państwa jutro wczesnym popołudnie. Michał Cieślik zmykam póki co, a za chwilę w samo południe najnowszy raport w SC Rock, tuż potem przejmie Państwa Łukasz. Dobrego popołudnia zatem.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść

0: egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development

Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.com.

0: pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
7: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Konferencji. Utrudnienia w centrum stolicy. Rusza protest górników, hutników i rolników. Komunikują się za pomocą tańca. Dziś Międzynarodowy Dzień Pszczół.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy.
2: Polak, Węgier, dwa bratanki.
0: Zaznaczał premier Peter Madziar i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Ciepłych słów pod adresem nowego szefa węgierskiego rządu nie szczędzi też premier Donald Tusk. I wraca do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
3: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po wizycie w Warszawie premier Peter Madziar uda się do Gdańska. Z Donaldem Tuskiem przejdzie ulicą Długą, a potem w planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: To jest raport.
0: Ściągnęli z Polski na Plac Zamkowy, żądają zerwania z Zielonym Ładem i systemem ETS. W centrum Warszawy rusza protest górników, hutników i rolników. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Przede wszystkim spodziewano się dużej reprezentacji rolników. Ilu ich pojawiło się na Placu Zamkowym?
4: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Z tego, co rozmawiałem ze zgromadzonymi tutaj osobami, na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności całej Polski. Są górnicy, są też stoczniowcy z Gdańska. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
0: A protest zakończy się na Wiejskiej nie bez powodu. Uczestnicy domagają się od Senatu, aby poparł wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Teraz wspólna deklaracja Rosji i Chin. Putin i Xi Jinping ostrzegają przed powrotem do prawa dżungli. Prezydent Chin spotkał się z Putinem w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Uzgodnili przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 2001 roku. W spotkaniu w ubiegłym tygodniu w Pekinie doszło do spotkania Xi z prezydentem USA.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Komunikują się za pomocą tańca i potrafią rozpoznawać ludzkie twarze. Pszczoły mają dziś swoje święto. Gdyby nie one, to na świecie nastąpiłby kryzys, a ludziom zostałoby 4 lata życia.
5: 80% gatunków roślin znajdujących się w naszym otoczeniu to są rośliny, które są zależne od zapylenia przez owady. Te rośliny nie byłyby w stanie w dłuższej perspektywie funkcjonować.
0: Mówi Jerzy Samborski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. A aby powstał 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów.
6: Ja tak sobie myślę, że gdyby pszczoły miały pracować w radiu, to by nie popracowały, bo tutaj nie widać, jak się tańczy.
1: SK Rock Biznes.
0: Wojewoda mazowiecki przekazał wyceny właścicielom nieruchomości pod inwestycję Port Polska. Proces wydawania decyzji o odszkodowanie lub umorzenie zrealizowany jest obecnie na poziomie nieco ponad 43%. Proces odszkodowawczy dotyczy 887 działek, w tym 75 działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Paliwa lotniczego nie zabraknie, choć jego cena mocno wzrosła, to przez spadek popytu na latanie za podróże wciąż płaci mi umiarkowanie, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Mimo trwającego kryzysu na Bliskim Wschodzie, najwięksi przewoźnicy lotniczy w Polsce nie obawiają się braku paliwa lotniczego w najbliższych miesiącach. 5 700 000 zł unijnego dofinansowania do dwóch projektów przyrodniczych. To w Gorzowie Wielkopolskim. Powstanie tam nowy szlak przyrodniczo-edukacyjny. Zrealizowane zostaną także dwie inwestycje wspierające system zagospodarowania wód opadowych.
1: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 stopni na południowym wschodzie. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum także burze. Ciśnienie 1006 hektopaskali i będzie rosło.

To Syreny i Artur Rojek, Westerok, 11 minut po godzinie 12 w środę 20 dnia maja 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu. Proszę nie regulować odbiorników. Ja wiem, że tu powinien być Michał Cieślik, ale Michał był od 9. Jutro na szczęście wszystko, jeżeli chodzi o grafik, wraca do normy. My dziś jesteśmy razem do 15.

Nie regulować odbiorników. Ja wiem, że tu powinien być Michał Cieślik, ale Michał był od 9. Jutro na szczęście wszystko, jeżeli chodzi o grafik, wraca do normy. My dziś jesteśmy razem do 15.

przed godziną 13, no ale teraz to mam, proszę Państwa, kawałek zespołu, który już niebawem, bo 15 czerwca pojawi się na PGE Narodowym. Coś mi się wydaje, że będzie im bardzo trudno pobić wczorajszy rekord Metaliki z Chorzowa, nowy rekord frekwencji na koncercie na stadionie, 90 tysięcy ludzi. To jest o 2000 pobicie rekordu, który do tej pory na Narodowym ustanowił Dawid Podsiadło. Czy Foo Fightersi zgromadzą większą liczbę fanów pod sceną? No to się okaże już 15 czerwca. Póki co słuchamy Foo Fightersów w SC Rock, numer Unconditional z ich najnowszego albumu Your Favorite Toy. Ten kawałek.

Absolutnie kultowa Kobranocka, Westerok, i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Kobranocka, która zagra w tym roku na najpiękniejszym festiwalu świata, czyli na Poland Rocku, to latem. Ale gdyby Państwo nie chcieli do lata czekać, to już niebawem, bo dokładnie 30 maja, w sobotę, będzie okazja zobaczyć

Kobranockę na żywo w Parku Brudnowskim w Warszawie, bo tam panowie zagrają jako gwiazda wieczoru finału takiej genialnej akcji motocyklistów Moto Serce. Cała akcja polega na tym, że zbierana jest krew dla potrzebujących, no i koncerty są takim podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy swoją kropelkę krwi dołożyli do tej zbiórki. Kobranocka już 30 maja w Warszawie, w Parku Brudnowskim, wstęp wolny. A my teraz sięgamy, proszę Państwa, po nie mniej kultowy krążek, nieco młodszy, ale jednak. Siódmy album studyjny amerykańskiego duetu The Black Keys, czyli El Camino. Na tym albumie był numer, który nosił tytuł Gold on the Ceiling, trzeci na trackliście. No i właśnie ten kawałek postanowiłem teraz zagrać dla Państwa bez Westerok.

Guns N' Roses. Don't cry w Esterok. Guns N' Roses to pewnie kolejna ekipa, która chciałaby pobić frekwencyjny rekord, który ustaliła wczoraj Metallica w Polsce, jeżeli chodzi o koncert stadionowy. Dwie szanse będą na to, żeby spróbować ten rekord pobić. 90 tysięcy ludzi, przypominam, to jest ten nowy rekord. No a dwie szanse na to Gansi będą mieli już na początku czerwca, 4 i 6 czerwca w Gliwicach na Prezero Arenie, bo tam zaplanowane są dwa koncerty tego składu. W ogóle ten czerwiec to mamy bardzo bogaty. No bo i Gansi, no bo i wspomniani wcześniej panowie z Foo Fighters, no a oczywiście w czerwcu jeszcze 17, przypominam, też koncert Kings of Leon w łódzkiej Atlas Arenie. Czy oni pobiją może frekwencję na koncercie Metaliki? Raczej wątpię, ale jestem przekonany, że to będzie naprawdę dobry koncert. A skoro o koncertach mówimy, to jeszcze przed 13 będę miał dla państwa bilety na bardzo dobry koncert, tym razem w klubie, trochę mniejszym, w Warszawie, ale za to zespół, który tam zagra,

0: to jest absolutna legenda. Za moment też Westerok inna legenda, czyli 30 Seconds to Mars. Mam dla Państwa numer The Kill.
1: Reklama. Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
8: Cześć, Igor!
9: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
17: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
18: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
19: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

To Lux Torpeda i lubię się w Esterok. Tymczasem, proszę Państwa, na dwa koncerty do Polski przyjeżdżają bardzo fajni goście. Ekipa nazywa się Fun Loving Criminals i jestem przekonany, że nie trzeba tego składu przedstawiać żadnemu szanującemu się fanowi lub fance muzyki rockowej. Fun Loving Criminals już 21 maja zagrają w Krakowie, a 22 w Warszawie, w Stodole. I na ten drugi koncert, ten 22 warszawski, mam dla Państwa teraz podwójne zaproszenie. Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Ano na Messengerze Eski Rock trzeba odpowiedzieć mi na pytanie, z jakiego miasta pochodzą panowie z Fun Loving Criminals. Czekam na Państwa głosówki, bo w takiej formie poproszę o odpowiedzi na Messengerze Eski Rock. Tymczasem my słuchamy innego amerykańskiego zespołu, ale zespołu, który ma na swoim koncie ogromne zasługi dla muzyki. No bo gdyby nie ten zespół, to nie znalibyśmy Slipknota w takiej formie, jak znamy go dzisiaj. To Stone Sour i Through Glass w Esterok.

0: Queenie, Somebody's Love, Westerok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 13, o 13 najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa Kaszmir Cepelinów.
1: Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Cześć, Igor.
11: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
10: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
11: A dlaczego?
10: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
11: Ale to w niczym nie przeszkadza.
10: Jak to?
11: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
10: Już mi się też taka marzy.
11: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
12: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Reklama.
22: Tragedia w Turku. Są zarzuty i wniosek o areszt dla partnera 19-latki. To tylko ćwiczenia. Rosyjski dron uderzył w elektrownię Bełchatów. Uważajmy na niedźwiedzia, ostrzega nadleśnictwo w Starym Sączu.
23: SK Rock. Raport.
22: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w miniony weekend młodą kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadała z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i zażądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do usiłowania rozboju i odmówił składania wyjaśnień. Relacjonuje Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
24: Prokuratura
1: rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
22: Sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś, a mężczyźnie grozi od 3 do 20 lat więzienia. Rosyjski dron uderzył w elektrownię Bełchatów. Kilka osób zostało rannych, a część załogi ewakuowano. Były to tylko ćwiczenia absolutnie konieczne w obecnych czasach.
5: Na budynku oddziału RS-6, atak dronowy.
7: Do tej pory te zagrożenia miały trochę inny charakter. Wiktor Płóciennik, wiceprezes zarządu PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna. Niestety sytuacja na naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeń i przygotowali się również na zagrożenie typowo militarne.
21: To jest infrastruktura krytyczna RP. Podpułkownik Tomasz Hamerski, oddział Żandarmerii Wojskowej w Łodzi. Zawsze trzeba się szkolić po to, żeby w razie tych negatywnych zdarzeń wiedzieć, co robić.
5: Zakończyliśmy działania, wracamy do bazy.
22: Były to tylko ćwiczenia, a działaniom służb przyglądał się Rafał.

0: Różycki. Uważajmy na niedźwiedzia, ostrzega nadleśnictwo w Starym Sączu. Od kilku tygodni drapieżnik pojawia się w lasach w paśmie radziejowej. Jeśli spotkamy takiego osobnika na szlaku, nie panikujmy.
1: Zachowujemy spokój. Jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy. Spokojnie, bez paniki.
0: Mówiła Gabriela Decie z nadleśnictwa w Starym Sączu. Kilka dni temu niedźwiedź zniszczył karmnik dla zwierząt. Nagrała go fotopułapka.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Mijamy je codziennie w drodze do pracy czy na spacerze. Nawet kilka tysięcy kleszczy może czaić się na jednym miejskim trawniku.

0: przyszliśmy spokojnie, bez paniki.
1: Mówiła Gabriela Decie z Nadleśnictwa w Starym Sączu. Kilka dni temu niedźwiedź zniszczył karmnik dla zwierząt. Nagrała go fotopułapka.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Mijamy je codziennie w drodze do pracy czy na spacerze. Nawet kilka tysięcy kleszczy może czaić się na jednym miejskim trawniku.

0: że one występują. Jeśli będziemy wiedzieć, że wychodząc na spacer w środowisku występują kleszcze, to po przyjściu do domu obejrzymy siebie, dzieci, nasze ubrania czy zwierzęta. One też nie atakują z nas, nie nas. One potrzebują czasu, żeby powędrować na naszym ciele i znaleźć odpowiednie miejsce do wkłucia.
1: Poza znaną boreliozą te pajęczaki mogą być nosicielami kilkudziesięciu innych chorób, a te naukowiec zamierza przebadać w kolejnych etapach projektu Na tropie kleszczy.
2: Pogoda.
1: Środa piękna, słoneczna i ciepła, 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 stopni na południowym wschodzie. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum także burze.

Kocham Cię, a miłością swoją to Kult w SC Rock. Kult, który zagra w tym roku na Czochraj Bobra Fest w Namysłowie, którego zresztą jesteśmy patronami medialnymi. Polecamy, szczegóły znajdą Państwo na pewno w internetach, bo tam można absolutnie wszystko znaleźć. Oprócz Kultu jeszcze kilka naprawdę solidnych zespołów na tegorocznym Czochraju się pojawi, także warto tam być. Łukasz Szczedziłowski, dzień dobry.

0: Państwu 13 minut po 13 w środę 20 maja 2026 roku. Teraz zespół zza oceanu, poniekąd, bo to panowie z grupy U2, które zaskakuje swoich fanów ciągłymi wydaniami takimi nieplanowanymi i niezapowiadanymi. Tak było między innymi z Easter Lily, na której to, proszę państwa, pojawił się numer In a Life. I teraz z tego utworu posłuchamy sobie Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Numer otwierający, proszę Państwa, debiutancki krążek grupy Pearl Jam, zatytułowany Ten. Numer nosi tytuł Once i to jest jeden, proszę Państwa, z trzech numerów, który w ogóle sprawił, że panowie przyjęli Eddiego Vedera jako wokalistę i frontmana grupy Pearl Jam. Dostał, w sensie Eddie Vedder, od swojego kumpla Jacka Ironsa trzy piosenki instrumentalne nagrane przez Jeffa Amenta, Stona Gossarda i Mike'a McCready. Eddie Vedder w ciągu jednego dnia wymyślił do nich linie melodyczne, napisał

trzy piosenki instrumentalne, nagrane przez Jeffa Amenta, Stona Gossarda i Mike'a McCready. No i Eddie Vedder w ciągu jednego dnia wymyślił do nich linie melodyczne, napisał

zespołów nie tylko w historii grunge'u, ale w historii rocka in general. To Pearl Jam i Once, za nami Westerok, a teraz przed nami Evanescence. Call Me When You're Sober. Oczekujemy na nowy album tej kapeli, ten pojawi się już na początku czerwca, nosi tytuł Sanctuary. Oczekujemy, słuchając starych, dobrych hiciorów. Proszę bardzo.

0: to absolutnie klasyczna Republika i Biała Flaga w ESC Rock. A propos klasycznych polskich zespołów, to dziś po 16 w kolumnie Zygmunta Dawida odwiedzi niejaki Janusz Panasewicz. Nie wiem, czy państwo słyszeli o takim gościu. Tak czy siak, to po 16. A propos Zygmunta, to polecam bardzo gorąco odwiedzenie naszych sociali, bo można na nich zobaczyć Zygmunta i Aśkę w formie takich greckich posągów. I mówię tutaj od razu, to nie jest AI, co już niebawem również na naszych socialach państwu udowodnimy. Zapraszam. A już za chwileczkę w ESC Rock The Calling i Wherever You Will Go.
1: Autopromocja. Melina. Melina. ESC Rock.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Cezary Łazarewicz i bardzo dziękuję Marcinowi Mellerowi za zaproszenie do Meliny. To był naprawdę świetny odcinek. W końcu mogłem tyle o sobie opowiedzieć, jak już dawno nikomu o tym nie opowiadałem. Ubawicie się naprawdę.
1: Melina w ESC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube ESC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. ESC Rock Radar.
14: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Ta opowieść wyciśnie łzy nawet z najtwardszych heavy metalowców. Nadchodzi oficjalna premiera filmu dokumentalnego o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście grupy Iron Maiden. Chciałem nakręcić film, który nie przypominałby żadnego rockowego dokumentu, jaki kiedykolwiek widzieliście, powiedział reżyser całości. A nowy dokument o Paulu Di'Anno ukaże się już w czerwcu. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.

Michael Stipe i Andrew Watt, I Played the Fool. Michael Stipe to oczywiście głos grupy R.E.M., natomiast Andrew Watt to między innymi gitarzysta Eddiego Vedera w jego solowym projekcie, ale oprócz tego genialny producent muzyczny. W swojej karierze produkował numery takich artystów jak chociażby Justin Bieber, Lady Gaga, Miley Cyrus, Elton John, Paul McCartney, Ozzy Osbourne, Pearl Jam czy Iggy Pop. Produkował również numery dla The Rolling Stones. Zresztą

Najnowszy album Stonesów, ten, który pojawi się już 10 lipca, album zatytułowany Foreign Tones, jest w całości wyprodukowany właśnie przez Andrew Watta. A ja, proszę Państwa, przypominam, że cały czas mam podwójne zaproszenie na piątkowy koncert w Warszawie, w Stodole, amerykańskiego składu Fun Loving Criminals. Trzeba tylko nagrać mi głosówkę na Messengerze Eskirok i odpowiedzieć na pytanie, z jakiego miasta pochodzą Fun Loving Criminals. A my słuchamy kolejnego amerykańskiego zespołu na naszej playliście. Tym razem to Velvet Revolver i numer Fall to Pieces.

0: Ależ to jest piękny numer. Dire Straits i Brothers in Arms na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Westerok. Już za momencik wybije 14. Po 14 zagram dla Państwa Rage Against the Machine, Killing in the Name, ale jeszcze zanim zagram ten kawałek, to przypominam, że punktualnie o 14 Westerok raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Deep Purple, który ostatnio odwiedził Warszawę i niebawem w naszych social mediach i na kanale YouTube powinien się ukazać ekskluzywny wywiad z tymże zespołem.
3: Tak, Michał zadawał pytania, zapytał m.in. Warsaw by Night Good?
4: Na pewno tak zapytał. W ogóle co do tego nie mam absolutnie kądzie żadnych wątpliwości.
2: Podobno najbardziej podobał im się purpurowy Pałac Kultury. W nocy.
3: No i na Makri, uwaga, bo są minusy. Na Makri dozwolona jest tylko i wyłącznie działalność rolnicza, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma systemu odprowadzania odpadów.
2: I ty już nie ma problemu, Aśka tam poleci wszystkich zaora.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.

0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marysinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Wybuch gazu w Szczyrku, dziś wyrok w procesie sześciorga oskarżonych. Peter Madziar w Polsce, nowe otwarcie w relacjach Warszawy i Budapesztu. W raporcie także Mysłowice i Szydełkowe robaczki na zmartwienia.
13: SK Rock. Raport.
12: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach ma dziś zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Według śledczych doszło do niego w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą, a szczegóły zna Przemek Kopiejka.
14: W tej sprawie nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, dwaj wykonawcy zadania oraz 3 inne osoby. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła po ostatniej rozprawie Katarzyna Kaim, której bliscy zginęli w wybuchu.
15: W tym wybuchu zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
14: Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyjęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci.
12: Najpierw spotkanie z szefem rządu, później z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Śledzi ją nasz reporter Jakub Krzyżak. Które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
16: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madziar i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
17: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd.
16: Mówił Donald Tusk. Madziar zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Zapowiedział, że jeszcze w czasie węgierskiej prezydencji, czyli do końca czerwca, zorganizuje spotkanie premierów V4. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
12: Tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, a jutro Peter Madziar pojedzie do Wiednia.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Szydełkowe robaczki zalewają Polskę. To akcja wspierająca 4-letniego Bartusia Bańskiego z Mysłowic.

0: który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Trzeba zebrać 17 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy na szydełku robią robaczki, a następnie razem z informacją o zbiórce rozwożą po całej Polsce.
1: Saniahan, to się nazywa worry worm, czyli taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. I ja dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartosiowi.
2: Z racji tego, że szydełkuję, to się zdecydowałam. Jest i okazja pomóc, i też spotka się.
3: Nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, no robię robaczki, bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje.
4: Każda osoba, jak zobaczy takiego gdzieś robaczka, nawet jakby leżał, no to się zastanowi, a pomogę, tam wrzucę jakieś parę groszy.
0: A spod szydełek mieszkańców Mysłowic wyszło już kilka tysięcy robaczków.
5: SK Rock Biznes.
0: Manifestacja Solidarności na Placu Zamkowym w Warszawie. Jej uczestnicy trzymają biało-czerwone flagi oraz wznoszą okrzyki precz z Zielonym Ładem. Związkowcy domagają się m.in. referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Jutro niższe ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,50 zł. Benzyny 98 7,06 zł, a oleju napędowego 6,97. To oznacza, że ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących dzisiaj. I jeszcze Małopolska. Zakończyła się modernizacja przystanku kolejowego w Szczepanowicach na linii Kraków-Kielce. To ostatni tego typu obiekt budowany lub modernizowany w województwie, a wszystko w ramach tak zwanego rządowego programu przystankowego na lata 2021-2025.
5: Pogoda.
0: Słonecznie, ciepło i przyjemnie. Prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej w Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku oraz części Kujaw i Polesia. Tam maksymalnie 23 stopnie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 16 do 19 stopni. W Warszawie na termometrach 21, a po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum także burze. Pod koniec maja na termometrach nawet 30 stopni.

Państwa i to jesteśmy po połowie tygodnia, znaczy po połowie środy, czyli de facto jesteśmy po połowie tygodnia, czyli de facto do piątku mamy coraz bliżej. No jak piątek, to wiadomo, w końcu będzie można odetchnąć. No chyba, że ktoś w weekend pracuje. No to wtedy sobie nie odetchnie. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. W Esterok witam bardzo gorąco i mam teraz dla Państwa bardzo chłodny numer, bo będzie o terapii kriogenicznej. To znaczy, tak mi się wydaje, że o terapii kriogenicznej, chociaż z nimi to nigdy nic nie wiadomo, bo śpiewają jedno, a mają na myśli co innego. Zresztą posłuchajcie Państwo sami Muse i ich najnowsza propozycja Cryogen.

0: jest SK Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Jak jedwab od Róż Europy za nami, a przed nami teraz, proszę Państwa, moment, na który wielu z Państwa czekało. Mianowicie już teraz wręczę komuś podwójne zaproszenie na piątkowy koncert Fun Lovin' Criminals. Ten koncert w Warszawie, w klubie Stodoła, no i takie podwójne zaproszenie czeka. Wystarczyło mi odpowiedzieć na Messengerze Skirok na jedno proste pytanie, mianowicie skąd pochodzą panowie z Fun Lovin' Criminals. Michał próbował na przykład tak.
1: Czy może oni pochodzą z miasta Łodzi?
0: Michale, blisko, ale to nie jest to miasto, o które mi chodziło. Chociaż gdyby Fun Lovin' Criminals pochodzili z mojego miasta, ale to by było fajne. No dobra, ale Ewa chyba wie, skąd oni pochodzą.
2: Skąd są, pytasz? W rytmie miejskich świateł, gdzie taksi mruczy basem, a noc to drugi świat. Na rogu kawy i kuli, gdzie Broadway mknie jak wiatr, urodzili się Fun Lovin' Criminals prosto z New York City brat. Z mostów jak refren, z dymu jak beat, na skyline winyl kręci się jak hit. Nie Londyn, nie Rzym, nie Paryż na sznyt, to Nowy Jork, ich dom, ich street.
0: No i z Nowego Jorku prosto do Warszawy panowie postanowili przylecieć, a w sumie nie prosto, bo wcześniej pojawią się w Krakowie, 21, już jutro. A ty, Ewo, z osobą towarzyszącą powędrujesz na ten warszawski koncert Fun Lovin' Criminals. No za takie rymy, no to nie mogłem cię nie nagrodzić. Eric Clapton, I Shot the Sheriff, teraz Westerok.

0: co ten czas robi z nami i jak się z nami obchodzi. No i przypominam przede wszystkim o tym, że nie warto tego czasu marnować. No to ja też nie będę marnował czasu. Już za momencik zagram dla Państwa świetny numer od Aerosmith i Youngblooda Westerok.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, millennial sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.

0: Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes, less stress.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepie.

0: Stolarnia La Flor.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

The My Only Angel w Ester Rock. Youngblood, proszę Państwa, po bardzo udanym 2025 roku jest przez niektórych nazywany nadzieją rocka. Sam twierdzi, że to chyba trochę za duże pojęcie, że sam ma się cały czas za zwykłego dzieciaka z klasy średniej, angielskiego chłopaka, który bardzo kocha swój kraj. Mimo tego nie ukrywa, że wciąż ma apetyt na więcej. Stwierdził w jednym z wywiadów ostatnio, że zagrał na największych arenach na świecie, na najważniejszych festiwalach, a teraz zamierza obrać za cel stadiony. Jak sam powiedział, istnieje wiele różnych wcieleń Youngblooda. Nie wiedziałem, czy Youngblood będzie postacią jak Ziggy Stardust, ale teraz to nazwisko jest większe niż ja, czyli niż bystry dzieciak z północnej Anglii. Co z tego wyniknie i jak będzie wyglądała dalsza

Ona i Jestem Silna w SC Rock, czyli Agnieszka Chilińska, która już niebawem, bo 23 maja w łódzkiej Atlas Arenie razem ze swoimi fanami będzie świętować swoje 50. urodziny. Co prawda biletów na ten koncert już od dawna nie ma, ale spokojnie będzie można go na żywo oglądać w telewizorze. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję Państwu bardzo za tę część popołudnia w SC Rock. Już za chwilkę Dawid Zygmunt, a przypominam, po 16 u Dawida jeszcze gość. Gość nie byle jaki, bo pojawi się sam Janusz Panasewicz. Najpierw jednak o 15 w SC Rock najświeższy raport. Autopromocja.

0: Plaza.
1: Człowiek, czyj ty jesteś człowiek? Kto cię wybierał i po co? Uświadom sobie.
0: Teraz nadchodzi Człowiek z Metalu.
2: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. Słuchajcie mojej audycji Człowiek z Metalu. Tylko w SC Rock. Gwarantuje niezły metalowy wpier... łomot.
0: Człowiek z Metalu już dziś o 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
16: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na Dzień Mamy?
17: I łopatkę od naszej.

0: Tej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
1: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.
9: Śledczy zdradzają szczegóły. Chodzi o podróż Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Idziemy po referendum, mówią związkowcy. W Warszawie manifestacja Solidarności. W raporcie akcja strażaków ruszają ze zbiórką dla pacjentów onkologicznych z Łodzi.
10: SK Rock. Raport.
9: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
11: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku,

0: Dobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
1: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku,

0: szef Związkowej Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej. Domagają się m.in. przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z unijnym Zielonym Ładem.
1: Wbrew Zielonym Ładem! Wbrew Zielonym Ładem!
2: Walczymy za zniesieniem tego pokrzanianego z Zielonego Ładu. To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
3: Nie podoba mi się polityka obecnego rządu. Wszyscy wolno.
4: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
5: PiS i PO jedno zło.
6: Okej, tylko tam ci kradli się dzielili z nami, a ci kradną się nie dzielą z nami.
0: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Tłum dotarł z warszawskiego Placu Zamkowego przed Sejm, gdzie manifestacja ma się zakończyć. Starosta Chrubieszowski tłumaczy, dlaczego nikogo nie poinformował, co się będzie działo na niebie. To nie były normalne ćwiczenia, a testy broni, zaznacza Józef Kuropatwa. Mieszkańcy Chrubieszowa byli zaniepokojeni bezzałogowcami, które wczoraj pojawiły się nad miastem. Starosta miał wcześniej dostać pismo dotyczące testów takich maszyn.
7: Ja byłem na szkoleniu w Warszawie, wiem, jeżeli na sił zbrojnych jakoś broń się testuje, to broń Boże, żeby obcy wywiad się dowiedział. Ja to przestrzegam.
0: Wczoraj dopiero po 15 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wydało komunikat. Można było w nim przeczytać, że aktywność lotnicza w rejonie Chrubieszowa i okolic to zaplanowane ćwiczenia systemu obrony powietrznej. Informacje zostały przekazane do starostwa i policji, ale były tajne.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Strażacy spod Bełchatowa ruszają ze wsparciem dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka organizują zbiórkę.
9: Zbieramy przede wszystkim nowe pluszaki, gry planszowe, zabawki, artykuły plastyczne, flamastry. Wszystko musi być nowe ze względu bezpieczeństwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z oddziałem onkologii w Łodzi.
10: Myślimy, że takie drobne rzeczy, drobny uśmiech spowodują na twarzach dzieciaków, chociaż na chwilę.
0: Z druhami Michałem Maleckim i Kacprem Millerem rozmawiał Rafał Różycki. Zbiórka na terenie jednostki OSP Kaszewice odbędzie się 26 i 27 maja, a wszystkie dary zostaną przekazane dzieciom 31 maja.
11: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, 20 w centrum i na zachodzie, do 23 stopni na południowym wschodzie. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum, także burze.

0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta, kolumna środowa w składzie Kruszyńska raportuje.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andoszewski kręci, a ja jestem Zygmunt i zapowiada się dzisiaj gęsty program. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami. SK Rock. Give it to me, baby. Dawid Zygmunt, witajcie.

Tilt w Radiu SK Rock z pozdrowieniami dla pana Tomka Lipińskiego, bo dzisiaj premiera jego książki. Jeszcze będzie normalnie to druga część autobiografii pana Tomka. Druga część będąca opowieścią o przebojach, o zespołach, ale też o marzeniach, pragnieniach i lękach. Książka już dostępna w sklepach z książkami. A jeśli chodzi o sklepy z płytami i takie platformy, gdzie można tych płyt posłuchać, to wielkimi krokami zbliża się premiera debiutanckiego albumu Panny Grol, a jej singiel, który dobrze rokuje, brzmi tak.

0: Dzień dobry. Czy dzisiejszy program będzie tak gęsty jak żurek? Dzisiaj troszeczkę, znaczy dzisiaj tak oskrzydlająco poszedłem z pogodą, bo rano zmarzłem jak to koń nosi pod brzuchem, bo założyłem krótkie spodnie, ale teraz śmieję się z tych, którzy wychodzili z autobusu w kurtce.
1: Mundo Sygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czteroosobowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: My na majówkę.
13: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
12: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
13: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
7: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Pearl Jam w Radiu SK Rock. Dzięki za Garden, pisze pani Kasia na Messengerze, że pani Kasia, cała przyjemność po mojej stronie. A pani Marzena co powie? Halo, halo?
1: Dzień dobry, Dawidku, w ten piękny, słoneczny dzień.
0: Dzień dobry, pani.
1: Opowiedz o tym, jak ty, fan, kibic Manchesteru United, czuje się dzisiaj po wczorajszej porażce City. Porażce, znaczy się remisie, który uczynił z Arsenalu mistrza Anglii.
0: Pani Marzenko, może ja odpowiem słynnym cytatem z Roberta Lewandowskiego? Także...
2: Tak naprawdę...
0: Więcej o sporcie już za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Melina, SC Rock.
4: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
5: No bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
4: A książkę się pisze?
5: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z Tymińskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
3: Melina.
6: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
3: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Relacje polsko-węgierskie, wsparcie węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu, bezpieczeństwo regionu oraz pogłębienie współpracy obu państw. To główne tematy spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i szefa węgierskiego rządu Petera Madziara. Politycy spotkali się w Belwederze. Wcześniej Madziar, który od wtorku przebywa z wizytą w Polsce, spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem.
7: To jest raport.
8: Są zarzuty po ataku na juwenaliach w Kielcach. Za pobicie 21-latki odpowiedzą dwie młode kobiety. Kryminalni ustalili tożsamość podejrzanych.
9: Usłyszały zarzut pobicia. Obie zostały objęte także zakazem kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną oraz dozorem policyjnym.
8: Informuje Jacek Borek z Kieleckiej Komendy. Kobietom grozi 5 lat więzienia. Teraz Dolny Śląsk i dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn Zdrój. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnej normy bakterii grupy coli. Alert w tej sprawie wysłało do mieszkańców również RCB.
7: SK Rock.

0: Sport.
1: Na początek Paryż i awans Mai Chwalińskiej do trzeciej rundy. Polka wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na kortach ziemnych. Mecz trwał godzinę i 6 minut, a kolejną przeciwniczką Chwalińskiej będzie Holenderka lub Rumunka. We wrześniu w Polsce piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet U20. W Łodzi odbyło się losowanie grup. Jednym z miast gospodarzy będzie Sosnowiec, gdzie zagrają reprezentacje występujące w grupie C i F, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
2: Będzie to Francja, Korea Południowa, Ekwador, Ghana, Hiszpania, Nigeria, Nowa Kaledonia oraz Chiny. Ponadto będzie tutaj rozegrane jedno spotkanie z grupy D, będzie to mecz Nowa Zelandia, USA oraz jedno spotkanie grupy E, Portugalia, Kostaryka.
1: A w dalszej fazie mistrzostw na obiekcie w Sosnowcu odbędą się dwa spotkania 1/16 finału, a potem jeszcze dwa ćwierćfinały.

Richard Ashcroft w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, to utwór Heavy News, no i sprawdzę dla Państwa te Heavy News i może przejrzyjmy je szybciutko, tak szybciutko.

Richard Ashcroft w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, to utwór Heavy News. No i sprawdzę dla Państwa te Heavy News i może przejrzyjmy je szybciutko, tak szybciutko.

0: Uwaga, tym żyje Polska. Anna Maria Żukowska rozliczyła kilometrówki na prawie 40 tysięcy złotych, a nawet nie ma samochodu. Tomasz Sakiewicz podczas interwencji policji podobno nie miał na sobie spodni. A dzisiaj w Warszawie był wielki marsz Solidarności. Mieliśmy briefing prasowy w KRS-ie, a do tego wizyta premiera Węgier i przesłuchanie Sakiewicza w prokuraturze. Z tego co wiem, to pan Tomasz dzisiaj założył spodnie. A pani Żukowska pewnie założyła, że na te wszystkie wydarzenia wprawdzie nie dojedzie swoim autem, ale i tak se to rozliczy na koszt podatnika. Dziękuję za wysłuchanie.
1: Reklama.
2: Marian, A więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Reklama.

0: Rammstein w Radiu SK Rock. I wstyd się przyznać, ale nie było mi dane zobaczyć ich na żywo, a to podobno przeżycie nie z tej ziemi. A jak Państwu było wczoraj na śląskiej ziemi? Wczoraj w Chorzowie Metallica. Niesamowite wydarzenie, tak słyszałem. Ja wiem, że to trudno opisać jednym zdaniem to, co wydarzyło się wczoraj, ale może zechcecie spróbować i wysłać mi krótką głosówkę na Messengerze. Czekam na wasze szybkie metalikowe szoty. No a czekam też na naszego dzisiejszego gościa, Janusz Panasewicz w kolumnie po godzinie 16. O 16 raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Cześć, Igor.
9: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6. urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni.

0: i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
1: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
2: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.
4: Kilkuletnie kary więzienia, utrzymany wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku, poważny wypadek na hulajnodze elektrycznej, nieprzytomny 17-latek z Podhala. W raporcie także warszawskie zoo i 30 urodziny najstarszego mrówkojada na świecie.
5: SK Rock. Raport.
4: Zbliża się 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. 6 oskarżonych osób usłyszało kary od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat.
6: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
4: Mówi pełnomocnik rodzin najbliższych ofiar Mariusz Mazurek. Kasacji od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi prokurator Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
7: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
4: Do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą.
5: To jest raport.
4: Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Sygnaliści nie kryją satysfakcji po tym ruchu. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni. Słyszymy od pracowników, którzy w ubiegłym roku wysunęli wobec profesora Mirosława Minkiny poważne zarzuty dotyczące m.in. mobbingu oraz wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym.
8: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważam, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo? To zależy w większości od naszej społeczności akademickiej.
4: Zaznacza profesor Barbara Biesiada-Drzazga z Uniwersytetu w Siedlcach. W ciągu najbliższych 30 dni na siedleckiej uczelni powinno zebrać się kolegium elektorów, które może zdecydować o przyszłości rektora. Poważny wypadek na hulajnodze elektrycznej. 17-latek z Podhala nieprzytomny i z poważnymi urazami. Śmigłowcem został zabrany do szpitala w Krakowie, donosi nasz reporter Łukasz Bobek.
9: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: 30 urodziny najstarszego mrówkojada na świecie w warszawskim zoo. Swój jubileusz obchodzi Jurim, samica mrówkojada olbrzymiego. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Czego życzą jej mieszkańcy w dniu urodzin?
10: 100 lat jeszcze.
11: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
12: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
13: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
14: Pysznych posiłków.
15: Ojejku, żeby dożyła jak najdłużej jeszcze.
16: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
17: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
4: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
3: Pogoda.
4: Jest słonecznie i ciepło. Prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej w Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku oraz części Kujaw i Polesia. Tam maksymalnie 23 stopnie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie 19. Po południu przelotne opady deszczu. Miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum także burze. A pod koniec maja na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
19: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna.

0: Na Zygmunta, kolumna środowa i dzisiaj, no dzisiaj to my mamy gruby program.
1: Absolutnie.
0: Axl Rose potwierdza, a zaraz nam zaśpiewa, a później w naszym studiu pan Janusz Panasewicz, a poza tym w dzisiejszym programie ogłosimy zwycięzcę naszej akcji Eska Rockstar. No i będziemy się też wsłuchiwać w wasz głos. Pozdrawiamy z radia. A ja z państwem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Gansi, welcome to the jungle, a ja tymczasem welcome naszego gościa, bo czas na gościa.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Zanim zaczniemy, to tylko powiem, że to rozmowa, która odbywa się przy wsparciu naszych przyjaciół z festiwalu Rokowizna i na poznańskiej Rokowiźnie zobaczą Państwo zespół Lady Punk, a dzisiaj naszym gościem pan Janusz Panasewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, panie Januszu.

0: Panie Januszu, sporo się teraz dzieje u Lady Punk, bo i koncerty jubileuszowe, do tego pierwsze plenery, były juwenalia, kolejne pokolenia śpiewające wasze hity. No co, no serce się raduje.
1: No to prawda, bardzo intensywnie jest ostatnio, od wiosny tak naprawdę, od marca, od czasu, kiedy zagraliśmy pierwszy koncert na Torwarze w Warszawie, to później się to tak potoczyło. No i końca nie widać w tej chwili, także jest tego sporo, a przy tym, przy wszystkich polskich miejscach, gdzie graliśmy ostatnio, mieliśmy też trzy intensywne dosyć wyjazdy, bo graliśmy już na wiosnę i w Anglii, i w Holandii, i w Stanach Zjednoczonych, trzy koncerty, takie krótkie wyjazdy, ale jednak.
0: Doszły do skutku, wszystko się udało.
1: No, tak się uda.
0: Wiele koncertów Lady Punk zaczyna się od utworu Zamki na piasku. Dawno temu powiedział pan, ile razy wychodzę na scenę i mam zaśpiewać tę piosenkę, to sobie myślę, któregoś dnia zaśpiewam, jesteś indoorem, to mi się podoba. I pytanie brzmi, czy już pan to kiedyś zrobił?
1: Jeszcze nie, proszę być cierpliwym.
0: Może na rok...
1: Jeszcze nie. O, może na rakowiczne, tak, tak, to... Znakomity pomysł.
0: Prawda? Bo mi się teraz, panie Januszu, przypomniało, że ja przez właściwie całe swoje życie miałem ksywę Zygol, bo ja się nazywam Zygmunt i miałem takiego kolegę, który ze mną łaził i krzyczał, jesteś Zygolem, maca cię szczur. Także no, jest bardzo to... dużo... Może tak, na rakowiznie.
1: Dobre skojarzenia na rakowiznie, jak znalazł.
0: Rakowizna w Poznaniu. Tam się spotkamy wszyscy razem, tam będziemy świętować jubileusz Lady Punk i mam nadzieję, że poczujemy tę wspólnotę, bo przy okazji poprzedniego jubileuszu powiedział pan, brakuje mi takiej spontaniczności, która była, kiedy zaczynaliśmy. Ludzie, mimo że biedniejsi, to byli wtedy bardziej spontaniczni i byli razem. W biedzie, radości, smutku, ale byli razem. Smutno patrzeć, panie Januszu, kiedy dzisiaj z każdym rokiem jesteśmy coraz bardziej osobno. Nie zastarzała się ta refleksja?
1: Nie, nie, zupełnie nie. Chociaż oczywiście koncerty, jak akurat koncerty, wydaje mi się, że mają to do siebie, że jednak jakoś tam jeszcze tych ludzi scalają, gdzieś jesteśmy razem, czujemy się w jakimś takim społeczeństwie i tak dalej. Natomiast na co dzień to co powiedziałem wtedy, jest cały czas aktualne. Natomiast no, koncerty fajnie, że są, bo rzeczywiście czy obserwujemy, czy parę dni temu w Spodku, czy wcześniej w Krakowie, to są same takie duże hale. I czy w Warszawie tutaj to rzeczywiście widzimy to i dostrzegamy, że bo to są różne pokolenia, na nasz zespół przychodzi, także widzimy taką dobrą energię. Nie zawsze ona wszędzie jest, ale na tych koncertach akurat warto zobaczyć, przyjść i posłuchać.
0: Chociaż i na koncertach, i na ostatniej płycie wyśpiewuje pan bolesne wersy, na przykład wers Chcę, by wielki naród zjednoczony trwał, śpiewał Alleluja i odmieńców prał.
1: No tak. No tak, mamy do czynienia. Znaczy to jest akurat tekst Andrzeja Mogilnickiego, jeden z pierwszych, który powstał na tą płytę. Ja pamiętam dobrze, że jak czytałem to jest dość ostry numer i jakby na nasz repertuar. I rzeczywiście miałem takie, czytałem kilka razy ten tekst, mówię, no Andrzej, jeszcze nie wiem, jak go zaśpiewam, ale zobaczymy w studio, nic nie ćwiczę, przychodzę, po prostu znam tekst i będziemy kombinowali. No bo nie jest łatwo czasami zaśpiewać takie rzeczy, o których codziennie widzimy w telewizorze, na ulicy, gdziekolwiek. To nie jest, to się nie, te teksty nie wzięły się, nie zostały wymyślone. One po prostu są jakby synonimem sytuacji, którą widzimy przez okno codziennie.
0: Jubileuszowa płyta LP45 została bardzo dobrze przyjęta. Jest bardzo, bardzo przebojowa, jest gitarowa. Jest pan też w świetnej formie wokalnej. Czy to prawda, że do większego dbania o głos namówił pana Jan Borysewicz?
1: Znaczy, no, to jest Janek oczywiście też, ale generalnie to się zaczęło takie profesjonalne, bo ja oczywiście chodziłem kiedyś lata temu. Była taka pani foniatra, do której wszyscy muzycy chodzili, wokaliści, wokalistki oczywiście, i ona zmarła po prostu lat temu ileś tam. I ja byłem tak do niej przyzwyczajony, że po prostu zaniedbałem to i przestałem szukać i tam po parę lat w ogóle sobie dałem z tym spokój.
0: A czy to ta pani powiedziała panu, powinieneś rzucić, ale widzę w twoich oczach, że nie rzucisz?
1: To już, to właśnie, nie, to akurat to powiedział lekarz, akurat nie pani, tylko lekarz foniatra, z którego, że tak powiem, przysługi korzystam w tej chwili. I jest znakomicie, naprawdę czuję się znakomicie, mam jakiś taki pomysł na to, jakby bardziej poznałem swoje gardło i wiele, wiele rozmawialiśmy z nimi, na czym to polega, ale to on to powiedział.
0: Tak. Janusz Ponastewicz w naszym studiu. Razem z Lady Punk, pan Janusz będzie częścią poznańskiej rokowizny.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media
6: Expert taniej masz. Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower,

0: kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: SK Rock Warszawa. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Kolumna Zygmunta, tak nazywa się ten program. A rockowizna to festiwal pod naszymi flagami. Ta impreza w sierpniu w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. I w Poznaniu zobaczycie m.in. zespół Lady Punk. I dzisiaj razem z nami Janusz Panasewicz. Dzień dobry, witam ponownie, panie Januszu.
2: Witam.
1: Panie Januszu, kiedy był tu Jan Borysewicz, to powiedział, że on w ogóle muzyki nie słucha poza Lady Punk, bo mu muzyka przeszkadza. A panu?
2: Nie, no, słucham różnej muzyki. Może nie aż tak dużo i nie z taką częstotliwością jak kiedyś, nie?
1: Bo... Zna pan Chivasa?
2: O tak, poznałem ostatnio. Tak, poznałem na w Rzeszowie, zdaje się, na Juvenalia.
1: Słyszałem z różnych źródeł, że miał bardzo ciekawy tekst, który trochę pana zainspirował.
2: No, zainspirował do tego stopnia, że jestem w stanie też wiele takich tekstów napisać.
1: Ten refren miał trzy słowa z tego, co kojarzę, i żadnego nie da się zacytować na antenie.
2: No żadnego.
1: Czyli was, państwo sobie sprawdzą, a my tymczasem sprawdzamy line-up rockowizny. Rockowizna Poznań, na scenie oprócz Lady Punk także Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic, Nocny Kochanek, Pull the Wire. Wszystkich o to pytam, panie Januszu, pana również zapytam, czy którąś z tych ekip chętnie zobaczyłby pan jako słuchacz, widz, festiwalowicz? Line-up ma pan przed sobą.
2: No oczywiście Sex Pistols.
1: A jak?
2: Sex Pistols, no ja nigdy ich nie widziałem, znaczy znam, słuchało się tego latami, gdzieś tam z kaset i tak dalej, ale zobaczyć ich z przyjemnością.
1: Nawet z Frankiem Carterem.
2: Nie ma znaczenia, chciałbym zobaczyć po prostu, jak się czują, jak grają i co grają.
1: I wracamy do Lady Punk. Powiedział pan kiedyś, pamiętam, jak kryzysowa narzeczona po raz pierwszy wylądowała na pierwszym miejscu w Trójce. Byliśmy wtedy w Zakopanem, pojechaliśmy na Gubałówkę ze skrzynką szampana i strzelaliśmy tymi szampanami, mieliśmy 20 parę lat. I pyk, Lady Punk ma już 45. I jak dzisiaj świętujecie swoje sukcesy?
2: Znaczy, się najczęściej nie świętujemy sukcesów, bo ciągle jesteśmy ze sobą, więc to nie jest dla nas jakieś takie zupełnie świeże. Natomiast

0: Już 45 i jak dzisiaj świętujecie swoje sukcesy?
1: Znaczy, się najczęściej nie świętujemy sukcesów, bo ciągle jesteśmy ze sobą, więc to nie jest dla nas jakieś takie zupełnie świeże. Natomiast

0: przede wszystkim, no wtedy to była jakaś tam lista, konkretny wymiar, czyli jakaś lista przebojów, bardzo znana i nagle jesteś numerem jeden, to zrozumiałe. Natomiast w tej chwili myślę, że sukcesem dla nas jest to, że przez tyle lat gramy i jesteśmy w zdrowiu w miarę, że możemy się tam ruszać i sobie bawić się na tej scenie i że ciągle przychodzą ludzie i to jest chyba najważniejsze, że przychodzą ludzie, którzy chcą to oglądać, na to patrzeć i to jest chyba taki sukces na co dzień, z którego się cieszymy po prostu. To jest najważniejsze.
1: Używając terminologii piłkarskiej, wasz sezon cały czas trwa.
0: No, tak to wygląda. Właściwie mówiąc nawet wcześniej prywatnie w rozmowie o juwenaliach, że 40 lat temu grałem na juwenaliach i gram w tej chwili na juwenaliach, więc co prawda coraz mniej już tam rockowych kapel gra na tych juwenaliach, ale jeszcze coś się tam dzieje. Natomiast już sam ten fakt, nie, że się grało ileś lat temu na juwenaliach i ciągle najważniejsze, że te dzieciaki, no młodzi ludzie, w sumie studenci pierwszego roku, drugiego i dziewczyny, chłopaki po prostu znają teksty, śpiewają sobie. I jest ich tam 30 tysięcy ludzi, śpiewają teksty facetów, którzy grali 40 lat temu. No to jest zdumiewające.
1: A pograłby pan w piłkę? Bo powiedział pan, pograłbym w piłkę, ale po 10 minutach musiałbym chyba poprosić o zmianę. Bo jest taki plan na rokowiźnie. Już niektórzy artyści się zgodzili, że chętnie by wzięli udział w jakiejś takiej małej minigierce.
0: Nie wiem, pograłbym może, zobaczymy jak tam u nas terminamy, jak mi tam dojeżdżamy i tak dalej, bo być może gdzieś dzień wcześniej gramy i nie wiadomo, czy się uda, ale prawdę mówiąc dawno nie grałem, tam czasami jeszcze z synami czasami pokopałem przed domem, ale w tej chwili bardziej oglądam, także...
1: A propos, właśnie pociągnijmy ten wątek, panie Januszu, bo moja miłość do piłki zaczęła się na poważnie od koszulki Davida Beckhama, później finał z Bayernem w 99 roku.
0: Oglądałem, pamiętam ten.
1: Pan się o Manchester United bardzo ładnie wypowiadał.
0: No, powiem szczerze, przed Barceloną, bo to już jest dla mnie ten klub od 25 lat, ale właściwie pamiętam taki finał Ligi Mistrzów, gdzie grała Barcelona z Manchesterem United, wygrała przepiękna bramka Messiego tam główką i tak dalej, więc ja pamiętam te mecze i szedłem na te mecze z takim dość mieszanym uczuciem, nie, bo Manchester zawsze United lubiłem za to, co zrobili na też zresztą w Barcelonie, zdaje się, był ten finał,
1: Na
0: Camp Nou, który ograli Bayern Monachium, ale też nie tylko to, ta cała ich taka dynastia, która tam panowała za Fergusona, czy tych wszystkich młodych piłkarzy, Scholesa, braci Neville, Beckhama oczywiście.
1: Dixa.
0: No tak, to po prostu była i później obejrzałem kilka filmów na ten temat i obserwowałem, jak on tych dzieciaków zbierał i jakby wybudował tą drużynę nie na kupowanych zawodnikach, a na swoich wychowankach, więc to była fantastyczna drużyna. Zresztą to dzisiaj mam dla nich sentyment, także
1: tak. I tak się całkowicie, panie Januszu, przypadkowo składa, że kiedy Manchester United ostatnio wygrywał Ligę Mistrzów, to był rok 2008 i całkowicie przypadkowo wydał pan wtedy swój solowy album. I chciałem zapytać, kiedy wyda pan kolejną solówkę?
0: A noszę się z tym już od jakiegoś czasu, także pewnie wydam. No, na pewno nie w tym roku, no bo mamy dość intensywną tą trasę z Lady Punk, ale później trzeba będzie się nad tym usiąść i zastanowić. Tam trochę coś mi tam chodzi po głowie i jakiś pomysł mam, natomiast troszkę z czasem jest tak, że bo jednak chciałbym nad tym posiedzieć i popracować, a jak się uda, może przyszły rok, może jakoś tak.
1: Proszę mi dać znać, bo nie wykluczone, że i wtedy United może.
0: No, idzie w dobrym kierunku w każdym razie.
1: Pudło w Premier League, to prawda. A czy przy okazji tej płyty, o której pan myśli, dostaniemy książkę o Januszu Panacewiczu, o której słyszymy już od dawna?
0: No właśnie, ta książka jest w zasadzie już dawno skończona. Ona będzie nowelizowana, bo skończona jest kilka lat już, ze dwa lata, trzy, jak została jakby zamknięta. To dwóch młodych ludzi, zresztą dziennikarzy sportowych akurat robiło ze mną. To nie jest na zasadzie wywiadu, to jest na zasadzie trochę rzucania tematu. Oni rzucali temat i siedzieli. Po prostu siedzieliśmy 2 godziny i ja przez 2 godziny o jakimś temacie mówiłem. O czym wymyślali kolejny temat, kolejny. To trochę na takiej zasadzie. Ona jest gotowa tak naprawdę, natomiast co do jej wydania... No różne miałem pomysły, ale podejrzewam, że jeżeli zdecyduję się na coś takiego, to być może ona się ukaże razem z płytą. Więc tak sobie planuję.
1: Czekamy na więcej informacji, a tymczasem

0: Celebrujemy, świętujemy z wami jubileusz, jubileuszowy rok, 45-lecie Lady Punk, a wspólnie będziemy świętować m.in. na poznańskiej rokowiźnie. Do zobaczenia, panie Januszu, i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: można sobie krzyknąć. Tak jest. I jeszcze raz. A ja jestem bardzo ciekawy, kto dzisiaj krzyknie z radości, bo dzisiaj ogłosimy zwycięzcę naszej akcji SK Rockstar. Setki zgłoszeń, dziesiątka finalistów i Państwo zdecydowali. A jak zdecydowaliście, przekonamy się już za kilka chwil. A tymczasem pędzimy do raportu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z dziećmi to zawsze, albo kłopoty, albo nie. Ale pociech dużo jest.
3: Jaśka, my z młodym co mamy no, kłopoty, nie?
4: No, ja ze starym.
5: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
6: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny. W Warszawie protest zorganizowany przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Protestują przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. A do tematu wrócimy o 17. Teraz Dolny Śląski. Śmiertelny wypadek w Ząbkowicach Śląskich. 78-letni kierujący samochodem marki Fiat uderzył w ścianę budynku w samym centrum miasta. Jechała z nim 73-letnia kobieta, której życie nie udało się uratować. Mężczyzna został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala, a policja ustala okoliczności tego zdarzenia.
7: To jest raport.
8: Kompletnie pijany przyjechał

0: samochodem do sklepu po płytki. To historia z Brzegów w województwie opolskim. Zaniepokojony klient wezwał policję. Okazało się, że 41-letni kierowca ma 3 promile.
1: W takim stanie przyjechał na zakupy, wpadł, kiedy podjechał pod magazyn, by spakować płytki ceramiczne.

0: To jest raport.
1: Kompletnie pijany przyjechał samochodem do sklepu po płytki. To historia z Brzegów w województwie opolskim. Zaniepokojony klient wezwał policję. Okazało się, że 41-letni kierowca ma 3 promile.
2: W takim stanie przyjechał na zakupy, wpadł, kiedy podjechał pod magazyn, by spakować płytki ceramiczne.

0: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna.
1: SK Rock Sport.
0: A na początek piłkarska Liga Europy. Wieczorem w Stambule zagrają Freiburg i Aston Villa, której piłkarzem jest Matty Cash. To początek serii finałów rozgrywek klubowych pod egidą UEFA, której zwieńczeniem będzie decydujące spotkanie Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół już odniósł największy sukces w historii, a jeśli zrobi kolejny krok, to jesienią zadebiutuje w Champions League. Z kolei drużyna angielska to znana marka, która po Puchar Europy sięgnęła w 1982 roku, ale później przeżywała spory regres i dopiero w ostatnich latach wróciła do Barcelony. Urodzony w Anglii Cash to jedyny w tym sezonie polski piłkarz, który dotarł do finału europejskiej rywalizacji klubowej. W rozpoczynającym się o godzinie 21 meczu można się spodziewać go w podstawowym składzie Aston Villa. Na koniec Formuła 1 i Grand Prix Kanady. Piąta runda Mistrzostw Świata zostanie rozegrana w niedzielę na torze w Montrealu. Po czterech liderem jest 19-letni Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, który w tym sezonie wygrał już 3 wyścigi z rzędu. Drugi w klasyfikacji sezonu jest Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, a na trzeciej Monaco Charles Leclerc z Ferrari. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena jest czwarty, tracąc do litera 49 punktów.
2: Kolumna Zygmunta w ESC Rock.

0: zespół pod flagami Eski Rock.
1: Eska Rockstar.
0: Eska Rockstar, może ja przypomnę, to jest taka akcja, taki konkurs dla polskich kapel, konkurs Eski Rock, a nagrodą jest występ na festiwalu w Ostrawie i to będzie dla mnie niesamowite przeżycie, bo nie dość, że przekażemy Państwu, kto wygrał, to jeszcze zrobimy to z Januszem Panasewiczem. Panie Januszu, bardzo dziękuję, że się Pan zgodził.
2: Proszę bardzo.
0: Przekazać tę pałeczkę rock'n'rollową do kolejnych rąk. A pamięta Pan swój pierwszy zagraniczny występ?
2: O ile... Właśnie to jest fantastyczna sytuacja, dlatego że o ile pamiętam, pierwszy chyba był w Czechach. To był jakiś duży festiwal rockowy na Strachowie, na stadionie. I tam zagraliśmy. Nie wiem, czy to nie był nasz pierwszy zagraniczny wyjazd. Nie jestem tego na pewno pewien, ale to jeden z pierwszych na pewno, który zagraliśmy gdzieś za granicą Polski.
0: To jest niesamowite, bo my dzisiaj wręczymy nagrodę główną, którą jest występ na festiwalu w Czechach, a Pana pierwszy międzynarodowy koncert to był prawdopodobnie koncert w Czechach.
2: No, możliwe, że tak. Nie jestem na pewno pewien, ale w każdym razie na pewno jeden z pierwszych i takich dużych.
0: Okej. Okay. Ja dostałem numer telefonu do laureatów naszej zabawy. Ciekawy jestem, do kogo się dodzwoni. Halo?
3: Witam serdecznie. Hubert Jarenkowski z tej strony.
0: Cześć Hubert, Dawid Zygmunt Eska Rock z tej strony.
3: Witam serdecznie, panie...
0: Hubert, bo ja tutaj sobie gadam o muzyce i o innych rzeczach z panem Januszem Panasewiczem z zespołu Lady Punk. Czy mógłbyś się z panem Januszem przywitać?
3: Witam serdecznie, panie Januszu.
2: No, witam mi również.
0: Hubert, bo... Właśnie, no. Bo dali mi twój numer telefonu i powiedzieli, żebym zadzwonił. Powiedz nam, jak nazywa się twój zespół.
3: Zespół, w którym gram, to jest Flying Bison.
0: Czekaj. I wybraliście udział w naszej akcji, w naszym konkursie Eska Rock.

0: Witam serdecznie, panie Januszu.
1: No, witam mnie również.
2: Hubert, bo dali mi twój numer telefonu i powiedzieli, żebym zadzwonił. Powiedz nam, jak nazywa się twój zespół?
0: Zespół, w którym gram, to jest Flying Bison.
2: Czekaj. I wybraliście udział w naszej akcji, w naszym konkursie SK Rocks, twój zespół?
0: Zespół, w którym gram, to jest Flying Bison.
2: Czekaj. I wybraliście udział w naszej akcji, w naszym konkursie SK Rocks,

0: Polak, Fin i Włoch. Hubert, dobrze zakodowaliśmy?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Do baru wchodzi Polak, Fin i Włoch, a barman mówi cześć Flying Bison.
1: Dokładnie tak.
0: Hubert, coś tak czuję, że przed nami bardzo ciekawe miesiące i myślę, że będzie okazja, żeby się lepiej poznać, ale musimy zrobić to oficjalnie. Panie Januszu, bo my mamy kopertę i sprawdźmy, czy w kopercie jest faktycznie zespół Flying Bison. Przekazuję panu.
2: Już
0: rozerwać chyba można.
2: Nie, będzie po ludzku, elegancko, to proszę to... bardzo.
0: No.
2: I tu jest tak, na laureatem drugiej edycji konkursu SK Rockstar zostaje zespół Flying Bison.
0: Flying Bison! Hubert! Gorąco wam gratuluję.
2: Gratuluję, Hubert. Fantastycznie. I wyjazd do Ostrawy. Świetne miasto. Będziecie się dobrze bawili. No i mam nadzieję, że fajnie zagracie.
3: SK Rockstar.
0: To może jeszcze zagramy wasz numer. Hubercie, pan Janusz Panasewicz będzie się przysłuchiwał, jak brzmicie, dobrze?
1: Proszę bardzo, tak.
0: Tak, dobrze. Tak brzmi Flying Bison, laureaci SK Rockstar 2026.

0: Like a Whisper in the Night. Tak nazywa się ten utwór, a ten zespół nazywa się Flying Bison i to laureaci tegorocznego konkursu, drugiej edycji konkursu SK Rock Star. Za nagrodę panowie wystąpią na festiwalu Colors of Ostrava 2026. Gorąco gratulujemy.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
5: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
6: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Link.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Manic Street Preachers w Radiu SK Rock, a to zespół, który można będzie zobaczyć m.in. w Pradze w drugiej połowie czerwca na festiwalu Metronom, festiwalu, który gorąco Państwu polecamy. A jeśli słuchacie nas teraz w Warszawie albo jesteście przejazdem i macie wolny wieczór w stolicy, to przypominam, że dzisiaj urodziny Lolka, a w Lolku pod naszymi flagami zagra zespół Organek. Polecamy, a już za chwilę będziemy raportować, bo za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do Senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z tymi Mińskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media X.

0: No.
1: Melina. A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expo.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Reklama.

0: Deska Rock Warszawa.
1: Tłumy i paraliż komunikacyjny w Warszawie. Manifestacja Solidarności został zidentyfikowany. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. W raporcie cenowy zawrót głowy. Chodzi o niektóre nowalijki na targowiskach.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. A na miejscu nasz reporter Michał Rawa, z którymi się teraz łączymy.
3: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
4: Nie da na wsi.
5: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
6: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
3: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
2: To jest raport.
1: Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Jego ciało odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach. Został już zidentyfikowany przez osoby z najbliższej rodziny. 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Dwaj płynący z nim koledzy samodzielnie dotarli do brzegu, a jednego wyciągnęli z jeziora strażacy. Nie mieli na sobie kapoków ani kamizelek ratunkowych. Wiadomo, że uratowana trójka piła wcześniej alkohol. Są to tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali wypocząć na Mazurach. Na Petera Madziara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Wczoraj był w Krakowie, dziś w Warszawie, skąd razem z premierem Donaldem Tuskiem pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy przeszli od Złotej Bramy do domu Upphagena, gdzie spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
7: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
8: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam...

0: Piątkę.
1: Syn jest pół Polek, pół Węgier, żona ma Polkąsk.
2: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
1: Teraz będzie Europa, bo ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
3: A z Gdańska węgierska delegacja wróci do Warszawy.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Na koniec jeszcze cenowy zawrót głowy, a chodzi o niektóre nowaliki na osiedlowych ryneczkach i dużych łódzkich targowiskach. Kiedyś kupowało się na kilogramy, teraz na sztuki i garści.
5: Fasolka 60 zł.
6: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
7: Trzeba poczekać.
8: No kalafior 9 zł kosztuje. No taki nieduży.
5: Młode ziemniaczki polskie.
9: Polskie orliki pierwsze. 9,90.
5: Widzę tutaj młoda kapusta.
9: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
10: Zaczęła się sprzedawać. Młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
9: Też już są nasze krajowe. Większość warzyw jest nasza krajowa.
5: Kupujecie nowaliki?
7: Kupujemy. Młode ziemniaczki. Ogórki drogo.
11: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
12: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą. Jest bardzo sucho i nie pada deszcz.
3: A tematem zajęła się Elżbieta Piotrowska.
13: Pogoda.
3: Jest słonecznie i ciepło, prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej w Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku oraz części Kujaw i Polesia, tam maksymalnie 23 stopnie. Chłodniej tylko nad morzem i w rejonach podgórskich, od 16 do 19 stopni. Po południu przelotne opady deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum, także burze.

0: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i powiem Państwu, to był długi dzień, a jeszcze się nie skończył, jeszcze godzina kolumny i można mówić do Messengera, można też dzwonić, pięknie zapraszam. Esce Rock. Będę z Państwem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: I'm gone. Kiedy odejdę? No, jeszcze nie teraz, bo teraz to trzeba kopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste, może trochę zapomniane. I w tym tygodniu kopalnia odkrywkowa bardzo okolicznościowa, bo związana z wczorajszym koncertem Metaliki. Halo, halo, dzień dobry.
2: Cześć, tu ekipa z Bydgoszczy. Wracamy właśnie z koncertu. O. Jesteśmy fanami AC/DC, ale to, co Metallica zrobiła na Stadionie Śląskim, po prostu wyrwało nas z butów.
0: Tak ich wyrwało, że wracają następnego dnia. To chyba dobrze świadczy o wczorajszej imprezie.
2: Hej, pozdrowienia.
0: I kolejna wiadomość, ale dzień dobry.
3: Cześć, Przemek z tej strony.
0: Cześć, Przemek.
3: So, jechałem na Metallicę do Chorzowa przez Kąty Rybackie. Mhm. I że właśnie wracam do domu i dostałem jakieś 60 km.
0: Kolejny, którego wyrwało z butów. Domyślam się, Przemku, jak było, ale i tak zapytam, jak było?
3: Było fenomenalnie. Pełna profeska. Panowie dali naprawdę serce, zostawili na scenie. No i
0: zagrali Chcemy Być Sobą, co można skwitować jednym słowem. Perfekt.
3: Tak, no. Tak, zdecydowanie.
0: A zagrali też Master of Puppets, Nothing Else Matters, Seek and Destroy, no ale utworu I Disappear zgodnie z tradycją nie zagrali, bo tego utworu panowie w naszym kraju nie grali nigdy i dlatego go dla państwa wykopali.
3: Dzięki.
0: No to gramy. I Disappear, Metallica w kopalni odkrywkowej.

0: Chorzowie, wczoraj w Chorzowie no był koncert Metallica, ale ja nie byłem. Nie wiem, chyba szkoda. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
9: Eskarok Warszawa.

0: Blink-182 w Radiu SK Rock, no wcześniej Audioslave na naszej antenie, no i ten głos, poharatany głos Chrisa Cornella, który działa na mnie niezmiennie poruszająco, a w tym tygodniu minęło 9 lat od śmierci Cornella. A dzisiaj z kolei przeżywamy też rocznicę śmierci Raya Manzarka i rocznicę urodzin Joe Cockera i może z tej okazji warto wieczorową porą przypomnieć sobie twórczość Cockera czy twórczość Doorsów, serdecznie zachęcam. No chyba, że mają Państwo ochotę na iście metalową ucztę, no to szybkie zaproszenie po zaproszeniu raport.
1: Autopromocja.
2: Dzieci, mężczyźni.
1: Jak to gdzie? SC Rock.
3: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. W każdą środę zapraszam na moją audycję Człowiek z metalu. Gram solidne, metalowe dźwięki, zapraszam nietuzinkowych gości, a przede wszystkim Was, drodzy słuchacze.
1: Człowiek z metalu w SC Rock. W każdą środę po 21. This is a
3: man's world. Witajcie w moim świecie.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Trzech Polaków odpowie za szpiegostwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań.
6: Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
5: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im od 8 lat więzienia do dożywocia.
4: To jest raport.
5: MSZ odradza wszelkie podróże do stolicy Boliwii. Na terytorium pozostałej części kraju resort dyplomacji odradza podróże, które nie są konieczne. Sytuacja jest związana z gwałtownymi protestami i blokadami dróg, które najprawdopodobniej jeszcze się zaostrzą. MSZ zaleca też, by w przypadku podróży zarejestrować się w systemie odradzania. Odyseusz.
4: SK Rock Sport.
5: To już dziś. Mati Kasz może zostać 13. polskim piłkarzem, który wywalczy jedno z trofeów europejskich rozgrywek klubowych. Aston Villa, której barwy reprezentuje urodzony w Anglii zawodnik, dziś wystąpi w finale Ligi Europy. W Stambule rywalem ekipy z Birmingham będzie niemiecki Freiburg. A ostatnim z Polaków, który mógł cieszyć się ze zdobycia europejskiego trofeum, był bramkarz Łukasz Fabiański. Jako zawodnik West Ham United w 2023 roku triumfował w Lidze Konferencji, czyli najmłodszym pucharowym dziecku UEFA. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

0: Hej w Radiu SK Rock, a to zespół, który jest w takim, można powiedzieć, uśpieniu, a może jeszcze kiedyś wrócą, bo na przykład takie Lady Punk, używając terminologii piłkarskiej, z boiska nie schodzą i wciąż mają energię i pokazał to dzisiaj pan Janusz Panasewicz. Fragmenty tej rozmowy w niedalekiej przyszłości pojawią się na naszych socialach. A już teraz może przypomnijmy, kto wygrał nasz konkurs SK Rock Star. To konkurs, w którym główną nagrodą jest występ na festiwalu w Ostrawie. Państwo głosowali na naszej stronie i państwo zdecydowali, a werdykt odczytał Janusz Panasewicz.
1: Laureatem drugiej edycji konkursu SK Rock Star zostaje zespół Flying Bison.
0: Flying Bison!
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Marian, A więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.

0: Linkin Park, New Divide, utwór, który w tym tygodniu obchodził urodziny. W maju roku 2009 został wydany na singlu 17 urodziny i niech gra nam jak najdłużej. A jeśli ktoś z Państwa świętuje dzisiaj jakąś okazję, to składam najlepsze życzenia i życzę dobrego wieczoru i dziękuję za wspólnie spędzony czas. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a tam wciąż echo po wczorajszej uczcie w Chorzowie, a po radarze Człowiek z Metalu i mogę zdradzić, że tam też szykuje się dzisiaj uczta i mocne świętowanie. Bawcie się dobrze, Dawid Zygmunt. Do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy.

0: Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Czuwaj nade mną w podróży,
4: bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach

0: Lot do USA. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
2: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
1: Wiadomo,

A skoro już jesteśmy przy tych tańcach, to kto wie, może Mick Jagger, który znany jest ze swoich ruchów, także jako pan latarnik będzie tańczył. Bo przypominam, że lider formacji The Rolling Stones przybył ostatnio na włoską wyspę Stromboli, gdzie pojawił się na planie filmu, gdzie będzie grał latarnika między innymi u boku Dakoty Johnson. I do tej filmowej roli będziemy jeszcze na pewno wracać, tak jak panowie z The Rolling Stones wracają do swoich młodych lat, ponieważ w swoim najnowszym teledysku do kompozycji In The Stars cofnęli się do lat 70. A to wszystko z użyciem oczywiście technologii deepfake. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood wyglądają jak młodzieniaszki i to wszystko w ramach oczywiście płyty Foreign Tongues, czyli nowego krążka The Rolling Stones. Krążka, który 10 lipca będzie miał swoją premierę. Warto zagłębić się nie tylko w teledysku, ale przede wszystkim w tej kompozycji, która za tym obrazkiem stoi. To właśnie z niego. To In The Stars i The Rolling Stones w SC Rock.

A propos tych chłopców, to mam wrażenie, że wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie wielu fanów Metallica znów poczuło się chłopcami. Piękne wydarzenie, drodzy Państwo, rekordowe 88 656 widzów. Dawid Podsiadło pewnie jest lekko załamany, no ale to było piękne, rekordowe wydarzenie. Oczywiście moglibyśmy to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze. Mi podobały się te fragmenty, jak zobaczyłem na przykład Jamesa Hetfielda, który na supportach wyszedł jeszcze sobie z cygarem, żeby poobserwować to, co dzieje się oczywiście przed koncertem Metallica. Zerkając chociażby na setlistę, przyznam Państwu, że dwa elementy chyba mnie najbardziej zaskoczyły, bo o tej setliście mówiliśmy dosyć dużo wcześniej i ona się nie do końca pokryła z tym, co było wcześniej. Mam tutaj na myśli dwa wątki, czyli The Memory Remains oraz The Day That Never Comes. No to są numery, które wcześniej na wcześniejszych koncertach się nie pojawiały w ostatnim czasie i to był piękny, myślę, że akcent. No i z drugiej strony, tak lekko robiąc małe podsumowanie, tak sobie myślę, że jedna

mimo tych 45 lat na scenie, no panowie udowodnili, że są tą maszynką koncertową, że wszystko jednak pasowało. No był jakiś tam zgrzyt, pewnie ktoś tam usłyszał, że nie do końca wszystko na samym początku w Nothing Else Matters działało i tak dalej, no ale z drugiej strony ta wspólnota, ta nostalgia, te emocje, ci fani, którzy byli widziani na ulicach Chorzowa już od samych godzin porannych. Prawda jest taka, że niektórzy uważają, że setlista nie dowiozła, ja uważam, że była wręcz perfekcyjna. Trochę nowych numerów, ale przede wszystkim to, dlaczego wszyscy tam poszliśmy. No po to, żeby usłyszeć niesamowite numery. Ale był też ten akcent, nad którym się zastanawialiśmy, co tym razem Metallica wykona w kontekście puszczenia oka do polskiej publiczności. No i było puszczenie oka.

Pięknie, prawda? Aż łezka w oku się kręci. To oczywiście Chcemy być sobą, to perfekt w wykonaniu Roberta Trujillo i samego Kirka Hammetta. Piękne to były chwile. Przeżyjmy, drodzy Państwo, jeszcze raz to, co działo się wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, bo jako 13. kompozycję panowie wykonali ten numer.

0: To taki zespół, który jak ogłosił swoje amerykańskie tournée, to na 700 komentarzy prawie 600 dotyczy pytania, kiedy Europa. Ludzie z Bułgarii piszą, że u nich już jest prąd i można organizować koncerty. Taka jest, drodzy Państwo, determinacja wśród fanów formacji Toto. A my pamiętamy te piękne polskie koncerty, jak ten podwójny w sali kongresowej w 1999 roku. Pamiętamy to, co działo się w łódzkiej arenie w 2013. Pamiętamy to, co działo się na warszawskim Torwarze, w hali Orbita we Wrocławiu w 2018 czy 2015, a to, co działo się w 2019 w Operze Leśnej w Sopocie, czy rok wcześniej w krakowskiej arenie, to przejdzie na pewno do historii. Chcielibyśmy, żeby było więcej, chociażby nie tylko koncertów, ale płyt, ale wiemy, jaka jest ta rzeczywistość. W końcu Steve Lukather wiele lat temu powiedział, że z powodów skomplikowanych problemów i sporów prawnych i finansowych wokół marki Toto, zespół nigdy więcej nie nagra nowego albumu studyjnego. No jak trzeba dać zarobić prawnikom, to wcale się nie dziwię.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Deep Purple, który ostatnio odwiedził Warszawę i niebawem w naszych social mediach i na kanale YouTube powinien się ukazać ekskluzywny wywiad z tymże zespołem.
3: Tak, Michał zadawał pytania, zapytał m.in. Warsaw by Night Good?
4: Na pewno tak zapytał. W ogóle co do tego nie mam absolutnie kądzie żadnych wątpliwości.
2: Podobno najbardziej podobał im się purpurowy Pałac Kultury. W nocy.
3: No i na Makri, uwaga, bo są minusy. Na Makri dozwolona jest tylko i wyłącznie działalność rolnicza, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma systemu odprowadzania odpadów.
2: I ty już nie ma problemu, Aśka tam poleci wszystkich zaora.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły

0: najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: My na majówkę.
7: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
6: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
7: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
8: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
9: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, millennial sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
10: Reklama.

No i czas na zespół, który dzisiaj świętuje. Po 26 latach są teraz w pełni niezależnym zespołem. Tak dzisiaj ogłosił zespół Avenged Sevenfold, który odkupił od Capitol Records nagrania główne i prawa do niektórych płyt tego zespołu. Mam takie wrażenie, że to dosyć zaskakująca forma, bo pamiętamy, że w obecnym czasie raczej wszyscy dążą do tego, żeby wyprzedawać swoje katalogi muzyczne, a nie żeby je odkupywać. Natomiast no chyba trzeba coś mieć, żeby później to sprzedać. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie z zespołem Avenged Sevenfold. Niektórzy pytają, co to oznacza dla zwykłych fanów. No to, że na przykład w streamingu niektóre kompozycje mogą się pojawić, inne mogą zniknąć, natomiast sami muzycy przypominają, że to chwilowe perturbacje. Więc uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na rozwiązanie tych problemów zespołu Avenged Sevenfold. To Afterlife.

0: Jednym z największych rozczarowań tego roku jest to, że wcale muzycy tego zespołu nie myślą o tym, żeby wejść do studia i nagrać następną płytę. Całkiem niedawno Matt Halders powiedział, że oni podchodzą do tego z przekonaniem, że to jednorazowy projekt, a propos tego, co robili jeszcze kilka miesięcy temu. Natomiast nie prowadzą rozmów o kolejnych nagraniach, ale granie razem to coś, co wciąż kochają i do czego zawsze chętnie wracają, jak wspominają. Natomiast my liczylibyśmy na to, że Alex Turner z kolegami jednak wróci na tę muzyczną ścieżkę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
18: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
19: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
21: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić!
22: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
21: O, muszę mieć ten stolik!
22: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
23: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Reklama.
0: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak zespół Shine Down po 18 latach spełnił marzenie swoich fanów. Będzie też o muzyku, który nie chce być małpką. Ponadto bilety do kina będą do zgarnięcia. Ale zanim to wszystko, pora wkroczyć i wskoczyć w drugą godzinę naszego środowego spotkania w Radarze. A jak wskakiwać, to tylko z nimi. To Van Halen, to Jump, Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.00.

Fani Simple Plan już odliczają dni do tego, co będzie wydarzać się już jesienią tego roku, bowiem ten zespół już w październiku pojawi się w Warszawie w ramach świętowania swego 25-lecia istnienia. To będzie piękna trasa koncertowa Bigger Than You Think Tour. Nazwa także zobowiązuje. A propos wielkich zespołów, czekamy także na wizytę nie jesienią, ale już niebawem, bo 16 czerwca, także formacji Foo Fighters z tymi nowymi dźwiękami.

To Queen Westerok i pan Brian May, który skupia się na stworzeniu muzyki do filmu Masters of the Universe, filmu, który trafi na ekrany kin już 5 czerwca. Jeśli uwielbiacie przygodę He-Man, to jest dokładnie ta historia. Przy okazji historii to ci, którzy 16 maja, czyli w ostatnią sobotę, pojawili się w Madison w stanie Wisconsin na koncercie formacji Shinedown, mogli być dosyć mocno zaskoczeni, ponieważ panowie po raz pierwszy na żywo od 18 lat sięgnęli po kompozycję Junkies for Fame, czyli utwór bonusowy, który pojawił się na reedycji deluxe ich największego albumu, czyli The Sound of Madness. Warto o tym wspomnieć, bo nie zawsze niektóre zespoły sięgają po aż takie muzyczne i stare rarytasy, mimo tego, że panowie z Shinedown, przypominam, że mają całkiem sporo ostatnio do powiedzenia, tym bardziej, że za 9 dni na sklepowych półkach pojawi się ich 8 studyjny album Eight. Przed nami to ich Outlaw. Tak, żebyście także wiedzieli, że ten zespół, mimo sięgania po kompozycję sprzed 18 lat, potrafi także zaskoczyć przy okazji 2026 roku. Za 9 dni nowy krążek formacji Shinedown. I to właśnie z niego.

0: I to jest ten moment, kiedy wysyłam was do Cinema City na wyjątkowy horror Pasażer. To jest, drodzy państwo, historia, kiedy to młoda para staje się świadkiem makabrycznego wypadku na autostradzie. No i nie przypuszcza, że wraz z nimi na miejscu tragedii pojawia się także byt, który zaczyna im towarzyszyć. Demoniczna obecność, byt niespokojny, który nie ustanie, dopóki ich nie dopadnie. No i proszę sobie wyobrazić, że ta niewinna podróż kamperem przeistacza się w powolny, nieuchronny koszmar. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się do Cinema City na film Pasażer, dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja.
2: Witam państwa.

0: Przekracza się w powolny, nieuchronny koszmar. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się do Cinema City na film Pasażer, dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eskirok.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa.
0: W wiadomościach na Facebooku Eskirok.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa.

0: życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Tak już jest.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Cześć, Igor.
2: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
1: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
2: A dlaczego?
1: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
2: Ale to w niczym nie przeszkadza.
1: Jak to?
2: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
1: Już mi się też taka marzy.
2: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Reklama.

Kiedy formacja The Cranberries wypuszczała te kompozycje, niektórzy uważali, że są zbyt radykalni. Dzisiaj tak ktoś by mógł określić samego Paula McCartneya. Jak mówi, jeśli spotkam kogoś i ta osoba od razu sięga po telefon, a ja mówię, przepraszam, nie robię zdjęć, to jak mówię, w dzisiejszych czasach brzmi to radykalnie. Teraz trochę rzucam nazwiskami, ale powiedziałem to także Oprze, a ona zapytała, nie robisz zdjęć? Odpowiedziałem, nie. Spytała, dlaczego? A ja powiedziałem, bo nie chcę. To takie proste. Zapytany głębiej, dlaczego nie, mówi, że nie chce po prostu być postrzegany jak małpka. I wcale mu się nie dziwię, bo kiedy on rozpoczynał swoją karierę, no to nikt nie miał przy sobie telefonów komórkowych i ten świat wyglądał zdecydowanie inaczej pod kątem oczywiście, no, show biznesu. Bo tak chyba trzeba nazwać także to, co robi nadal pan Paul McCartney, szykując się do wydania swojej nowej płyty The Boys of Dungeon Lane. Ten krążek już 29 maja. Przypomnijmy zatem Paula McCartneya za jego solowych czasów. To Wings.

0: Dzisiaj wszyscy mówią o podsumowaniu tego zespołu, natomiast nie da się podsumować zespołu Iron Maiden bez ich pierwszych płyt, bez Paula Di'Anno, który odszedł niestety w 2024 roku. No i czas na historię. Historię, która będzie opowiadać o tym wokaliście, także o trudnych chwilach, ponieważ Wes Orchowski, czyli człowiek, który odpowiadał m.in. za film Lemmy o liderze Motorhead, także wziął się za reżyserię tego obrazu. Jak mówi, chciałem nakręcić film, który nie przypominałby żadnego rockowego dokumentu, jaki kiedykolwiek widzieliśmy, i w końcu myślę, że nam się to udało. W tym filmie usłyszymy Jamesa Hetfielda z Metallica, Gene Simmons, Kiss, Steve Harris, Iron Maiden się także pojawili, czy muzycy z Exodus, Slayer, Megadeth czy Sepultury. Wyjątkowa historia, która dosyć mocno chwyta za serce już w czerwcu na sklepowych półkach.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskiro.

0: Rock w każdą sobotę po 12.
1: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Masz Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Cześć, Igor!
9: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Reklama.
11: SK Rock Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak prezentuje się nowa, świeża krew. Wybierzemy się też na wesele, na którym ostatnio zagrał Richie Sambora. Będzie także o ważnym wyróżnieniu dla gitarzysty Black Sabbath. SK Rock. Ale zanim to wszystko, czas na panią Emily. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. To Bring Me to Life i Evanescence.

Panowie zaczynali w liceum. Spoglądając na tego młodego człowieka, on musiał zaczynać jeszcze wcześniej. Związany z bydgoską i toruńską sceną muzyczną, nazywa się Michał Juszkiewicz i to jest najnowsza gwiazda, która pojawia się dzisiaj w Świeżej Krwi. Swoją drogą pod szyldem Michał 93 ten artysta zadebiutował swoim albumem, przy okazji także kompozycją Palant. No ale tutaj chodzi oczywiście o pewną grę, o pewien sport, zresztą więcej o

0: powie już sam Michał.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w SC Rock. Wojtek Góralski, kłaniam się uprzejmie, a razem ze mną i z Państwem Michał Juszkiewicz, prosto z Torunia albo z Bydgoszczy, a tak naprawdę to jeszcze z miejscowości pięknej malowniczej nad Wisłą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Ciebie i witam Państwa.
2: Witam Cię serdecznie, Michale. Tak jak mówiłem, generalnie teraz jesteś z Bydgoszczy, mieszkasz w Toruniu.
3: Tak, tak. No urodziłem się i dorastałem na osiedlu leśnym w Bydgoszczy. Mm-hmm. Potem za miłością...
2: Miasto Zbigniewa Bońka, Tomasza Golowa.
3: No tak, tak. I zresztą ta sama szkoła, do której Zbigniew Boniek uczęszczał. Potem za miłością do Torunia, mimo tych antagonizmów, osiadłem tam i... No i finalnie udało się dojść do takiego momentu, że mam... szczęśliwą rodzinkę w domku nad Wisłą, w Osieku nad Wisłą konkretnie.
2: Okej, okay, pięknie, doskonale. Wszystko pięknie to wygląda. No i jedną z twoich pasji, jak się domyślam, jest muzyka, którą...
3: Dokładnie.
2: Tworzysz, komponujesz, produkujesz, właściwie zostałeś człowiekiem od wszystkiego. Opowiedz troszeczkę o tym, jak ta muzyka powstaje w twoim sercu i później jak przelewasz ją na komputer, na płytę, bo ta głowa już powstała, kim jesteś i czego możemy się zaraz muzycznie spodziewać.
3: Mhm. Jeżeli chodzi o proces tworzenia mój, to zazwyczaj... Od zawsze zaczyna się on od gitary akustycznej. Mhm. Po latach teraz, przy okazji tej płyty, o której pewnie zaraz pogadamy, wróciłem do gitary właśnie. Też mam ten komfort, że mogłem sobie kupić pierwszego strata.

0: które powodują, że aż chce się grać i chce się pisać piosenki. Ja bardzo lubię też właśnie tą warstwę liryczną tworzyć i na niej się chyba skupiam najbardziej. Udaje mi się po prostu te kawałki nagrywać samodzielnie, miksować samodzielnie, aranżować, nawet mastering realizuję we własnym zakresie i no, owocem takiej właśnie działalności twórczej jest ta płyta, z którą tu do ciebie przyszedłem.
1: A ta płyta to Michał 9.3 pod tytułem Palant.
0: Dokładnie tak.
1: To w dużym skrócie, w tej wersji radiowej jeszcze jakbyśmy opowiedzieli o tym, dlaczego Palant, kto jest Palantem, o kim to jest płyta.
0: Palant jest to gra... jakby książkowo polegająca na tym, że no, takim drewnianym kijem wybija się piłka, ona trochę przypomina bejsbola.
1: No to w szkołach jest grane.
0: Jest grane, tak. I ja zawsze w młodości bardzo lubiłem tą grę, grałem też w tenisa, więc nigdy nie miałem problemu, żeby tą piłeczkę tym kijem wybić bardzo daleko. I przy okazji procesu twórczego no, wróciła do mnie ta emocja, jak się czułem, jak nikt nie mógł tej piłki opanować. I ja przebiegałem wszystkie bazy i zdobywałem punkty i to była taka no, pewna euforia, to jest jeden element, a drugi element no, to jest taka też pewna gra słów, no bo ten palant odnosi się też do mnie gdzieś tam z czasów młodości, no i ten palant to jest ten gość, z którego no, nie do końca gdzieś tam w pewnych aspektach jestem dumny w tej chwili, nie? I on też na tej płycie się pojawia.
1: Okej, dobra, pięknie. Jakim kawałkiem w takim razie przedstawisz się naszej publiczności? Czy to będzie tytułowy palant, czy może coś innego? Bo widzę, że same tytuły już brzmią atrakcyjnie.
0: Tak, myślę, że tytułowy palant to będzie ten numer, który chciałbym Państwu zaprezentować. Z uwagi na to, że on tak jak w pigułce oddaje charakter tego całego krążka. No i jest też singlem dostępnym już we wszystkich platformach streamingowych. W związku z tym, jeżeli Wam się spodoba, to będziecie mogli bez problemu do niego wrócić.
1: Pięknie. Proszę Państwa, słuchamy. Michał Juszkiewicz, występujący pod pseudonimem artystycznym 9.3, właściwie Michał 9.3, z nowego, świeżutkiego albumu Palant, utwór pod tytułem Palant. I zapraszam do wersji podcastowej, bo tam porozmawiamy sobie troszeczkę dłużej. Dziękuję Ci bardzo.
0: To ja dziękuję.

Dostałem, drodzy Państwo, takie ciekawe pytanie wczoraj. Czy widziałem, że Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, obecnie sobie średnio radzi, bo musi nawet grywać na weselach? Przyznam szczerze, że sobie pomyślałem, no w takim razie to taki Norbi Rocka. Ale później pomyślałem, że to jest niemożliwe, to się nie może tak skończyć i to nie może być prawda. I okazało się, że to nie jest prawda, dlatego Ava Sambora, drodzy Państwo, szła po prostu do ślubu. 28-latka poślubiła Tylera Farrera, a towarzyszył jej oczywiście obok ojciec, czyli były gitarzysta Bon Jovi. I w pewnym momencie także padło z jego rąk i z jego ust nowy numer, bardzo wyjątkowy, piękny, I Will Always Walk Beside You. I w pewnym momencie zresztą córka Richiego powiedziała do tłumu, że jej tata napisał tę piosenkę. Zresztą tam było też więcej takich akcentów w stronę Johna Bon Jovi'ego a propos właśnie tej muzycznej twórczości. Dlatego, żeby było jasne, nikt tam nie gra na weselu, bo musi, ale dlatego, że chce.

0: Człowiek mówi w radiu, przychodzą, gadają coś o jakichś Florencjach. Drodzy Państwo, więcej u człowieka z metalu po 21. Natomiast zanim człowiek z metalu, to jeszcze warto wspomnieć o tym, że 4 i 6 czerwca Gansi pojawią się oczywiście w Polsce. Warto także wspomnieć, że Julia, Magdalena i Paweł to są te osoby, które wraz z osobami towarzyszącymi wybiorą się na pasażera, żeby trochę się pobać. Kolejne bilety już jutro po 18.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Reklama.

To skoro zahaczamy o historię o pewnej dziewczynie, to proponuję opowiedzieć o pewnym gitarzyście, pewną historię. Historię, która miała miejsce wczoraj podczas zgromadzenia Rady Miejskiej, bowiem burmistrz Birmingham wręczył prestiżową nagrodę Lords Majors Awards panu, który nazywa się Tony Iommi i reprezentuje Black Sabbath. On oraz prezes klubu piłkarskiego Birmingham City otrzymali to bardzo ważne wyróżnienie związane z niezwykłym wpływem na tożsamość kulturalną i muzyczną tego miasta. Sam zapytany Tony Iommi mówi wprost, czuje ogromną dumę i wdzięczność. A my dziękujemy za te wszystkie lata i za takie wspaniałe dźwięki.

I tymi dźwiękami od Jacka White'a, które nie należą już do Jacka White'a, kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. A nie należą dlatego, że Jack White we wrześniu ubiegłego roku postanowił pozbyć się udziałów w swoim bogatym katalogu muzycznym. A to oznacza, że utwory i twórczość The White Stripes, The Raconteurs czy The Dead Weather już nie należą do tego gościa.

0: gościa. Ale to nie oznacza, że on nie będzie grał tych numerów. W końcu 1 czerwca zamelduje się w klubie Stodoła i 2 czerwca w krakowskim klubie Studio. To przed nami. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18, a przed nami jeszcze Krzysztof Sokołowski i jego Człowiek z Metalu.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
3: wam
2: jest...
3: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
2: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
11: Szanowni ludzie z metalu, ja wiem, że awantura, że afera, że szok, że jak to, Metaliczka w Polsce i zagrali numer perfektu, chcemy być sobą. No i jak to się stało, że ten Robert tak to zaśpiewał? No niemal idealną, perfekcyjną nomen omen polszczyzną. No trochę w cudzysłowie. No i pewnie wypadałoby, że dzisiaj odcinek powinien być poświęcony przede wszystkim temu zespołowi, czyli Metalice, ale tak się składa, że w zeszłym tygodniu no też w Polsce można już było obejrzeć film Burning Ambition o zespole Iron Maiden i postanowiłem, że dzisiaj Maideni będą mieli pierwszeństwo. Wczoraj wystarczająco już się wszyscy przecież podniecaliśmy Metaliką, a ewentualnie zrobimy tak, że na przykład za tydzień dorzucimy jeszcze parę kawałków Metaliki. W ogóle, ja nie wiem, jakieś znaki dostaję chyba gdzieś z góry, a może i z dołu, albo od innej opatrzności, bo dzisiaj wszedłem do studia i co? Dostaję paczkę. Wyobraźcie sobie, że dostałem paczkę od wydawnictwa SQN, a w tym wydawnictwie prezent dla członka Wel Człowieka z Metalu. I jest to książka o jakim zespole? No właśnie, Metallica. To jest bogato ilustrowana książka, która odsłania sekrety powstania i realizacji 180 utworów składających się na dorobek tego genialnego, pełnego pasji i jedynego w swoim rodzaju zespołu. Słuchajcie, nawet wydawnictwo SQN mi sugeruje, że dzisiejszy program powinien być o Metallice, ale ja bardzo chciałem też o no, tych Maidenach, o tym filmie, bo to jest dla fana Ironów bardzo duże wydarzenie. Zresztą daliście upust też swoim emocjom w komentarzach u mnie na stronie na Facebooku. Także kilka wybranych komentarzy też sobie zaplanowałem przeczytać w dzisiejszym programie. No bo chciałbym usłyszeć też, chciałem usłyszeć i cały czas właściwie chcę usłyszeć, także możecie też pisać, jakie są wasze opinie, jakie są wasze odczucia związane z filmem Burning Ambition, jeśli oczywiście już widzieliście. Jeśli nie widzieliście, to no nie wiem, ktoś mi tam napisał w komentarzach, żebym nie spoilerował, więc może lepiej niech ktoś zatka uszy podczas wejść antenowych, bo dzisiaj sporo będzie o tym filmie. Aczkolwiek z drugiej strony w związku z tym, że przecież to nie jest film akcji, to nie jest film fabularny, to jest film

0: bardziej taki no, historyczny, biograficzny, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o spoilery, no nie wiem, czy tam są w ogóle takie elementy, które mogłyby fana zaskoczyć. Przepraszam bardzo, w międzyczasie jest tort i jeszcze nie wiem z jakiej okazji. Boże, urodzinowy?
1: No.
2: Ojejku.
1: 100 lat.
2: Niech żyje, żyje nam.
1: Hej.
2: 100 lat, 100
0: ja
2: lat. Niech żyje, żyje nam. A to nie jest jedyna niespodzianka, bo na przykład zebrali się słuchacze.
3: Krzysiu.
1: Stola.
3: Krzysiu, życzę ci czystego rock'n'rolla na co dzień, wiecznego ognia na scenie, stalowej wątroby oraz żebyś nigdy nie dorósł.
4: Krzysiu, najlepszego z okazji twoich urodzin, samych sukcesów i miłości do lepszego.
5: Drogi Krzysiu, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci baba nago tańczy.
2: A tych życzeń będzie więcej.
0: Kurde, naprawdę mnie zaskoczyliście. No, ostatnio, nie wiem jak to się dzieje, ale często jestem zaskakiwany. Na przykład w ciągu ostatniego tygodnia zdarzyło się to co najmniej kilkukrotnie. Jedna z takich sytuacji to oczywiście dzisiejszy tort. Ja już zapomniałem o tym, że miałem urodziny, ale oczywiście dziękuję wam, że przypominacie mi, że znowu jestem starszy o rok. Dziękuję, bardzo dziękuję. Nie no, tak na serio to bardzo miło i serio się nie spodziewałem, ale powiem wam jeszcze ciekawostki związane z elementami właśnie zaskoczenia. Spróbuję tak naprawdę na szybko, bo dzisiaj chciałem bardzo dużo. W międzyczasie tutaj Klaudia nakłada mi stosowny metalowy czepek urodzinowy na głowę. Jednorożcowy. Otóż ja chciałem dzisiaj wam bardzo dużo muzyki puścić. Przygotowałem sobie same kawałki prawie Maidenów, ale będzie też oczywiście coś z kącika z podziemia. No bo wypadałoby tam też wreszcie zajrzeć. To dobra, zróbmy tak. Posłuchajmy muzyki. Ja później wam opowiem historię z tym elementem zaskoczenia, bo uważam, że są dosyć intrygujące. A tylko powiem tyle, że na samym wstępie leci Bearing Ambition, ale nie film, tylko oczywiście sam ten numer od Maidenów, który w ogóle, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, no fani oczywiście bardziej zagorzali. Zagorzały, fajne słówko. Pewnie się orientują, że to jest jedna z pierwszych kompozycji Steve'a Harrisa. Miał kilkanaście lat, kiedy napisał ten numer. Niektórzy nawet mówią, że jest to pierwszy kawałek, który napisał. I to jest numer, który wyszedł jako strona B singla Running Free. I tego numeru nie było w filmie, ale tak zatytułowany jest film, więc pomyślałem, że zaczniemy od tego numeru. No posłuchajmy wreszcie.

0: Krzysiu, życzę Ci, abyś ze swojego kolejnego solowego albumu był co najmniej tak dumny jak z pierwszego.
1: Wszystkiego najlepszego, Krzysiu. Dużo smoków, gołych bak i członków z metalu.
2: Cześć, Krzysiu, tu Blondie. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech Cię Artur ładnie tańczy. Radości z koncertów i miłych momentów.
3: Z tej strony Strażak i Maja. W dniu Twoich urodzin chcieliśmy życzyć wszystkiego najzabawniejszego, najśmieszniejszego, najlepszego. I co jeszcze można tu dodać, no?
4: Hanima!

było Burning Ambition, a później było Purgatory, czyli numery z Paulem D'Anno na wokalu. Stwierdziłem, że w związku z tym, że dzisiaj audycja będzie poświęcona przede wszystkim filmowi właśnie Burning Ambition, to postawię na Maidenów w różnej odsłonie, czyli będą i lata 80., i późne 80., 90. i tak dalej, aż do czasów współczesnych, ale w międzyczasie mój program został, wybaczcie, ale raz muszę przekląć, został rozpieprzony. Przyszli goście, okazało się, że ja już zapomniałem autentycznie o tym, że miałem w zeszłym tygodniu urodziny, ale goście nie zapomnieli. Słuchajcie, w studiu oprócz Klaudii Antoszewski, która jak zwykle raportuje, można powiedzieć, filmuje, nadzoruje relacją live na żywo, jest Łukasz Szaciłowski. To się nagle pojawił niespodziewanie Artur Pochwała, basista zespołu Nocny Kochanek. Proszę bardzo, tu jeszcze w międzyczasie jestem filmowany, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Kamery się jakieś pojawiły w studiu, ale w międzyczasie też i Maciek Balcar się pojawił, bo okazało się, że jest u Wojtka Góralskiego akurat na nagraniu i też zaskoczyli mnie życzeniami. Teraz wszystkim kroję tort. Miałem dla was tyle historii, tyle wam chciałem poopowiadać i teraz się okaże, że chyba w przyszłym tygodniu będę musiał kontynuować dzisiejszą audycję, żeby wszystkie historyjki, które na dzisiaj wam przygotowałem, wybrzmiały tak naprawdę. Dobrze, zróbmy tak, ponieważ teraz chciałbym, żeby poleciało Children of the Damned, a następnie Only the Good Die Young, czyli kawałki z płyty The Number of the Beast i później Seven Son of a Seven Son. To jest, kurczę, no jeden z moich też ulubionych albumów Maidenów. To ja tylko chciałem powiedzieć tyle, że Children of the Damned, czyli Dzieci Potępionych, to brytyjski czarno-biały horror science fiction z 64 roku.

0: Cześć Krzysiu, z tej strony Pan Michał. Chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. I pamiętaj, całuję Cię tam, gdzie lubisz najbardziej.
1: Człowieku z metalu, z okazji urodzin życzę Tobie wszystkiego to najlepsze i serdecznie Cię pozdrawiam, Maluk z Pydlandii.
2: Wszystkiego najlepszego z okazji kolejnych 18 urodzin dla najlepszego dżentelmena metalu.
3: Krzysiu, z okazji urodzin

No i wybrzmiało numery Children of the Damned i Only the Good Die Young. W międzyczasie tutaj na poza anteniu, które możecie śledzić na relacji live na żywo na TikToku, dzieje się

0: również dużo. Część tortu już została zjedzona. Ja tylko przypomnę dla tych, którzy teraz dopiero dołączyli do audycji, że no, dzisiejszy odcinek no, z założenia miał toczyć się wokół Burning Ambition, czyli wokół filmu biograficznego o zespole Iron Maiden, dlatego dzisiaj większość kawałków, które wam zaprezentuję, no to kawałki Żelaznej Dziewicy, ale w międzyczasie ekipa Eski Rock, przyjaciele i znajomi przypomnieli mi, że w zeszłym tygodniu miałem urodziny, a w związku z tym, że w środę podczas programu jeszcze tych urodzin nie miałem, a nastąpiły one dopiero podczas naszego koncertu z kochankami. Graliśmy wtedy w Bydgoszczy, czyli to była sobota, o ile dobrze pamiętam. W Bydgoszczu, przepraszam. Tu Artur Pochwała, który w międzyczasie też zaskoczył mnie swoją obecnością, przypomina mi. No to dzisiaj rozumiem, że nadrabiamy te zaległości i bawimy się.
1: Ale on tak nie da mi nic dzisiaj powiedzieć.
0: Siriu. A to ty chciałeś też coś mówić na
1: antenie? Człowieku, ja tu wpadłem, żeby 750 tysięcy tapów zrobić dzisiaj.
0: Dobrze, w takim razie powiedz, Artur,
1: będę
0: tak,
1: tu siedział do 7 rano.
0: Bo ja teraz chciałem zapowiedzieć coś z płyty Fear of the Dark z 1992 roku.
1: Ja wiem co.
0: I wiesz, jaki będzie numer?
1: Tak, ja dzisiaj rano dzwoniłem do Krzysia, jak ta płyta ma chyba 12 numerów, to trafiłem chyba za 9 razem.
0: Ja mówię, Artur, który numer będzie? A, to na pewno puścisz Be Quick or Be Dead. Ja mówię, nie. A, to na pewno dla AIDS puścisz, nie wiem, Apparition. Ja mówię, nie. No i tak strzelał, aż w końcu wstrzelił się, że będzie to numer...
1: From Here to Eternity.
0: A ty kojarzysz, Artur, taką książkę Run to the Hills, którą czytaliśmy, jak byliśmy nastolatkami?
1: A jak?
0: I tam były takie fajne tłumaczenia z tyłu.
1: Tak.
0: Ja tej książki nie wiem, nie mogłem znaleźć w domu, chyba jej albo gdzieś mi zaginęła, a może i tak
1: ja
0: naprawdę
1: dzisiaj,
0: nigdy nie miałem.
1: Ja do dzisiaj pamiętam.
0: Natomiast znalazłem tłumaczenie tego tekstu w necie, no po prostu na tekstowo.pl i ktoś wrzucił, wydaje mi się, że to jest tłumaczenie,
1: spoko jest,
0: które ktoś przepisał, jeśli kogoś obraziłem teraz, albo nie wiem, uraziłem, że to jednak ktoś sam wpadł na to, a nie spisał książki, to przepraszam, ale tam nie ma takiej informacji podanej, skąd to dokładnie jest, a mógł to wrzucić tak naprawdę każdy, a mnie się kojarzy, że mniej więcej podobne rymy znajdowały się w książce Run to the Hills, czyli w oficjalnej biografii Iron Maiden.
1: Te rymy były wspaniałe, ja na przykład teraz zupełnie zmienię płytę, ale mój ulubiony numer The Thin Line Between Love and Hate. I tam fajnie leciało. Kiedy człowiek chwyta się złego, czy to chęć bycia częścią czegoś. Chcieć przynależeć za wszelką cenę, ile jest warte ludzkie istnienie.
0: A tak było jeśli pięknie. Chodzi o numer From Here to Eternity, który za chwilę usłyszymy wszyscy i będziemy się dobrze przy nim bawić, to jest kawałek... nie ma co się oszukiwać, że taki trochę gdzieś tam trąci stylem Nocnego Kochanka, jeśli chodzi o podejście do tekstu. A dlaczego? No to słuchajcie, jak brzmi to tłumaczenie, które tak długo zapowiadałem. Stąd do wieczności, czyli From Here to Eternity. Zawróciła jej w głowie jego lśniąca maszyna. Pochyliła się, starter mu wyczyściła. Podobnej bestii nigdy nie widziała. Czuła, że coraz mocniej, im mocniej go chciała. Kiedy szła wzdłuż drogi, usłyszała głos, że aż ugięły jej się nogi. Wyszeptał do niej, siadaj z tyłu, zabiorę cię stąd do wieczności.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej automatycznej jazdy od Tesli nie dostali.
0: Łukasz Bąk.
2: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
13: Man on the Edge, który usłyszeliśmy wszyscy jeszcze przed przerwą reklamową, to kawałek...

0: okazji święta twego!
1: Nie dadzą człowiekowi poprowadzić programu! Ja
0: najlepszego, dziękuję. Krzysiu.
2: Zeno, ja, ja pomyślałem o tobie. Proszę państwa, Zenek Grabowski, niektórym znany również jako Zenek Kupatasa.
0: A jeszcze niektórym jako Zenon Danon.
2: Zenon Danon, tak, niektórym Danon tego. Było to, cię tak poznać. Ja słuchajcie, zawitał do studia niespodziewanie też.
3: O, zostawiliście tort.
2: Tak się składa, Zenek, że pomyślałem o tobie. I zobacz.
3: Można?
2: Ukroiliśmy sobie po takim malutkim kawałku, reszta jest dla ciebie. Słuchajcie, jak Zenek...
3: Wiesz, ja nie muszę jeść, nie muszę wkładać tego do buzi, wystarczy, że na brzuchu sobie to położę i to się wchłonie.
2: No. Słuchajcie, ostatnio...
3: Wyewolowałem.
2: Ostatnio jak Zenek zawitał tutaj do programu, to Klaudia, która tutaj nadzoruje, która jest pomocą nieocenioną techniczną, która prowadzi live'y, upiekła tego dnia chleb i przyniosła ten chleb tak dla radiowców do rozczęstowania i między innymi mnie też się że tak powiem można powiedzieć upiekło poniekąd i też ten tost miałem ten chleb miałem

0: okazję spróbować. Wiadomo, u mnie Zenek, ja mówię, Zenuś, zobacz, tu jest dla ciebie też chleb przygotowany. No i ja zjadłem kromkę. Kromek był mniej więcej tak koło 7. I Zenek zjadł swój kawałek. Ja już niestety nie zdołałem zjeść kolejnego, ale Zenek był kulturalny, bo w pewnym momencie nawet, nie wiem czy pamiętasz, zapytałeś mnie, będziesz to jadł?
1: Tu jeszcze no masz, Zenuś, serniczek belgijski.
2: Naprawdę?
0: Ja już zjadłem.
1: Tylko ten jest z małą ilością cukru, to nie wiem, czy się nie podtrujesz.
2: No, miałem się odchudzać, żartowałem.
1: Ale zobacz, tu jest też koszulka, w konkursie dzisiaj wygrałeś. Nie wiem, czy wiesz, konkurs był.
2: XXL?
0: Zenek już schudł, teraz już nosi tylko
2: nie,
0: XL.
2: Nie, pracuję nad sobą właśnie. Tak?
1: A tak się baliśmy, że nikt konkursu nie wygra.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo miłe. I teraz... Już się zastanawiam, co ja zrobię na twoje urodziny.
2: O cholera.
0: Ile będę musiał tego torta przywieźć.
1: To ten zostawisz.
0: Klaudia, upieszasz chleb?
2: Ja wezmę masełko czosnkowe.
0: Dziękuję. Fajne. Dzisiaj jest pełen dzień niespodzianek. Ja wam w ogóle mówiłem chyba w pierwszym wejściu antenowym o tym, że chciałem wam powiedzieć o dwóch zaskakujących sytuacjach, które ja spróbuję naprawdę szybciutko streścić. Dobra. Dzisiaj miałem jedną taką sytuację. Super. Prowadziłem imprezę w szkole podstawowej tutaj w Warszawie, 388. I w tej szkole kiedyś pracowałem. Zostałem zaproszony przez dyrekcję do poprowadzenia tej imprezy i po imprezie podeszła do mnie grupa młodzieży, no takich dzieci, no to szkoła jeszcze? Podstawowa, czyli w wieku właśnie między klasami tam 1-8. I zaczęli cykać sobie ze mną zdjęcia. Byłem zdziwiony, że kojarzą może nocnego kochanka. I w pewnym momencie jedna z tych dziewczynek podbiegła do mojego kolegi jeszcze z tamtych czasów, który cały czas tam pracuje, który jest trenerem, i mówi do niego: panie trenerze, mam zdjęcie, mam zdjęcie. No i ten Adam pyta: a z kim masz to zdjęcie? I ona pokazuje na mnie i mówi: no, z Krzysztofem Ibiszem. To była jedna historia, która mnie zaskoczyła w ostatnim tygodniu. A wcześniejsza, po koncercie w Bydgoszczy, wychodzimy na zdjęcia i podpisy i stoi dziewczyna w pierwszym rzędzie. Zynkowi aż czapka spadła. Stoi dziewczyna w pierwszym rzędzie i pokazuje mi kartkę, na której jest narysowany taki symbol. Spróbuję to opisać w taki sposób, żeby nam programu nie zamknęli, ale ja czasem rysuję, jeśli ktoś ma ochotę na coś ode mnie otrzymać specjalnego, to rysuję serduszko, ale później na tych górnych wybrzuszeniach tego serduszka rysuję takie dwie kreski i to jest wtedy takie miłe serduszko.
1: I takie kule dwie.
0: I ta dziewczyna pokazała, że to serduszko kiedyś jej narysowałem, miała tę kartkę, zachowała sobie na pamiątkę i mówi: no i teraz patrz, Krzysiu. I odsłania łydkę i na łydce sobie wytatuowała. Powiedziałem, że rzadko kto mnie zaskakuje, ale wtedy faktycznie czułem się zaskoczony i pogratulowałem.
2: A pamiętasz, jak mi wysłałeś zdjęcie męskiej pupy? Na jednym pośladku było napisane true, a na drugim pośladku było napisane dno.
0: Tak.
2: I potem ten człowiek...
3: Rafał,
2: tak. On przyszedł na koncert.
3: Ja przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem, można spotkać Krzysztofa Ibisza, słuchajcie. Tak. Ja dla Krzysztofa Ibisza mam dzisiaj mały prezent, taki przygotowany, słuchajcie.
2: Widziałem?
3: Jest to specjalna piłka. Cześć Maciek, bardzo cześć, miło.
0: Ja ci jestem zaskoczony, kolejna postać, Maciek, który mnie oczarowywuje. Później wszyscy będziecie mogli sobie to pewnie obejrzeć na mediach społecznościowych Eskirog. Ja przepraszam, ale muszę wyjaśnić, bo ludzie słuchają i później, kurde, szef mnie wyrzuci, że to jest jakaś niespodzianka, ale to naprawdę to nie ja zorganizowałem.
1: Nie przeszkadza.
3: Ale ty nie masz co przeszkadzać, absolutnie. Słuchajcie, Maciek Fiskorz z tej strony, ja dzisiaj będę oszukiwał, dobrze, tak jak powiedziałeś. Ja zasadniczo mam asystentkę, którą dzisiaj chciałem przedstawić, bo ona jest wielką fanką Krzysztofa Ibisza. Mam prośbę, czy mógłbyś na chwilę dłoń wystawić przed siebie? Mogę. Świetnie. Tak. I teraz powiedz mi jakąś jedną cechę mojej asystentki. To się nazywa Marcelina, jakąś cechę charakterystyczną.
0: Duże pośladki.
3: Duże pośladki. Oprócz tego jest magiczna, bo się potrafi przenieść z... Nie, mam dwie. Wystał dwie piłki na chwilę, dwie dłonie. Jedna to jest Marcelina, druga jakieś imię jej daj, dowolne.
2: Daga.
3: Marcelinę do mnie, a Dagę tu czy tu?
0: No tutaj.
3: Dobra, zaciśnij mocno, zobacz co się stanie. U mnie zniknie. Raz, dwa, kompletnie. Znaczy się zupsądzi, że jest tu, ale tutaj też jej... Już nie ma ani tu. Jakbyś zobaczył u siebie, to mniej więcej o to chodzi.
0: A, ładnie!
3: Ale nie, wyjaśnię. Mogę twoją dłoń na chwilę?
0: Teraz mam dwie kobiety. Słuchajcie, w ręku.
3: Tu chodzi o to. Zobaczcie, na czym to działa i na czym to polega. Pokaż swoje dwie ręce, zaciśnij obie. Słuchajcie, tu chodzi o to, że jak to zrobię między... O, pokaż jeszcze na chwilę. Jak to zrobię między moją dłonią a twoją dłonią, to to jest... Tego, praktycznie nie czuć, nie? Ale jak to zrobię między twoimi dłońmi, to będzie ciężej. Skrzyżuj ręce ze sobą i teraz tak. Jedna była Marcelina, a druga była?
0: Daga.
3: Pytanie, czy wolisz Dagę czy Marcelinę?
1: O, ciekawe, z kim by Daga dłużej wytrzymała.
3: Dagę czy Marcelinę?

0: Dagę!
1: Jak masz na imię?
2: Łukasz.
1: Łukasz, mam prośbę, czy klasnąłbyś na trzy, spróbujesz? Na trzy. Raz, dwa, trzy. Udało się, czy nie? Twoim zdaniem przeskoczyły?
0: Nie.
1: Możesz sprawdzić. Otwórz sobie dłonie? Kurde, nie udało się, ale w zamian za to dostaniesz ten piękny zegarek ode mnie, dobra?
3: Ty zrób tak, żeby to nie było kaloryczne.
2: Fajnie.
1: Słuchajcie, na koniec. Bo ja nie chcę za dużo czasu zajmować, potrzebuję od was kalkulatora. Odpaliłbyś kalkulator?
2: Odpaliłbym.
1: Możecie też.
2: Mam nadzieję, że to będą jakieś duże kwoty.
4: No nie mogę.
1: Będą liczby. No to dzisiaj jest specjalny dzień, swoją drogą, słuchajcie. Dzisiaj zrobimy taki specjalny dzień razem.
0: Nie wiem, kiedy mi zdjęło.
2: Uwaga.
1: Widzowie zresztą, jak chcecie, weźcie wysłuchacie. I widzowie na TikToku, jak chcecie, to też odpalcie w tym momencie swoje kalkulatory, bo będziemy dzisiaj robić coś, co ja nazywam magiczną liczbą.
4: Jestem z tobą.
1: Dobra?
4: 33.
1: To możesz mój kalkulator obsłużyć.
4: To jest magiczna liczba.
1: 33. Nie, będziesz mój kalkulator obsłużyć.
2: Dobra,
1: jesteś
2: uwaga.
1: Jesteś gdzie mogą być brudne. Dobra,
4: tak?
1: Słuchajcie, tak. Dobra. O co chodzi? Potrzebujemy od was liczb losowych. Im bardziej, tym lepiej. Panie Krzysztofie Ibiszu, jakąś trzycyfrową liczbę. Dowolną, pierwsza, która przychodzi do głowy.
2: 3-3-3.
1: Zapiszesz? 3-3-3, wpiszcie w kalkulatory. Jak ktoś z was teraz nas słucha, wpisujcie teraz 3-3-3 w wasze kalkulatory, dobra? Pomnóżmy jeszcze coś tą liczbę, niech ona będzie jeszcze większa, bardziej absurdalna. Dajcie razy, dałbyś jakąś trzycyfrową liczbę?
0: 172.
1: Wpiszecie 172 w wasze kalkulatory i też oczywiście wpisujcie na TikToku u nas w tym momencie.
0: Tyle zanek zarabia, ile teraz wyszło.
1: Dajmy jeszcze raz, jeszcze jedno mnożenie. Tak? Dawaj. Ostatnie mnożenie. Daj razy.
2: Razy?
1: Dobra, daj jakąś trzycyfrową.
4: 6-7.
1: Ale trzycyfrową. Może być 6-7 jakaś...
4: 0-6-7.
1: 6-7-0, żeby była trzycyfrowa.
4: Aha, dobra, to 6-7-0.
1: Czemu nie?
2: 670.
1: Dobra, mam, tak, słuchajcie, tak? Czyli mamy 3-3-3 razy 1-7-2 razy 6-7-0. Czemu nie? Daj równa się. Ale podobało mi się, jak to zrobić. Dobra. Czy, słuchajcie, czy wszystkim wyszło 38 374 920? Tak wyszło,
0: tak,
1: nie?
0: Tak.
1: To jest matematyka, a nie magia. Jeszcze. No, no, ale no. Będzie teraz z tego magia. Słuchaj, zrobimy tak. Wystaw czysty palec.
4: O, czekaj, jeden czysty.
1: Ja odejmę teraz od tej liczby, słuchaj. I zrobimy coś takiego. Wystaw tak, w ten sposób.
4: No.
1: O. Ile ja obrócę ekran telefonu w ten sposób, a ty wstukasz tutaj na ślepo, tak jak czujesz. Powiedzmy, mamy 8 cyfr, odejmiesz drugie 8. Dobra, zobaczymy,

0: Ja będę dyktował cyfry, sprawdź, czy się nie pomylę, dobra? Więc minus i uwaga, dyktuję. 1, 8.
1: L.
0: To też dobrze. 3, 2, 2. 7, 7, 3.
2: Ty byłeś w Mam Talent?
0: Byłem. Albo teraz? Naciśnijcie, naciśnijcie, równa się, dobra?
3: Równa się, uwaga.
0: Dobra, słuchajcie, czy wam też wyszło, wszystkim słuchaczom i telewidzom zresztą, telewidzom naszym pięknym, dzień dobry, czy wam też wyszło 20 milionów 52 147, nie?
1: Tak, zgadza.
0: Wiecie, to akurat już nie jest losowa liczba, to jest liczba, taki nasz magiczny moment. Sami zobaczcie zresztą, tak pokazuję. Pierwsze cztery cyfry, żeby nie było. 2005, nie? 2005 albo... 20.05, 20 maja. Dzisiaj tak się składa. No i co prawda 2147 to jest jeszcze za chwilę, 25, ale 21.47 jest dokładnie teraz, nie? 21.47 i u nas, i u was to jest właśnie dokładnie teraz, co do minut.
4: Dobra, zrób, żeby to nie było kaloryczne teraz.
0: Żeby bez kalorii. Takich mam akurat nie potrafię złego. Nie, może być, tylko tak, musisz zjeść kawałek i jak zjesz kawałek, to później przez pół godziny biegasz i nie ma kalorii.
2: Czy sobie, da się zrobić tak, żeby, no, żeby ta kwota wylądowała teraz u mnie na koncie? Podzielę się z wami. No poczekaj,
0: przelejcie. 20 milionów 52 147, tak. To nie ma problemu, tylko to będzie kosztowało 20 milionów 52 148.
4: No dobra, to robimy z rzutem.
2: 148,50, tak. Bo złoty 50 przelew.
0: Złoty 50 za przelew, właśnie, to masz czas.
3: Kurde, dzięki bardzo.
0: Bardzo było miło, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Bawcie się dalej dobrze, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. I do zobaczenia. Na razie.
2: Do zobaczenia.
0: Naprawdę zostałem w międzyczasie oczarowany. Słuchajcie, w trasę go bardzo wam chciałem przedstawić ciekawostki o Majdanach, ale widzę, że mnie kurczę regularnie zaskakują. Ale!
2: Krzysiu, ale jak dobrze ale Zenek mówi, muszę się wtrącić. Jakbyśmy go wzięli w trasę, to by nam mówił, która jest godzina.
0: No. Albo podawał, ile nie mamy pieniędzy na koncie. Dobra, słuchajcie, bo na tym naprawdę mi zależy. Otóż, chciałem dzisiaj w kąciku spod ziemi, zaprezentować wam zespół Motor Breath. Jest to grupa przyjaciół grających z pasji i miłości do rocka, a właściwie do rock'n'rolla. Kręci nas to nadal. Tak piszą sami o sobie na swoim Facebooku. A z takich bardziej już oficjalnych informacji to Motor Breath to legionowsko-warszawski zespół Hard and Heavy. Płyta Artefakty została wydana po wielu latach przejściach śmierci też basisty i wokalisty Bartka Strutyńskiego i zamyka ona praktycznie dekadę działalności grupy. Materiał ukazał się 17 kwietnia w postaci fizycznej na CD oraz na platformach streamingowych. Po wielu latach grania ciężkiej muzyki zespół prezentuje swoje nowe oblicze, nowy materiał, nowy skład i nową jakość. Motor Breath 2026 to Sebastian Pańczyk na wokalu, możliwe, że kojarzycie go na przykład z Dragon's Eye, kiedyś czy z Liszaj. Następnie na gitarze Radek Chyliński, Adam Dobosz, na basie Piotr Borkowski i Marcin Góralski na perkusji. I teraz chciałbym wam serdecznie zaprezentować numer z płyty Artefakty zatytułowany Nowy Album.
2: Tak.
0: Stary album, przepraszam.

0: Krzysiu, ty wiesz?
1: Ty wiesz czego?
2: Ty wiesz od kogo?
3: Ty wiesz za co?
1: Zdrówko!
4: Wszystkiego najlepszego, Krzysiu. Życzę ci dużo uśmiechu i żebyś nigdy nie zmęczał.
5: Krzysiu, zdrowia, szczęścia, pieniędzy, wspaniałego metalowego życia i żebyś tam bardzo długo śpiewał do końca świata, tak pięknie jak śpiewasz.
6: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
7: Wszystkiego najlepszego, Krzysiu. Widzimy się w lipcu w Sosnowcu pod sceną. 100 lat.
8: Krzysiu, z okazji twoich urodzin życzę ci, żebyś dalej raczył nas swoim wysokiej jakości, mocnym i krystalicznie czystym głosem. Zdróweczka.

0: Yeah! I tak oto wybrzmiał Fallen Angel, a w studiu wybrzmiewają też gitary. Jest Zenon Denon, Kubatasa, Grabowski, Artur Pochwała, Pochwałman, Inżynier, Dynior. I grają na gitarach akustycznej, elektrycznej. Jak słyszeliście dzisiaj w studiu, nie wiedzieć czemu, całkiem spore jakieś takie zamieszanie, zawirowanie. Jakieś brewerie tutaj, proszę państwa, się są uskuteczniane. Ja tylko chciałem się wytłumaczyć, że chciałem wam opowiedzieć o filmie Burning Ambition. I na samym wstępie powiedziałem, że będą pewnie jakieś spoilery, aczkolwiek to film biograficzny, a się okazuje, że nie było spoilerów i mało co było w filmie, dlatego że dzisiaj cały czas zaskoczenie za zaskoczeniem i niespodziewani, bardzo sympatyczni, super goście. I to ja tylko tak na zakończenie samo powiem o filmie Burning Ambition, bo dostałem wiele wiadomości od was i na przykład Paulina pisze tak. A propos filmu, nie jestem wielkim fanem Maidenów, choć oczywiście lubię i poszłam chętnie, większość historii znałam, ale bardzo podobał mi się przekaz ogólny płynący z filmu, ten o przynależności do jednej wielkiej rodziny. Myślę, że w metalu jest to szczególnie widoczne, nie tylko wśród fanów jednego konkretnego zespołu. Wielu z nas, fanów metalu, zawsze czuło swoją inność i szukało swojego miejsca na świecie, aż znalazło się wśród innych metali, gdzie można się czuć wśród swoich. Druga rzecz, że niewiele jest zespołów, gdzie pomimo różnych historii członkowie po tylu latach czuli do siebie nie tylko wzajemny szacunek, ale i sympatię. Ja powiem tylko tyle, że polecam film Burning Ambition. W dużej mierze zgadzam się z tym, co Paulina napisała, a może i nawet w 100%. W każdym razie, dobra, film może i ma swoje minusy, dźwięk mógłby być lepszy, te animacje z Edim
1: nie było.
0: Nie są może rewelacyjne, ale jeśli jesteście fanami, to pewnie jednokrotnie się wzruszycie na tym filmie, uporządkujecie swoje informacje na temat zespołu i spędzicie fajnie czas w kinie. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj i dziękuję wszystkim gościom, dziękuję za niespodzianki, dziękuję wszystkim na TikToku. Ja nie wiem, co będziemy musieli zrobić za tydzień, żeby to przebić, ale będziemy się starać. Tymczasem na zakończenie od Maidenów coś nieoczekiwanego. Coming home, bo wszyscy po tym już numerze możemy powiedzieć, że będziemy wracać do swoich domów. Dziękuję wam za dzisiaj jeszcze raz.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Z dziećmi to zawsze, albo kłopoty, albo nie. Ale Paciek dużo jest.
2: Jaśka, my z młodym mamy kłopoty, nie?
3: Proszę ja cię.
4: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego koń dzień nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek

0: lecę do Aten.
1: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

Ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Mawiają, że kiedy najgorsze, co może ci się zdarzyć, rzeczywiście ci się przydarza, a ty to jakoś znosisz, wtedy jesteś najsilniejszym człowiekiem na świecie. Czym jest wytrwałość i dążenie do celu, kiedy ma się ograniczenia? Ma się granice, które szalenie trudno jest przekroczyć, tak nam się przynajmniej wydaje. Jak sukcesem podnieść się po upadku? Jakie lekcje wyciągnąć z porażek i jak odzyskać sprawczość?

0: żyć trochę na przekór przeciwnościom. O tym między innymi dziś w Drogowskazach. Moim i waszym gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, była doradczyni prezydenta RP i zarazem autorka książki Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie, Paulino, w gościnnych progach Drogowskazów.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Paralimpijki, Paulino, odsłaniają swój świat w uważnych i czułych rozmowach z tobą. Czy trudno było ciebie namówić te wspaniałe kobiety, wielkie sportsmenki, do zwierzeń, nie zawsze łatwych? Czy ich historie, przez które przeprowadzasz czytelniczki i czytelników, mają jakieś części wspólne? Jeśli tak, to jakie?
1: Częścią wspólną każdej z tych historii jest fakt, że każda z 8 dziewczyn, o których piszę, zdobyła medal Igrzysk Paralimpijskich, co najmniej jeden.
0: Co najmniej jeden.
1: Co najmniej jeden, bo są takie, które zdobyły jeden, ale jedną z bohaterek jest Natalia Partyka, która ma na swoim koncie 12. Natomiast to była tak naprawdę jedyna cecha wspólna, dlatego że każda z tych historii jest oczywiście inna, poza faktem, że każda z dziewczyn także była na Igrzyskach Paralimpijskich, no ale żeby być paralimpijką, no to w Igrzyskach trzeba po prostu uczestniczyć. I odpowiadając na twoje zasadnicze pytanie, czy trudno je było namówić, ja w ogóle nie musiałam ich namawiać. Ja dzwoniłam, pytałam i słyszałam, tak, chcę. I myślę, że to była taka najfajniejsza wizytówka naszych znajomości, bo większość z nich była wieloletnia, bo ja na pierwsze igrzyska jako reporterka pojechałam w 2004 roku do Aten. No i to było już bardzo dawno temu, jeśli popatrzymy, że mamy 2026 rok, więc większość z tych dziewczyn znam od wielu lat.
0: Popularny dziennikarz sportowy Michał Pol, serdecznie Michała pozdrawiamy, a kiedyś pracowałem z nim w jednej redakcji, napisał o twojej książce, że jest niezwykłą kroniką upadków, z których trzeba było się podnieść, i też zwycięstw, które smakują lepiej niż złoto. Jakie patenty bohaterki twojej książki, Pauliny, mają w kwestii właśnie podnoszenia się z kolan? W świecie sportu to normalne, że raz są sukcesy, tak, innym razem są porażki, trzeba przez nie jakoś przejść, tak to jest zresztą w całym życiu. Która z pań sportsmenek może ujęła ciebie szczególnie mocno w tym właśnie kontekście podnoszenia się z upadku?
1: W tym kontekście chyba najmocniejsza jest opowieść Natalii Partyki. Zresztą ona ma taki tytuł, który zaczerpnęłam ze słów, które powiedziała: nikt czegoś takiego nie przeżył.

0: świat nagle przestał istnieć. Mhm. Dla wszystkich fanów, no zwłaszcza paratenisa stołowego. I kiedy z nią rozmawiałam, to ta opowieść właściwie o Natalii dzieli się na dwie części. I to ona ją podzieliła. Jej życie do Tokio, ta porażka. I potem, co ona z tą porażką zrobiła. Jak ona to życie naprawdę w sposób niesamowity zmieniła. I to jest tak niezwykła opowieść. Ja ją gorąco, polecam gorąco wszystkim.
1: Tak, no nie
0: opowieści.
1: Będziemy wszystkiego zdradzać, bo wszystko jest w tej pięknie opakowanej książce twojego autorstwa.
0: Ale polecam historię Natalii, bo kiedy przeżywa się... W sporcie w ogóle głównie się przegrywa. Mm? Na podium się jest bardzo rzadko.
1: To prawda,
0: na podium są tylko trzy miejsca. I tak naprawdę być tak jak Natalia Partyka, czyli nie przegrywać przez tyle lat, mało komu się to zdarza, o ile w ogóle. I to, jak ona sobie to poradziła, jak odnalazła zupełnie inny rodzaj życia, smakowania tego życia, kiedy potrafiła stanąć z boku i popatrzeć na to, co do tej pory robiła. I to jest w tej książce.
1: No właśnie, dla bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino, rywalizacja sportowa to coś więcej niż puchary i medale. Więc co? Czym jest dla tych wspaniałych kobiet ta rywalizacja? Co im daje? Co mogą też wykorzystać w życiu pozasportowym, nie?
0: No myślę, że dla każdej z dziewczyn jest to zupełnie coś innego.
1: No tak.
0: Ale z takiego sportowego punktu widzenia, to życie na medal jednak w sporcie wyczynowym to jest podporządkowanie niemal wszystkich sfer po to, żeby startować na najwyższym poziomie. I to jest dosyć wysoka cena, za którą każda z nich musiała zapłacić. Żeby pojechać na Igrzyska Paralimpijskie, no czasem ktoś może powiedzieć, no to są tylko para igrzyska, a to nieprawda, dlatego że naprawdę trzeba poświęcić niemal wszystko, żeby w ogóle się tam zakwalifikować, a żeby stanąć na podium, to już jest naprawdę level high.
1: Mhm. Dlaczego sport także, a może zwłaszcza, Paulino, ten paralimpijski pomaga przetrwać najtrudniejsze sytuacje w życiu? Czego uczy? Jakie cechy osobowości wzmacnia? Jakie buduje też nawet od podstaw? Co mówią o tym bohaterki twojej książki?
0: Bohaterki mojej książki pokazują, że sport może być takim elementem, który kształtuje tożsamość. One z tym sportem są całkowicie scalone i to sport w pewnym sensie w wielu wypadkach to życie im uratował. Nie we wszystkim, bo myślę, że Natalia Partyka po prostu zawsze chciała grać w tenisa, odkąd skończyła te 7 lat i kiedy pojawiła się na tej sali treningowej, jeszcze nikt nie myślał, kim ona będzie i na pewno nikt jeszcze wtedy nie obstawiał, jak daleko zajdzie, że będzie jedną z najwybitniejszych tenisistek stołowych na świecie, bo trzeba dodać od razu, że ona 4-krotnie startowała także w igrzyskach olimpijskich. To ten sport kształtował ich życie. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, to są takie zawodniczki, i w ogóle w przypadku osób z niepełnosprawnościami, sport naprawdę pozwala i pomaga stanąć na nogi. I wrócę tutaj do czegoś, co jest tylko zajawione w tej książce, mianowicie do roku 1948 i Stoke Mandeville, kiedy Sir Ludwig Goodman, zwany takim Kubertenem Igrzysk Paralimpijskich, zorganizował zawody łucznicze dla pacjentów w swoim szpitalu. Goodman był neurochirurgiem. I co zauważył? Zauważył, że kiedy jego pacjenci mieli zaleconą rehabilitację, no to mówiąc krótko, specjalnie się nie przemęczali, I raczej ją takim nieformalnym językiem trochę olewali. Natomiast w momencie, kiedy on ogłosił, że będą zawody, które zorganizował dokładnie wtedy, kiedy miały trwać igrzyska olimpijskie, zauważył, że oni się mocno zajarali, zaczęli ćwiczyć, zaczęli się przygotowywać, no bo każdy z nich chciał wypaść jak najlepiej. I Goodman odkrył, że sport to jest taki katalizator sprawności dla osób, które tę sprawność straciły. I jego idea była na tyle fantastyczna, że 12 lat później, w 1960 roku, odbyły się pierwsze Igrzyska Paralimpijskie, a potem to już ruszyło w sposób niesamowity.
1: Bohaterki twojej książki Życie na medal, to i tytuł, Paulino, to Kinga Druszcz, para szermierka, Justyna Kozdryk, podnoszenie ciężarów, Joanna Mendak, para pływanie, Dorota Bucław, para tenis stołowy, Dorota Kubicka, Natalia Partyka, wspominana tutaj wielokrotnie, a para tenis stołowy, Karolina Pęk, para tenis stołowy również, Lucyna Kornobys, para lekkoatletyka i Katarzyna Rogowiec, para narciarstwo biegowe. Co uskrzydla twoje bohaterki, bohaterki twojej książki? Co też może, kto jest dla nich największym wsparciem, skąd czerpią siłę? Tutaj się bardzo często przywijał wątek mamy i taty, rodziców najbliższych chyba, prawda?
0: No bo to
1: którzy byli
0: jest taki...
1: tym takim motorem napędowym, popychającym trochę w kierunku sportu.
0: Zawsze osoby, które są najbliżej, tak naprawdę są fundamentalne, mają fundamentalne znaczenie. Rodzice, którzy wspierają dziecko z jakąś niepełnosprawnością, którzy

0: angażują je w aktywność fizyczną, angażują je w sport, to jest naprawdę prawdziwy skarb, bo ktoś ten wysiłek musi wykonać, zwłaszcza jeśli dziecko potrzebuje wsparcia. Ale to jest rodzina, to są trenerzy, to są właściwi ludzie we właściwym momencie, czasie i miejscu. Joanna Mendak, parapływaczka, ona też trafiła do pływania z rehabilitacji, ale zaczęła pływać ze zdrowymi dziećmi. Cieszyła się jak dziecko z tego, że nie była ostatnia na któryś z zawodach z rzędu, bo na początku naprawdę jej to wcale tak dobrze nie szło. Zresztą mówię o sobie, że ona to wypracowała, że te medale, na te medale po prostu rwała ziemię, żeby gdzieś tam zaistnieć w tym największym sporcie, na największych arenach. To są także psychologowie, którzy współpracują w tej chwili z paralimpijkami. To są przyjaciele, to jest ogromna rzesza ludzi tak naprawdę, którzy przewijają się przez te wszystkie lata. No w przypadku Doroty Bucław jest to Dorota Kubicka, to jest absolutnie niezwykła opowieść o przyjaźni, która przekracza wszelkie wyobrażenie. Nie wiem, czy powiem coś więcej, bo nie chcę zdradzić wszystkich szczegółów, ale to jest taka symbioza dwóch przyjaciółek, które od ponad 20 lat są razem, nie w związku, bo to też może warto podkreślić, tylko po prostu jedna drugą wspiera w codziennym życiu.
1: Ja się zastanawiam, Paulino, w jaki sposób, też dzięki czemu niepełnosprawność wrodzona lub nabyta, tak to może dość niezręcznie ujmę, może stać się motorem do walki, tak, do zmian w życiu. Co o tym decyduje? Czy wytrwałość, czy determinacja, konkretne cechy osobowości? Co bohaterki twojej książki chciały udowodnić sobie i pokazać światu?
0: Nie jestem pewna, czy one chciały coś udowodnić. Okay. Myślę, że ten sport się pojawia w którymś momencie w ich życiu i one tego bakcyla łapią. Tak naprawdę, kiedy napisałam tę książkę, kiedy wysłuchałam wszystkich ich opowieści, zdałam sobie sprawę, że one w pewnym sensie ten sport miały w swoim DNA, że każdą z nich do sportu ciągnęło, albo przykład był już w domu, że ten sport był po prostu ważny.
1: Tak, to prawda.
0: W przypadku Kasi Rogowiec narciarstwo uprawiał tato. W przypadku Doroty Bucław tato był koszykarzem i ona też chciała być koszykarką. Natalia Partyka chodziła z siostrą na treningi tenisa stołowego. Tutaj tych analogii jest bardzo dużo i one się w tym sporcie po prostu natychmiast odnajdywały. Karolina Pęk, która po prostu sama z siebie chciała być piłkarką nożną, ale w tamtych czasach jeszcze nie było piłki nożnej dla dziewczyn, więc się zdecydowała na tenisowe, powiedziała tu piłka, tam piłka, spróbuję. Więc gdzieś tam ten sport w nich był od samego początku. One miały po prostu taką sportową duszę, która musiała paść na odpowiedni grunt i tam mogła rozkwitnąć.
1: A co w życiu polskich paralimpijek, których historię opisujesz w swojej książce, Paulino, jest najtrudniejsze? Co było przyczyną też załamań, tak? Rezygnacji z marzeń? Czy mamy tu jakiś też wspólny mianownik, czy nie? Takie najtrudniejsze. Co było, co mówiły bohaterki twojej książki dla nich podczas spinania się po tych szczeblach kariery też sportowej?
0: Myślę, że to były różne historie i różne momenty w zależności od bohaterki. Taką rzecz, która mnie poraziła i o której nie wiedziałam, mimo że tym sportem się zajmowałam, był fakt, że Joanna Mendak, wielokrotna mistrzyni paralimpijska w pływaniu stylem motylkowym, w którymś momencie przestała pływać tym stylem, bo przestała, jak ona twierdzi, choć to trudno w to uwierzyć, umieć dobrze pływać tym stylem. Brzmi absolutnie niewiarygodnie. I ona przez ponad rok próbowała się go nauczyć na nowo i zrezygnowała. I to jest w ogóle coś niesamowitego, że ja nie pamiętam, nie chcę teraz palnąć jakiejś głupoty, ale po wielu latach zdobywania medali, gdzie jej rekordy nadal obowiązywały jeszcze 2-3 lata temu, ona doszła do wniosku, że popełnia taki błąd, którego nie jest w stanie się pozbyć i już nie potrafi tak pływać jak kiedyś. I mimo ogromnej pracy, którą wykonała z trenerem, już do tego nie wróciła. To był oczywiście taki moment dużego kryzysu. Myślę też, że momentem kryzysowym bardzo jest, kiedy zawodnik z bycia przez wiele lat na szczycie nagle spada gdzieś niżej. Znaczy spada w cudzysłowie, bo ciągle jest w pierwszej piątce albo dziesiątce najlepszych zawodników na świecie. Tu wracam do Joanny Mendak, bo to też jest ciekawa historia. Kiedy ona przestała stawać na podium, to było w 2016 roku podczas Igrzysk Paralimpijskich.

0: olimpijskich w Rio de Janeiro nie zakwalifikowała się, nawet nie przeszła eliminacji do finału, to jest bardzo trudne. Ale to też sprawiło, kiedy ona już przez to przeszła, że w Paryżu, kiedy zajęła 7 miejsce, cieszyła się bardziej niż ci, którzy byli na 6, 5. Jej tato wtedy powiedział, że on zobaczył w niej taką radość, którą widział tej maleńkiej dziewczynki, która po raz pierwszy nie była na zawodach ostatnia.
1: Polskie paralimpijki odsłaniają swój świat. Co je załamuje? Co uskrzydla? Co jest największą przeszkodą? A co wsparciem? Dziś częściowo odpowiadamy na te pytania. W studiu ze mną i z wami jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Klękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Czytałem kiedyś, że życie nie polega na tym, żebyśmy byli najszybsi. Nieważne też, jak nam się powiedzie. Najważniejsza jest wytrwałość. Najważniejsze, żebyśmy stali na nogach i bez względu na okoliczności uparcie szli naprzód. Czy to łatwe? No, rzadko kiedy, ale jak najbardziej możliwe i też wykonalne. Doskonale wiedzą to wspaniałe bohaterki książki, która wywołała powstanie tej konkretnej edycji drogowskazów. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Paulina Malinowska-Kowalczyk. Paulina jest dziennikarką, korespondentką z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, jest nauczycielką akademicką, byłą doradczynią prezydenta RP i też autorką książki, którą mamy na studyjnym stole. Ta książka, jej tytuł to Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam Ciebie, Paulino, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: Czy dla wspaniałych paralimpijek, którym poświęciłaś swoją książkę, sport jest absolutnie wszystkim, wszystko jemu podporządkowują? Czy cenią też sobie życie obok sportu? Jeśli tak, to na co w nim stawiają? Na relacje rodzinne, nie wiem, koleżeńskie, pracę zawodową, tak? No bo sport to jedno, a trzeba też jeszcze, powiedzmy, zarabiać sobie, tak? Czyli, nie wiem, uprawiać jakiś zawód,

0: zależy, w którym momencie życia się znajdują. Okay. I to bardzo zależy też od takiej sytuacji indywidualnej. Dlatego, że no, historia Katarzyny Rogowiec, paranarciarki biegowej, która kiedy była maleńkim dzieckiem straciła obie ręce, też dzieli się na dwie części. Część dotyczącą kariery sportowej i to takiego maksymalnego podporządkowania całego życia, absolutnie całego, wysiłkowi fizycznemu, przygotowywaniu się do zawodów i część, kiedy ona tak naprawdę, i to się dzieje teraz, ma swoją rodzinę, ma dwójkę dzieci i to jest jej cały świat. I do sportu dopiero zaczyna wracać w takiej formie sportu absolutnie niewyczynowego, tylko sportu dla przyjemności dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bo kiedy dzieci były małe, no bardzo trudno jest sport uprawiać, ci, którzy mają dzieci płaczące, zwłaszcza w domu, no to wiadomo, że ten czas dla siebie jest bardzo ciężko wyrwać. Ale zapytałeś też o to łączenie kariery
1: światów, dokładnie sportowego, zawodowej, zawodowego, rodzinnego, osobistego i tak dalej.
0: To jest na pewno bardzo trudne. Są takie osoby, które dochodzą do takiego momentu, kiedy nie jest to możliwe i taką decyzję podjęła Lucyna Kornobys, która już od kilku lat nie pracuje zawodowo, tylko całe swoje życie podporządkowała karierze sportowej, ale jest też Kinga Druszcz, która z kolei pracuje w lotnictwie i udaje jej się te dwa światy pogodzić. Świat naprawdę wymagającej kariery w paraszermierce i także pracę, która jest bardzo odpowiedzialna. Niezbyt wiele mogę o niej powiedzieć i ona też niechętnie o niej mówi. Natomiast ona ma w pracy ogromną przychylność i kiedy ma rozpiskę swoich treningów, wyjazdów, zgrupowań, zawodów, to z tą rozpiską przychodzi, kiedy jest podział dyżurów, wówczas jej współpracownicy idą jej na rękę i tylko dlatego jest to możliwe.
1: A propos właśnie pani Kingi, szermierka na wózkach zmieniła jeszcze jedną rzecz w życiu Kingi Druszcz. Dzięki niej nabrała sporego dystansu do swojej lewej ręki. Poznała wiele osób, które mają większe ograniczenia i świetnie sobie z nimi radzą. To cytat z twojej książki, Paulino, Życie na medal. Droga do pokonywania własnych ograniczeń bywa długa, bywa wyczerpująca. Czy były momenty, w których bohaterki twojej książki zaczęły wątpić, że się uda? Jeśli tak, to może jak wychodziły z takiego stanu zwątpienia? Czy wystarczy myśl, że inni mają po prostu gorzej? Tutaj przywołałaś w pierwszej części naszej rozmowy w drogowskazach Joannę Mędak, tak? Zdobywczynię 3 złotych medali Igrzysk Paraolimpijskich na 100 metrów w stylu stylem motylkowym, która powiedziała trenerowi, że już nie potrafi tym stylem pływać, tak?
0: Tak, tak.
1: Stwierdziła, że się pogubiła, że nie wie jak wejść w rytm, nie?
0: Potrzebna jest chyba akceptacja. O tym właśnie pisze Joanna Mędak, że trzeba złapać flow z samym sobą, że czasami jest ograniczenie i trzeba je zaakceptować. Tak jak Kinga Druszcz musiała w którymś momencie dojść do tego, że akceptuje to, że ma niewykształconą dłoń. Ona bardzo długo po zakończeniu kariery sportowej w szermierce sprawnych, czyli szermierce chodzonej z powodu kontuzji, musiała tę karierę przerwać, nie chciała wejść do sportu osób z niepełnosprawnościami, ponieważ po pierwsze uważała to za coś gorszego, nie chciała się identyfikować z byciem osobą z niepełnosprawnością. I w momencie, kiedy w końcu po kilku latach została namówiona przez zresztą wybitnych paralimpijczyków, szermierzy, Grzegorza Plutę, Stefana Makowskiego i usiadła na tym wózku i mogła odbyć pierwszą walkę, to w niej się obudziło to wszystko, co było kiedyś i wtedy już postanowiła w tej szermierce zostać. Ale najważniejsza, myślę, jest ta akceptacja i ten proces akceptacji i takiego płynięcia z wodą, a nie pod prąd, on daje o wiele większą siłę.
1: A w jaki sposób bohaterki twojej książki, Paulino, trafiły w ogóle do świata sportu? Przypadek, inspiracja, splot sprzyjających okoliczności? Wspomniana tutaj wcześniej Joasia Mędak, zdobywczyni kilku złotych medali na Igrzyskach Paralimpijskich, do sportu trafiła, o ile dobrze pamiętam, dzięki trenerowi chyba.
0: Joasia Mędak trafiła do sportu dzięki trenerowi, ale najpierw dzięki rodzicom przyszła na basen, za którym notabene nie przepadała, ale w porównaniu do ćwiczeń rehabilitacyjnych na sali, ten basen była w stanie jakkolwiek zaakceptować, ale trzeba pamiętać, że była wtedy małym dzieckiem. I dopiero później została wypatrzona, bo jeździła na zawody dla dzieci pełnosprawnych, jako dziewczynka rokująca. Kiedyś w ogóle było tak, że trenerzy sobie przekazywali informacje o tym, słuchaj, mam dziewczynę niedowidzącą, mam dziewczynę bez ręki, mam dziewczynę bez nogi. W przypadku Kingi Druszcz, trenerzy, którzy jeździli na zawody pełnosprawnych juniorek, podpytywali o nią, gdzie ona jest, co się z nią stało, bo wiedzieli, że ma pewną niepełnosprawność. niepełnosprawność i w cudzysłowie można by ją zaciągnąć do parasportu.

0: Ale to nie jest takie oczywiste, dopóki dana osoba się na to nie zgodzi sama ze sobą. No ale na szczęście w przypadku Kingi tak się stało, więc i dzięki temu mamy srebrny medal igrzysk w paraszermierce w Paryżu.
1: Ja się zastanawiam, Paulina, czy są jakieś niepełnosprawności, które całkowicie wykluczają karierę paralimpijki, paralimpijczyka? Pewnie są, tak, ale tutaj nie chcę się wymądrzać, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie. A jakie rodzaje niepełnosprawności dotyczą bohaterek twojej książki i co te wspaniałe sportsmenki też robią, żeby wspomagać swoje zdrowie, nie? Czy na przykład równolegle z karierą sportową prowadzą leczenie, rehabilitację?
0: No sport jest w ogóle rehabilitacją, można powiedzieć, natomiast ja zawsze podkreślam, że zawodnik, który staje na starcie, on naprawdę nie myśli, rany, ja się teraz świetnie zrehabilituję. On myśli naprawdę o tym, żeby być albo najszybszym, tak, albo lepszym niż ostatnio, a na pewno lepszym niż ten, który gdzieś tam czy płynie obok, czy biegnie, czy walczy. Natomiast czy one dbają o zdrowie? One muszą dbać o zdrowie. Jeżeli obok aktywności fizycznej, takiego cyklu treningowego, nie ma zadbania o całą aurę związaną z odpowiednim odżywianiem, z odpowiednim dbaniem o leki, które się przyjmuje, to fantastyczne są opowieści Justyny Kozdryk, która no niejedną przygodę z antydopingiem ma na swoim koncie. To jest niemożliwe, żeby nie dbać o jakąś sferę życia, ale z kolei też istotne jest to, co mówi Karolina Pęk, która jest bardzo specyficzną zawodniczką i muszę powiedzieć, że to była jedyna zawodniczka, z którą ja się w pewnym sensie bałam rozmawiać, bo to wśród dziennikarzy na igrzyskach, jak nagrywaliśmy rozmowy z nią, to mówiliśmy, ile zdań ci powiedziała? Co ci powiedziała? Tak albo nie. Nawet jeśli pytanie nie było zamknięte. Więc jeśli ktoś wydobył z Karoliny 2 albo 3 zdania, to w ogóle był wielki sukces. Więc kiedy jechałam na te rozmowy z nią, myślę, Boże, czy to w ogóle się uda? I muszę powiedzieć, że na początku myślałam, że zrobię taki portret Natalii i Karoliny razem, bo one faktycznie są bardzo ze sobą związane. Ale potem, kiedy się okazało, że ta Karolina potrafi już

0: idź. Użyję tak, może nieładnie, ale ona by na pewno się pod tym podpisała, to poświęciłam jej tę historię oddzielnie. Co powiedziała Karolina, która unikała ludzi, chowała się pod kapturem, chowała się całkowicie, była ultra wycofana, że dopóki ona sobie nie zrobiła porządku w głowie, to ona nie mogła sama wygrywać. Wracamy albo dochodzimy do takiego punktu, gdzie głowa, mental naprawdę jest absolutnie kluczowy, żeby osiągać sukces w tym, co robimy.
1: Głowa jest kluczowa, już to parę razy słyszałem w tym studiu, w studiu Drogowskazów. Paulino, paralimpijskie sukcesy Polek i Polaków, naszych sportowców, rzadko kiedy, no cóż poradzić, takie są fakty, okupują nagłówki gazet, dzienników informacyjnych czy portali internetowych. Jak sądzisz, dlaczego? Odnosimy fantastyczne sukcesy na tym polu, ale wyraźnie brakuje chyba jednak docenienia tego faktu w społeczeństwie, czy się mylę?
0: Troszkę tak i troszkę nie.
1: Okay.
0: Bo jeśli popatrzymy tak, jak ja mogę popatrzeć na taki, przez taki pryzmat no niemal ponad 20 lat, jak ten sport był pokazywany albo nie był pokazywany, jak się o nim mówiło. Na czasy, kiedy sportem osób z niepełnosprawnościami zajmowała się redakcja publicystyki, a nie redakcja sportowa. Teraz nam się to wydawałoby bardzo dziwne, ale
1: no tak.
0: Tak było na samym początku, kiedy ja zaczynałam pracę dziennikarską zajmując się tą tematyką, to powiemy, że zmieniło się bardzo dużo. Fakt, że od 2016 roku są transmisje Igrzysk Paralimpijskich. Ja myślałam, kiedy zaczynałam pracę, że to się nigdy nie zadzieje, ale to się stało. Dzięki wielu osobom, które pukały, chodziły, przekonywały, że to jest sport, który można sprzedać. On może mieć swoją markę i indywidualność. Wspomniałam w tej pierwszej części rozmowy o Sir Ludwiku Gutmanie.
1: Tak.
0: Na pierwszych igrzyskach w 60 roku było 400 zawodników i zawodniczek. W Paryżu, czyli 2 lata temu, było blisko 4,5 tysiąca. To jest trzecia co do wielkości impreza sportowa na świecie. To jest gigantyczne wydarzenie i są kraje, w których paralimpijczycy są traktowani absolutnie na równi z olimpijczykami. Ja myślę, że nam jeszcze trochę brakuje, a może nawet trochę dużo. Natomiast na pewno jest tak, że to się zmienia. To, że siedzę teraz w studiu twoim i rozmawiamy, mamy rozmawiać prawie godzinę o życiu na medal, o temacie niszowym paralimpijskim też o tym świadczy.
1: Bohaterki twojej książki, Paulino, Życie na medal, mają takie odniosłem wrażenie dystans do swoich niepełnosprawności. Takie odniosłem wrażenie, wczytując się choćby w historię Justyny Kozdryk, sztangistki, medalistki Igrzysk Paralimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. Czy ten dystans jest dość typowy dla tych właśnie sportsmenek? Bez niego byłoby pewnie, tak sobie wyobrażam, byłoby im trudniej odnosić sukcesy, też przeżywać porażki. Jak uważasz?
0: No myślę, że ten dystans i nabieranie tego dystansu to jest jakiś taki proces dosyć normalny dla każdej osoby z niepełnosprawnością. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby myśleć sobie, że żyje z niepełnosprawnością, nie żyje z niepełnosprawności. To po pierwsze.
1: No tak.
0: Po drugie, myślę, że w wielu przypadkach one tej niepełnosprawności w ogóle nie zauważają. Ona po prostu jest, ale nie chcę powiedzieć, że nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli ktoś się porusza na wózku, to wiadomo, że porusza się na wózku i musi się z tym liczyć, ale traktuje wózek jako swoje nogi. To są jego nogi, o które też trzeba zadbać. I myślę, że w momencie, kiedy ta niepełnosprawność przestaje być takim najważniejszym punktem odniesienia, a w przypadku paralimpijek ona na pewno nim nie jest, to zaczyna się nowe życie.
1: A wokół czego koncentrują się też marzenia bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino? Czy te wspaniałe sportsmenki, kobiety są głodne wyłącznie sportowych sukcesów, czy w życiu mają też inne marzenia? Co tobie mówię?
0: No mają marzenia tak jak wszyscy inni ludzie. To tutaj nie ma specjalnie wielkich różnic, mówiąc szczerze. No jasne, chciałyby zdobyć medal. Najpierw chcą zdobyć medal.
1: Czyli jakikolwiek. To jest priorytet, rozumiem.
0: Tak, najpierw chcą zdobyć medal. Jak już zdobędą ten medal, chciałyby zdobyć złoty medal, prawda? Jak zdobędą złoty, no to co teraz? To bym chciała drugi złoty, a potem bym chciała na przykład zdobyć najwięcej złotych medali w danej konkurencji na świecie, w historii. Ta poprzeczka jest ciągle gdzieś tam przesuwana.
1: No, sportowiec musi być trochę zachłanny, prawda?
0: I nie ale ma on zawsze złego, jest nie? zachłanny. Jeśli by nie był zachłanny, to nie byłby
1: nie
0: w tym miejscu.
1: Tak,
0: to na pudle by się nigdy nie znalazł. Natomiast jeszcze jest coś takiego, że, i to jest bardzo charakterystyczne, że w momencie, kiedy odnoszą ten sukces, o którym marzyły, pojawia się pustka. I tak naprawdę ta pustka pojawia się niemal zawsze, kiedy kończymy coś wielkiego.
1: To prawda.
0: I trzeba, dziewczyny zresztą o tym dużo mówią, trzeba do tego podejść jako do normalnego etapu. że trzeba przez to przejść, że to nie jest nic niezwykłego, nic nienormalnego,

0: Bo w pewnym momencie Dorota Bucław zwłaszcza o tym mówi, że ona marzyła o tym brązowym medalu, bo o żadnym innym, o brązowym. Wydawało jej się, że nigdy go nie zdobędzie, aż w końcu przyszedł Paryż i faktycznie na tym podium stanęła i odczuła taką niesamowitą pustkę, bo zawsze miała jeszcze plan A, B, co jeszcze zrobić, żeby ten medal zdobyć. I nagle ten medal jest.
1: No dobra,
0: i co dalej z moim życiem? I przed takim pytaniem również trzeba umieć stanąć, trzeba umieć także przejść przez pasmo sukcesów. Tak jak to zrobiła Natalia Partyka. Jeżeli jest pasmo sukcesów, jeżeli nagle się ma poczucie, że ja zawsze zdobywam tylko złoto, wyobrażenie sobie, że zdobywam brąz, nie ma takiego wyobrażenia. To się po prostu któregoś dnia dzieje i przez to też trzeba przejść.
1: Polscy paralimpijczycy to światowa czołówka, zdobywająca dziesiątki medali na każdych igrzyskach paralimpijskich, też mistrzostwach, na tych w Paryżu w 2024 zdobyli 23 medale, jak sobie wynotowałem, 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Największe sukcesy osiągają w lekkiej atletyce, tenisie stołowym, pływaniu i podnoszeniu ciężarów. Wśród nich jest wiele fantastycznych pań i tę edycję drogowskazu właśnie tym paniom dedykujemy i poświęcamy, a do podjęcia tego tematu skłoniła mnie nowa na rynku wydawniczym książka, a moim gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka właśnie książki, o której mówiłem przed chwilą, a jej tytuł to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Michał Poklękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem.
2: Reklama. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Polskie paralimpijki to utytułowane sportsmenki odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej, między innymi w lekkoatletyce i tenisie stołowym, a też w pływaniu. Wśród najbardziej znanych są między innymi Róża Kozakowska, lekkoatletyka, medalistka z Tokio, Joanna Mendak, pływanie, oraz Natalia Partyka, tenis stołowy. Polki regularnie zdobywają medale na letnich i zimowych igrzyskach paralimpijskich. To nasz powód do narodowej dumy. Skąd te wspaniałe kobiety biorą siłę? Wytrwałość, determinację, co daje im sport w obliczu życia z niepełnosprawnościami. O tym między innymi w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem cały czas jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie po raz trzeci, Paulina.
2: Witam tak.
1: Jak już wcześniej mówiliśmy, polscy paralimpijczycy, kobiety i mężczyźni często mierzą się z mniejszym zainteresowaniem mediów i społeczeństwa niż olimpijczycy bez niepełnosprawności, co przekłada się też na mniejszą, takie są fakty, rozpoznawalność, też wsparcie sponsorów. W jaki sposób można by to zmienić? Czy bohaterki twojej książki coś mówią na ten temat? Mają jakieś koncepcje, przemyślenia, sugestie?
2: Bohaterki mojej książki przede wszystkim skupiają się na walce o siebie. Właściwie, jeśli spojrzeć na każdą z nich, to one szukają tego sponsoringu także na własną rękę. Niektóre mają swoich menadżerów, mają osoby, które je w tym zakresie wspierają. I myślę, że to też się zmienia. Oczywiście takim najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem jest Natalia Partyka i to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast to nie jest tak, że inne dziewczyny tych sponsorów znaleźć nie mogą. Chociaż tak jak powiedziałeś, jest dużo trudniej niż w przypadku sportowców olimpijczyków, ale oni też nie mają łatwo. To wcale nie jest tak, że jeśli ktoś jest olimpijczykiem, to przed nimi ustawia się kolejka sponsorów. Również muszą za tym pochodzić, również muszą o to zabiegać i tu jest konkretna praca do wykonania. Jesteśmy w takim momencie, kiedy PR w sporcie osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Wcześniej, tak jak kiedyś nie mówiło się o psychologach w sporcie, wcześniej o PR-ze w sporcie również nikt nie myślał. Teraz się to bardzo zmienia, dlatego że każdy sportowiec może budować swoją własną markę. Począwszy od budowania swojego fanpage'a, bo to jest też pokazywanie swojego wizerunku i tego, jak ja się prezentuję. Jasne. Jak ja się w cudzysłowie mogę sprzedać i część zawodniczek, o których ja piszę, robi to w sposób bardzo świadomy. Jeżeli zawodnicy nie będą budowali swojej marki, to nie będą mieli sponsorów. To jest taka praca trochę od podstaw do wykonania i dotyczy tak naprawdę każdego, bez względu na sprawność albo jej brak.
1: Natalia Partyka po raz pierwszy od 2004 roku i igrzysk w Atenach zdobyła podczas igrzysk paralimpijskich w Tokio tylko brązowy medal w turnieju indywidualnym. Zszokowany był cały świat, w szoku była polska reprezentacja. Królowa para tenisa stołowego została zdetronizowana przez Chinkę. Porażka, która przecież jest naturalnym elementem sportu, była w jej przypadku czymś, na co nikt nie był przygotowany i z czym nikt nie umiał sobie poradzić. To cytat z swojej książki Życie na medal, Paulino. Czy paralimpijscy sportowcy wspierają siebie nawzajem w takich właśnie trudniejszych momentach swojej kariery sportowej? Jak działa to środowisko tak od wewnątrz? Czy jest w nim na przykład większa wyrozumiałość wobec siebie nawzajem? Wsparcie, samopomoc, jak to oceniasz?
2: Przywołałeś bardzo specyficzny przykład, bo faktycznie kiedy Natalia w tym Tokio przegrała, fajnie powiedziała o tym Karolina Pęk. To pada w opowieści Karoliny, że ona się czuła jakby ktoś umarł, że taka była atmosfera, że tak naprawdę to otoczenie nie poradziło sobie bardziej z przegraną Natalii niż sama Natalia. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Chociaż pierwsza reakcja to Natalia opowiada, jak spotkała Patryka Chojnowskiego, też świetnego paratenisistę, kiedy schodziła już po tej grze i on po prostu przybił piątkę. I to jemu pierwsza wypowiedziała te słowa, przegrałam. No tak, widziałem. Ale Natalia opowiada o tym, że dla niej trudne było nawet przeżycie tego, że wchodziła do windy i miała takie poczucie, że ludzie jej unikają, bo nie umieli się zachować, że nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. I to już nawet nie chodziło o to, że wszyscy na ten jej złoty medal liczyli. To ona liczyła na to złoto. I nagle stało się coś absolutnie nieprzewidzianego. Więc to jest taka historia odrębna. Jeżeli chodzi o historie inne, to wsparcie jest zawsze. Oni tworzą takie swoje teamy, swoje grupy. To są przyjaciele w dużej mierze, bo oni spędzają ze sobą naprawdę całe mnóstwo czasu. Jeżdżą na obozy, jeżdżą na zgrupowania, na treningi, na zawody. Czasami jest tak, że z rodziną spędzają mniej czasu niż z kolegą czy z koleżanką z teamu. Więc nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś się nie zaprzyjaźnili, nie przeżywali nawzajem tych swoich walk. Zresztą chodzą na te swoje walki i nawzajem dopingują się. I tutaj to jest taka naprawdę ogromna siła. Bardzo ważną rolę zawsze odgrywa trener. To, w jaki sposób trener do tego podchodzi, jak on przeżywa, czy porażkę, czy zwycięstwo. No, pamiętam ten obrazek, kiedy Karolina zdobyła po raz pierwszy swój złoty medal na igrzyskach i Kai Xiu, no, wybitny trener tenisa stołowego, który trenuje też pełnosprawne zawodniczki, po prostu się na nią rzucił z okrzykiem: czekałem na to 9 lat. I potem jak z Kajem rozmawiałam i on mówił, że on wiedział, że ona musi ten złoty medal zdobyć, że ona niczego w życiu więcej nie chce osiągnąć, że to jest jej absolutny cel, a jego celem było towarzyszyć jej i w tym pomóc, i oni stworzyli taki nieprawdopodobny duet. Duet także nieprawdopodobny dlatego, że Karolina po prostu była bardzo trudną zawodniczką. Ona o tym mówi otwarcie, więc tak mogę też powiedzieć. A Kai znalazł do niej klucz. I stworzenie takiego duetu jest trudne, ale ono się zdarza i potem ono gdzieś tam owocuje takimi fantastycznymi wynikami.
1: Tak sobie głośno myślę, że tak sobie to wyobrażam, że rodzaj niepełnosprawności zapewne decyduje też, jaką dyscyplinę wybierze sportowiec paralimpijski, i nawet jeśli wybór będzie słuszny, to wysiłek, jaki taki człowiek musi włożyć w szlifowanie formy sportowej, jest, też tak to sobie wyobrażam, ale możesz mnie za chwileczkę wyprowadzić z błędu, że ten wysiłek jest znacznie większy niż w przypadku osoby bez niepełnosprawności. Czy się może właśnie mylę, nie? Za co ty, Paulino, podziwiasz bohaterki swojej książki? Za co przede wszystkim w tym kontekście?
2: Za determinację.
1: Determinację.
2: Determinacja to myślę, że jest determinacja, konsekwencja i praca. To są chyba takie trzy składowe ich sukcesów. Tam nie ma przypadków. Tam po prostu nie ma przypadków. Tam jest wypracowana siła, wypracowana przede wszystkim technika, wypracowana głowa. Jeśli tych składowych nie ma, nie staje się na podium. Powiedziałeś o tym, że one wybierają taką dyscyplinę, jaka im pasuje. Historia Kasi Rogowiec jest ciekawa.
1: No właśnie,
2: bo
1: chciałem
2: ona
1: powiedzieć, bo tu się właśnie kłania historia Kasi Rogowiec.
2: Bo Kasia Rogowiec była i w pływaniu, i była w paralekkoatletyce, ale szybko sobie przekombinowała, że ona tam po prostu nie ma żadnych szans, że ona tam nie będzie najlepsza. Znaczy, tu warto zwrócić uwagę na fakt, że ona od razu chciała być najlepsza. I ona szukała takiego miejsca, które pozwoli jej gdzieś tak właśnie zafunkcjonować. I to narciarstwo, które odkryła, parabiegowe, nie alpejskie, którego ją tata nauczył, było tym miejscem, gdzie ona zobaczyła, że tu może dać radę, a kiedy pojechała na swoje pierwsze igrzyska do Salt Lake City i zobaczyła, że tacy ludzie jak ona mogą biegać łyżwą, chociaż jej się wydawało to niemożliwe, ona nie ma dwóch rąk, no to wtedy pomyślała, że dobra, ja też tak chcę, ja też tak się nauczę i ja też zdobędę ten medal. I ta konsekwencja w dążeniu do tego celu. Ja myślę, że za to je podziwiam najbardziej.
1: A w tym całym kieracie jest jeszcze miejsce na szeroko pojętą kobiecość?
2: No myślę, że fajnie, że o to spytałeś, bo tak dużo mówimy o sporcie,
1: no,
2: a myślę, że jeśli ktoś sięgnie po tę książkę, na to zwróciła zresztą Luiza Złotkowska, która tę książkę czytała i napisała o niej bardzo fajną, ciekawą opinię. Ta książka jest tak naprawdę o walce o siebie. O tym, że w kobiecości jest siła i że to są takie kobiety, które pokazują, że tę siłę nawet w bardzo trudnych momentach i ze względu na

0: na to, co się zadziało w życiu i ze względu na to, co wciąż się dzieje, można w sobie odnaleźć, wykorzystać ją i przekuć no, na to takie, w cudzysłowie, zwycięstwo. Ale ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zresztą taką dedykację napisałam, że ta książka jest po to, żeby uwierzyć, że warto zawalczyć o podium, cokolwiek ono oznacza. Nawet jeśli się na nim nie stanie, to ta droga jest warta przejścia.
1: Długo nie potrafiłam zaakceptować swojej niepełnosprawności i chyba nadal jej nie akceptuję w 100%, tylko nauczyłam się z nią żyć. Za tymi słowami stoi Lucyna Kornobys, paralimpijska rekordzistka świata w rzucie dyskiem, oszczepem też. Kobieta, która boleśnie zderzała się w życiu z różnymi barierami, jak wyczytałem w twojej książce, z tymi infrastrukturalnymi również. Bała się wózka jak ognia. W końcu jednak go zaakceptowała i nawet chyba polubiła, jak dobrze zrozumiała. Co najmocniej ciebie urzekło w historii pani Lucyny?
0: Nie odpowiem na to pytanie, bo tych wątków byłoby bardzo dużo. Opowieść Lucyny, czyli dziewczyny, która spędziła większą część swojego dzieciństwa w domu dziecka.
1: W bidulu.
0: W bidulu. Tak o nim mówi. I wyszła z niego o kulach z kartonem, a chwilę później usiadła na wózku. To nieprawda, że nikt jej nie pomógł. Pomogło jej bardzo wiele ludzi, ale ci najbliżsi nie pomagali, bo już ich nie było, która zdobyła wyższe wykształcenie, zrobiła studia podyplomowe, została radną swojego miasta, mieszka sama w swoim mieszkaniu, zdobywa medale. To jest historia, która mnie powaliła na kolana. I kiedy odwiedziłam Lucynę, miałam zupełnie inny pomysł na opowieść o niej. Ale kiedy wyszłam do jej pokoju, zobaczyłam taki zeszycik, ja mówię, co tam, pewnie treningi sobie rozpisujesz. Ona mówi, nie, to jest mój dziennik wdzięczności. Ja mówię, piszesz dziennik wdzięczności? Ona mówi, tak, ja piszę dziennik wdzięczności. Za co dziękujesz? Ja dziękuję za wszystko, za to, że dzisiaj ugotowałam sobie nawet dobry rosół. Ta opowieść o Lucynie to jest właśnie dziennik wdzięczności. Wspomniałeś ten wózek, o którym ona na jednym z wyjazdów rehabilitacyjnych powiedziała, że nigdy po swoim trupie, choćby się miała czołgać, to na niego nie usiądzie. A kiedy na niego usiadła, to ten wózek dał jej wolność. Czasami rzeczy, przed którymi się niewiarygodnie bronimy, one nas potrafią bardzo wzmocnić.
1: Mam takie wrażenie, że panią Lucynę wzmocniła też umiejętność ścielenia łóżka, prawda? To jest ta historia chyba tam, kto nie pościeli łóżka po przebudzeniu, ten będzie miał bałagan przez całą resztę dnia.
0: Chaos w życiu, ja tak do swoich dzieci często mówiłam, ale nie zawsze
1: łóżko
0: chciały
1: musi być pościelone, wtedy łóżko się wszystko poukłada. Do późnej nocy.
0: No to jest oczywiście w dużym cudzysłowie.
1: Jasne, oczywiście.
0: Natomiast chodzi o wykonanie pierwszego zadania.
1: Tak, dokładnie. Chodzi o wykonanie
0: pierwszego zadania. Ten złoty medal nie zdobywa się, kiedy jest się na igrzyskach. Ten złoty medal się zdobywa, kiedy wstaje się o 5:30 i nie rezygnuje się z wyjścia na trening. Nie wraca się pod kołderkę, tylko podejmuje się ten wysiłek pościelenia łóżka, zrobienia pierwszego zadania, bo potem już jakoś idzie.
1: Każda z paralimpijek obdarzyła mnie takim zaufaniem, że jeszcze w chwili, gdy to piszę, czuję ogromne wzruszenie. Część opowiedzianych historii pozostała tylko między nami i nigdy nie ujrzy światła dziennego, bo tak się umówiłyśmy. Chyba, że dziewczyny w przyszłości zdecydują inaczej. Piszesz, Paulino, w swojej książce Życie na medal. No dobra, ale czy możesz cokolwiek powiedzieć, czego dotyczyły te przemilczane wątki? Życie osobistego, sportu, no chociaż trochę, no.
0: Oczywiście, że nie powiem.
1: No, innej odpowiedzi się nie spodziewałem od profesjonalistki.
0: Ale powiem tak, że w momencie, kiedy się spotykałyśmy i dziewczyny faktycznie mają do mnie ogromne zaufanie, ale dlatego, że ja go nigdy nie nadwyrężyłam. I kiedy ja te historie spisałam, wysyłałam im do autoryzacji, to okazywało się, że one, może nie to, że powiedziały za dużo, ale nie chciały, żeby to za dużo wyszło tak po prostu do każdego czytelnika, że gdzieś tam pewne rzeczy były za bardzo bolesne, zbyt trudne, żeby mówić o nich tak otwarcie do każdego. Powiedziały mi o tych sprawach, bo czuły się wtedy w tym momencie bezpieczne, ale później wycofały się, może nie z tego, że mi to powiedziały, tylko z tego, żeby o tym pisać. Ale ja to absolutnie szanuję.
1: A do kogo tak naprawdę jest twoja książka, Paulino, Życie na medal, dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich otoczenia, czy dla tych, którzy po prostu szukają wzmocnienia, inspiracji, motywacji? Co mają pokazać historie polskich paralimpijek, które pokazałaś?
0: Dla każdej z tych osób, od których przed chwilą powiedziałeś. Okay. Myślę, że to jest książka o kobietach, dla kobiet i mężczyzn, dla każdego człowieka, który zmaga się z jakąś trudnością albo musi przez nią przejść. Myślę, że ja nie lubię słowa inspiracja. Myślę, że niepełnosprawni generalnie się irytują, jak ktoś mówi, jesteś moją inspiracją. Natomiast one pokazują taki kawał treściwego życia, tego jak sobie mentalnie z pewnymi sytuacjami poradzić. One mogą być bardzo różne, one mogą być w sporcie, mogą być w pracy, mogą być w życiu rodzinnym, zawodowym, w relacji. Myślę, że to jest książka dla każdego. Taką konkluzję miałabym na koniec. Dla każdego, kto stara się w sobie odnaleźć siłę, by o siebie zawalczyć.
1: Kończymy. Moim gościem była dzisiaj Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka i rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Paulina jest byłą doradczynią prezydenta RP i autorką książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Ta książka to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Bardzo Tobie, Paulino, dziękuję za to spotkanie w radiowym studiu, za pięknie opisane historie tych fantastycznych polskich sportsmenek paraolimpijek.
0: Ja także bardzo dziękuję. No, polecam książkę i czekam na wieści, jak się czyta.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze znajdziecie w sieci. O naszych programach piszemy regularnie też w naszych radiowych social mediach. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie.